0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

takes a lot to know a man. It takes a lot to understand.

Żeby przeżyć coś i przekonać, czy człowiekiem się jest, czy się bywa, czy staje.

noc się wokół tli. A już wiem, że dzień jest zły.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: And it's Friday. It's Friday. I my rozpoczynamy aferanek w Radiu Afera, moi drodzy.

Ale to ładnie zaczęliśmy. Oto Oasis, moi drodzy, to Better Man na sam dobry początek dzisiejszej audycji porannej w Radio Afera. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo już 25 minut do godziny 7. Jak ktoś się spieszy do pracy, no to wypadałoby wstać w końcu, zebrać się, ubrać, no kawkę może sobie po drodze zrobić jakąś i wyjść. Moi drodzy, do godziny 10, jak zawsze, jak codziennie będziemy z wami. Oczywiście 9 dzień października mamy dzisiaj w kalendarzu, to piątek, jakbyście się jeszcze nie zorientowali. Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożdar obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Jaja, to w kalendarzu. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, no i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. O, tak ładnie nam się to dzisiaj wszystko ułożyło. Nie wiem, dlaczego przy tej poczcie i dlaczego przy tych listach. Jeszcze jajo, ale to do godziny 10 może to wszystko nam się rozwiąże. Hanna Kowalska, Mikołaj Pluciński, Kamil Stróżyński. W takim składzie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
3: Зажурила ся крута гора.
0: Радіо Афера.
3: Що не зродила шовкова трава.
0: Роково і

Jeszcze takie piękne spotkanie z Dagadaną na sam początek. Dobrego dnia, moi drodzy. aferanek@afera.com.pl to jest ten adres mailowy, pod który was serdecznie zapraszam. Do godziny 10 można pisać, można się z nami kontaktować. No, na przykład w sprawie tych dzisiejszych listów. Na pewno sobie trochę na ten temat porozmawiamy. Jak tam wasze doświadczenia w tych czasach? O, czy jeszcze listy się wysyła? Nie wiem, ale może się dowiemy. Zapraszam was bardzo serdecznie do godziny 10:06 1875 0213. To jest również telefon, pod którym możecie nas znaleźć. No a do godziny 10 do punktów programu kilka na pewno nam się znajdzie. Po godzinie 7 na pewno zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i Tygodnik Poznań. Oczywiście z redakcji Gazety Wyborczej. Po godzinie 7:30 zajrzymy sobie do tego, co na poznańskich drogach, jakie korki, jakie utrudnienia, gdzie jechać, a co omijać. Potem kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. Przed godziną 8 z kolei zajrzymy sobie do tego, co w świecie sportu się dzieje, działo i będzie się dziać. Po godzinie 8 czas na płytę tygodnia. No, po raz ostatni niestety w audycji porannej. Po godzinie 8:20 to czas na kulturę i przynętę kulturalną. Po 8:30 wybuch kontrolowany, więc trochę chemii w Radiu Afera. Nie, przepraszam. To nie wybuch kontrolowany, moi drodzy, bo my dzisiaj mamy piątek, a nie poniedziałek. Ja tak jakoś do początku tygodnia sobie przeszedłem. A to koniec tygodnia, to zupełny koniec tygodnia. Więc po godzinie 9:30 to po godzinie 8:30 to kulturowe espresso. Tak, nie o chemii, a o kraju na południu Europy, moi drodzy, i o tym, jak we Włoszech właśnie się żyje. To po 8:30. Po godzinie 9 z kolei zajrzymy sobie do tego, co w Poznaniu, jakie wiadomości lokalne do nas spłyną. No a po godzinie 9:30 to, co już mi się wymskło zawczasu, English Breakfast i James Shanahan. I tak do godziny 10 to nam jakoś powolutku zleci. Lista aferowych nowości to jest też to, do czego spoglądamy.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

No jak na przykład teraz. To Michał Wojtek i Stary Kioski, lista aferowych nowości. Mat i Ziarek jeszcze na ficie się znalazł. A teraz raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. No w Poznaniu ten deszcz niestety może do nas dzisiaj przyjść. To dopiero w nocy po godzinie 20, po godzinie 21 mogą się opady jakieś rozpocząć. No i będzie padać przez zdecydowaną większość nocy z małym oknem pomiędzy 24 a 3 w nocy. Potem już do rana w sobotę również deszcz padać będzie. 9 stopni Celsjusza w tym momencie na naszych termometrach. Odczuwalna niższa, bo około 7 to jest ten moment, moi drodzy, w roku, kiedy odczuwalna temperatura już zaczyna trochę spadać poniżej tej termometrowej. Najcieplejszy punkt to godzina 14, 13 stopni. Właśnie dzisiaj ciśnienie 1005 hektopaskali, będzie spadać w nocy, 1000 hektopaskali osiągnie. Wiatr umiarkowany, ale porywy mocne, porywy nawet do 74 km na godzinę, więc no, powieje zimno i jeszcze niebo całe zachmurzone. Tak spoglądając na raporty odnośnie chmur, moi drodzy, słońca możemy dzisiaj nie uświadczyć niestety, może jakiś mały przebłysk.

0: No a my zaprosiliśmy do nas Hanię Kowalską. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: To oznacza, że serwis informacyjny na 3 minuty do godziny 7 to już teraz.
1: Hania Kowalska, zapraszam. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej znaleźli się na liście najbardziej wpływowych badaczy na świecie, przygotowanej przez Stanford University. Zestawienie Top 2% przedstawia najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. W rankingu wyróżnionych zostało ponad 5% naukowców PP, co plasują na drugim miejscu względem listy. Politechnika już drugi rok z rzędu obejmuje podium. Dane wykorzystane w zestawieniu pochodzą z bazy Scopus, a o pozycji decyduje złożony wskaźnik o nazwie C-Score, skupiający się na znaczącym wpływie, a nie tylko na produkty.
2: Zaglądamy do zoo.
1: Jutro w nowym zoo odbędzie się akcja Pingwiny bez barier. Od 9.30 będzie można nauczyć się migać nazwy gatunków pingwinów i napisać ich polskie nazwy alfabetem Braille'a. Pretekstem do organizacji wydarzenia jest fakt, że ogród zoologiczny w Poznaniu przystępuje do programu hodowlanego pingwinów Humboldta. Pochodzenie ich nazwy tłumaczy Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
3: Pochodzi od pruskiego podróżnika, odkrywcy Aleksandra von Humboldta, a tak naprawdę pokazuje też taką ścisłą zależność pingwinów Humboldta od prądu Humboldta, który płynie w południowej części Oceanu Spokojnego. Inna nazwa tych pingwinów to pingwiny peruwiańskie.
1: Ogród zoologiczny przystępuje do porozumienia EASA, które koordynuje naukowe programy hodowlane mające na celu ochronę gatunków zagrożonych. W jego następstwie, tam gdzie kiedyś znajdował się basen Fok Pospolitych, powstaną nowoczesne baseny i wybiegi dla pingwinów.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Coraz więcej przejść dla pieszych w Poznaniu będzie odpowiednio doświetlonych. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował poprawę bezpieczeństwa w 34 takich miejscach. Kolejne są w trakcie projektowania, a na ostatnie 9 zostały podpisane umowy na realizację. Lokalizacje są proponowane przez przedstawicieli lokalnych społeczności. Na niższych słupach są montowane oprawy LED, a strumień światła skierowany jest pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście. Zastosowana barwa światła jest jaśniejsza i kontrastowa w stosunku do standardowego oświetlenia ulicznego, dzięki czemu sylwetka pieszego jest wyraźnie widoczna z większej odległości.
2: Czy wiesz, że...
1: Po raz kolejny ruszyły zapisy do programu bezpłatnego porządkowania nagrobków przed Dniem Wszystkich Świętych. Akcja ma przynieść ulgę osobom, które ze względu na różne ograniczenia nie są w stanie same podjąć takiego wysiłku. Chodzi tu głównie o seniorów, którzy ukończyli 80. rok życia oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
4: Zainteresowanie z roku na rok rośnie. Na ten rok miasto zabukowało około 260 nagrobków. Można się zgłaszać poprzez infolinię Poznań Kontakt i zachęcam tutaj do jak najszybszego zgłoszenia się, bo liczba jest po prostu ograniczona, a zainteresowanie jest duże.
1: Informuje Waldemar Chyla ze Spółdzielni Socjalnej Poznanianka. W ramach usługi profesjonalna firma porządkowa przyjedzie na cmentarz z własnym sprzętem i środkami czystości. Zakres bezpłatnych prac obejmuje mycie tablicy, płyty nagrobka oraz krzyża, usuwanie starych kwiatów i wypalonych zniczy oraz pielenie chwastów wokół grobu. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz pierwszy dzisiaj.

9 dzień października mamy w kalendarzu. To piątek, moi drodzy, z informacji zdecydowanie najważniejszych to kawa już jest. Więc można zaczynać dzień, a z informacji trochę mniej ważnych to 0 dni do weekendu nam zostało. Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Vincent, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Ganter, Bodugar, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożydar obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Jaja w kalendarzu mamy. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. To wszystko zapisane tutaj. No, przysłowie też się znalazło. Ale z tym przysłowiem to jeszcze sobie troszkę poczekamy, no bo tylko jedno dzisiaj wpisane, to ja nie będę za wcześnie tego mówił. Za chwilę zajrzymy sobie do porannej prasy. Zostańcie z nami.

prawie 6 minut po godzinie 7 na zegarku. Moi drodzy, zaglądamy do porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i Tygodnik Poznań. W takim składzie dzisiaj się widzimy. Zaczynamy oczywiście od Wyborczej, a na pierwszej scenie Gazety Wyborczej o ataku, o atakach bardziej nastoletnich nożowników. 15-latek zabił wczoraj w podwyżkowskiej podstawówce kobietę. Dwie osoby ranił. Do podobnego ataku na szczęście bez ofiar śmiertelnych doszło w środę w Ostrołęce, tak pisze Wojciech Podgórski i Jakub Hełmiński. 7 dzień października, Ostrołęka. 19-latek rani nożem w szkole 9 osób. Ten sam dzień, sierpiec. Policja zatrzymuje 17-latka, który atak planował. 8 dzień października, Leszczydł nowiny. 15-latek zabija szkolną woźnią, rani 2 osoby. To tylko 3 zdarzenia z ostatnich dni z Mazowsza. W ciągu ostatniego miesiąca utajnionych ataków nastoletnich nożowników w całej Polsce było dużo więcej. Potencjalne powiązania między tymi wydarzeniami oczywiście będą sprawdzane, zapowiedział podczas zwołanej wczoraj konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński. I właśnie na ten temat panowie Wojciech Podgórski i Jakub Hełmiński piszą na stronie pierwszej, no i zadają pytanie, czy to był challenge, bo Donald Tusk potwierdził wczoraj, że zabójca z Leszczydoła nowin miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie akcji, a podinspektor Katarzyna Kucharska z wyszkowskiej policji przyznała, że pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u, w którym mógł brać udział 15-latek. Z tego powodu sprawą zajmuje się również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Służby sprawdzają, czy tragiczne wydarzenia w szkołach w ostatnim czasie były ze sobą powiązane. Kończymy z patologiami w internecie. Jeszcze dzisiaj Sejm przyjmie akt o usługach cyfrowych, dzięki któremu będzie można szybko blokować nielegalne treści, w tym nawoływanie do przemocy i podejmowanie niebezpiecznych działań. Tak napisał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w serwisie X. Więcej o tej sprawie na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej i na stronie siódmej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. W temacie dnia, moi drodzy, dzisiaj na stronie szóstej i na stronie siódmej właśnie o agresji nastolatków i o tym, z czego ta agresja może wynikać. Rozmowa z Lucyną Kicińską, suicydolożką. To strona szósta oraz strona siódma w Wyborczej. Zaglądamy również do Rzeczpospolitej. Tutaj na stronie pierwszej o radykalnych i niebezpiecznych. Czyli ten sam temat. W ostatnich dniach doszło do 2 krwawych ataków w szkołach przed radykalizacją młodzieży. Już pół roku temu ostrzegał w rozmowie z Rzeczpospolitą szef ABW. I tak pisze Marek Kozubal oraz Radosław Dietrich na stronie pierwszej o tym, jak walczyć z radykalizacją. No i o czarnej serii w szkołach na stronie pierwszej oraz na stronie siódmej przeczytacie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dodatkowo na jedynce o zatrudnieniu i o tym, że demografia ratuje rynek pracy. Zmiany demograficzne sprawiają, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie. No a Polska jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Tak pisze Anita Błaszczak na stronie pierwszej oraz na stronie 19. Dodatkowo sondaż dla Rzeczpospolitej. Większość Polaków jest przeciwnych potencjalnemu spotkaniu prezydenta Nawrockiego z Władimirem Putinem. Aż 75% ankietowanych wyborców Konfederacji uważa, że Putin i Nawrocki powinni się z kolei spotkać. Tak wynika z sondażu Ibris, który został przeprowadzony na zlecenie Rzeczpospolitej i opisany został również na stronie pierwszej oraz na stronie piątej. To Rzeczpospolita. Zaglądamy jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj, jak zawsze w piątek, magazyn na weekend i analizy na stronie pierwszej. O tym, że cyfry same nie walczą, pisze Witold Sokała, aby ustalić siłę państwa, należy brać pod uwagę zdolność do manipulowania innymi oraz do ochrony wewnętrznej spójności. To na stronie trzeciej. Na stronie piątej opinie Sebastiana Stodolaka. Pokój musi kosztować. Zwiększone wydatki obronne nie staną się silnikiem rozwojowym polskiej gospodarki, no ale i tak warto je ponieść. A o finansach na stronie ósmej poczytamy w tekście Piotra Wójcika. Kandydaci na drugą Grecję. W dyskusji na temat kondycji finansów publicznych przewija się pytanie, czy Polska stanie się drugą Grecją. Najkrótsza odpowiedź brzmi nie. No ale rozwinięcie tej odpowiedzi na stronie ósmej w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej w magazynie na weekend znajdziemy. Zaglądamy do prasy lokalnej. Zaczynamy jak zawsze od Głosu Wielkopolskiego. Na pierwszej stronie skrzypce, no i tekst. A wiecie, że świat dziś patrzy na Poznań?
i słucha. To zaproszenie do artykułów na stronie 12 oraz na stronie 13, ponieważ skrzypce za milion nie wygrają. Różnica jest w umiejętnościach. Dlaczego w ogóle taki temat został podjęty? Bo konkurs Wieniawskiego się rozpoczyna. No i o tym konkursie Wieniawskiego w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego na scenie spotykają się najlepsi młodzi skrzypkowie świata. Jeden dźwięk może zdecydować o ich dalszej drodze. Jednak konkurs Wieniawskiego to nie tylko walka o zwycięstwo, przekonuje wirtuoz Bartłomiej Nizioł, przewodniczący tegorocznego jury. Nawet przegrany konkurs może być początkiem wielkiej kariery. No i o tym więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Dodatkowo na stronie pierwszej również o atakach w szkołach, o tym, jak chronić dzieci przed agresją w szkołach.

Zaglądamy znowu do Gazety Wyborczej, ponieważ mamy piątek, a więc tygodnik Poznań został wydany. No i w tym tygodniu o sprawie okaleczenia 24-latki pisze Gazeta Wyborcza na stronie 4 oraz na stronie 5. Wynik przeoczył diagnozę. Profesor z Poznania wyciął Wiktorii jajniki, macicę i jajowody. Nie zaczekał na wyniki badania, które sam zlecił. Zainteresował się nim dopiero po operacji. Skontaktował się z doświadczonym patomorfologiem. O tym we wnętrzu dzisiejszego wydania tygodnik Poznań. O Bittersweet Festival mamy informację również. Zarząd Zieleni Miejskiej liczy szkody, choć ZZM już rok temu sprzeciwiał się organizacji festiwalu. Urząd Miasta szuka pomysłów, jak wesprzeć imprezę. Jednym z nich jest przekazanie Cytadeli pod opiekę Zakładowi Lasów Państwowych, z którym prezydent dobrze współpracuje. Tak twierdzi jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej. O tym więcej na stronie 8, a na zegarku 13 minut po 7.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

aferanek@afera.com.pl. Zapraszam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, można się kontaktować pod tym adresem do godziny 10. W sprawach każdych, tak, będziemy czekali na informacje od was. Dodatkowo przypominam 618750213. No to w tym momencie sprawy głównie drogowe, bo już za 10 minut zajrzymy sobie do tego, co na poznańskich drogach. No teraz nowość.

No i to z gaming jeszcze nam na antenę wszedł. Moi drodzy, 24 minuty po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że muszę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Możecie do nas również pisać pod numer 7148. Dlaczego? No bo mam do rozdania wejściówkę podwójną na koncert Laboratorium, który już w niedzielę w dwóch progach się odbędzie. Zapraszamy bardzo serdecznie, no bo taki koncert to nie lada gratka dla wszystkich fanów jazzu. To cykl All Into Jazz w dwóch progach. Oczywiście również. Afera, wasze imię i nazwisko to w treści takiej wiadomości. No a dodatkowo odpowiedź na pytanie konkursowe. Jaki najciekawszy list wysłaliście? Albo jaki najciekawszy list dostaliście? O, właśnie takie pytanie z opisem. To rzecz najważniejsza. Czekamy do godziny 10. Złotówka i 23 grosze. To jest koszt takiej wiadomości. 7148. To numer 7148. A 618750213 to, przypominam, numer telefonu w sprawach drogowych. Za chwilę. Serwis komunikacyjny w Radiu Afera. Gdzie są korki? Gdzie są utrudnienia?

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30, zapraszam. Dziś czeka nas stosunkowo zimny dzień. Aktualnie za oknem 9 stopni, temperatura będzie najwyższa o godzinie 14 i wyniesie 13 stopni. Jeśli chodzi o remonty, to niektóre dobiegają końca. Już jutro do normy wraca ruch na skrzyżowaniu Piątkowskiej i Alei Solidarności. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Na drogach bez niespodzianek, jak zwykle korki. Głównie są to rondo Rataje, Obornickie i Kaponiera, a także skrzyżowanie Kurnickiej z Jana Pawła II oraz Strzeleckiej, Krakowskiej i Garbar. A2 i S11 są przejezdne. Jeśli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 0213.
0: Aferanek.

26 minut do godziny 8 nam zostało, moi drodzy. Zaglądamy sobie do kalendarium historycznego i do kalendarium muzycznego. Zaczynamy od daty w roku 1633, no bo wtedy to, uwaga, została uruchomiona fontanna Neptuna w Gdańsku. To 1633 rok. No i w tym momencie stoi nadal. Ewidentnie można ją zobaczyć, ale czy działa? Nie wiem. Nie widziałem chyba, żeby fontanna Neptuna w Gdańsku działała i nawodniona była. Jeżeli macie informacje, to możecie napisać aferanek@afera.com.pl. Bardzo mnie to akurat ciekawi, no bo chyba w Poznaniu te fontanny starorynkowe też tak 3x3 działają. Chyba nie działają, tak mi się wydaje. Nie wiem, mogę się mylić, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to akurat na poznańskim starym rynku wygląda. Również możecie dać znać a propos tego tematu. Patrzę na inne daty i szukam innych dat, moi drodzy, no i niestety nie znajduję daty, która by ciekawiła mnie najbardziej, czyli jakiejś wsi, która uzyskałaby prawa miejskie. No niestety, żadna wieś nie zamieniła się w miasto, moi drodzy, 9 dnia października, ale mamy inne daty, równie ważne. Na przykład w roku 1939 ukazał się ostatni numer wydawanego nieprzerwanie przez 118 lat Kuriera Warszawskiego. To na początku oczywiście II wojny światowej. Rok 1980 z kolei, wtedy 9 dnia października, Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla. No i wtedy powiedział słowa: stanowię cząstkę literatury polskiej, która jest stosunkowo mało znana na świecie i trudna w przekładach. Zwrócona ku historii, zawsze aluzyjna, wiernie towarzyszyła i towarzyszy ludziom w trudnych chwilach. To rok 1980, a w kalendarium muzycznym rok 1936, urodziny chyba najlepszej polskiej tekściarki. Wtedy, 9 dnia października, urodziła się Agnieszka Osiecka.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu!
2: Dawaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

No różowego nieba dzisiaj w Poznaniu nie uświadczymy, moi drodzy, to na pewno, bo chmury przykryją nam całe niebo. To 100%, ale ja tak spoglądam za okno, no i tak się zastanawiam, jak ta prognoza pogody ma się do tego, co w tym momencie jest. No i chyba to wszystko jakoś się tak poprzestawiało. No bo miały być chmury, miało być ciemno, miało być nieładnie, a tutaj proszę bardzo, jakieś słońce nam jeszcze wychodzi. No, nie wiem. Chyba IMGW jakoś tutaj się pomyliło delikatnie. Rzeczywiście w raportach pogodowych, na które spoglądam, w tym zachmurzeniu są prześwity. No ale nie takie, żeby całe niebo było niebieskie, tylko delikatnie przykryte jakimiś cirrusami gdzieś wysoko. No cóż, może nie zawsze prognozom trzeba ufać. Taka konkluzja z dzisiejszej audycji porannej może wypłynąć, moi drodzy. Aferanek@afera.com.pl a propos waszych konkluzji również zapraszam. W nocy popada, to na pewno, więc jutro może na jakieś grzyby będzie trzeba się wybrać. A, to jeszcze nowość teraz.

Prawie 11 minut do godziny 8 nam zostało na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do świata sportu. No, niestety za dużo się nie działo, no, ale przynajmniej mamy czas, żeby porozmawiać o tym, co działo się i co będzie się działo. Zaczynamy oczywiście, jak zawsze, albo jak prawie zawsze, od świata tenisa, bo turnieje w Chinach są rozpoczęte, niektóre już na wykończeniu, inne się rozpoczynają z tego powodu. China Open to jest to, do czego zaglądamy na pierwszy rzut. No i przede wszystkim w tym China Open spoglądamy na to, co dzieje się z Igą Świątek. Przypominam, że w minioną środę ta wygrała w 1/8 finału z Iwą Jowicz. To 6-1 i 6-3. No a dzisiaj będziemy mogli ją zobaczyć w meczu ćwierćfinałowym. Ta zmierzy się z Elis Martens po godzinie 13. Drugi ćwierćfinał, który dzisiaj będziemy mogli oglądać, ten rozpocznie się po 9. To Qin Wen Zheng i Elina Svitolina. I to dwa ćwierćfinały i dwa spotkania, jeżeli chodzi o China Open w tym momencie. Do półfinału zakwalifikowały się już Mira Andrijewa i Nikola Bartunkowa. Ten półfinał rozpocznie się już jutro. No a drugi półfinał jeszcze się okaże, kto w nim zagra. Miejmy nadzieję, że Świątek jest tą osobą, którą będziemy mogli również jutro w meczu półfinałowym zobaczyć. Przypominam, dzisiejsze spotkanie Igi Świątek o godzinie 13. Jeżeli chodzi o singla mężczyzn, no to tutaj warto przypomnieć, że Hubert Hurkacz w meczu ćwierćfinałowym wygrał. No i niestety odpadł w półfinale z Deminorem. To na początku tego tygodnia. No i gdyby nie odpadł w tym półfinale, to mierzy by się w finale z Nowakiem Dżokowiczem. Takiej szansy w China Open nie miał, a Nowak Dżokowicz wygrał z Deminorem finał 7-6, 0-1. Deminor oddał walkoverem ten mecz finałowy w China Open, więc Hubert Hurkacz takiej szansy niestety nie miał, ale taką szansę będzie miał teraz w Shanghai Masters. To turniej ATP rangi 1000. I tutaj będziemy mogli Huberta Hurkacza zobaczyć dzisiaj po godzinie 12 właśnie w meczu z Nowakiem Dżokowiczem, z człowiekiem, z którym nasz tenisista nigdy nie wygrał, więc trzymamy kciuki, żeby ta szala przechyliła się na jego stronę i żebyśmy mogli go oglądać w kolejnych etapach właśnie turnieju Shanghai Masters. Na ten moment to 1:32 finału, no i na ten moment to jedyny nasz reprezentant, którego będziemy mogli oglądać w meczach singlowych, ponieważ Kamil Majchrzak odpadł w 1:64 finału. Ten mierzył się z Janikiem Hanfmanem. No i pierwszy set na konto naszego reprezentanta, no ale potem sytuacja zupełnie odwrotna, więc w tym momencie tylko Hubert Hurkacz. Jeżeli chodzi o singla, to warto zaznaczyć, no bo jeżeli chodzi o debla, tutaj Jan Zieliński w 1:16 finału w parze razem z Markiem Polmansem zmierzą się z Tian Huizhang i Yangiem Fuminem. To już jutro. Nie wiem jeszcze, o której godzinie wszystko będzie ustalone i wszystko będzie zapowiedziane, ale już jutro Jan Zieliński w Shanghai Masters. Dzisiaj Hubert Hurkacz po godzinie 12. To tyle, jeżeli chodzi o świat tenisa. Warto również zajrzeć do tego, co w piłce ręcznej się dzieje, moi drodzy. No bo do Ligi Mistrzów piłki ręcznej często nie zaglądamy, no ale dopiero trzecia kolejka za nami. Więc może jakoś to się będzie rozwijało. No i w tej trzeciej kolejce mogliśmy oglądać oczywiście, tak jak rok do roku, dwa polskie zespoły. To Industria Kielce, która przegrała przedwczoraj z SC Magdeburgiem, i to warto zaznaczyć, to 30-35. No ale kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to wczorajsza wygrana Orlenu Wisły Płock. I to wygrana, można powiedzieć, również historyczna, ponieważ płoczczanie po raz pierwszy w historii pokonali na wyjeździe HC Werder Skopje. No i to wynik 32-26, więc nie dość, że pierwsza wygrana na wyjeździe z tym zespołem właśnie, ale dodatkowo no, w piłce ręcznej dosyć deklasujący wynik, jak to jest 32-26. Pierwsza połowa to 15-13, no i tego prowadzenia Płoczczanie nie stracili. 17-13 w drugiej połowie również. Fazy zasadniczej jeszcze tych rozgrywek nie mamy, to dopiero trzecia kolejka rundy wstępnej, no ale warto te punkty zbierać. Dzisiaj ostatnie jutro ostatnie spotkanie kolejki trzeciej to Szeged i Sporting. No a polskie zespoły do rozgrywek w Lidze Mistrzów wrócą 14 dnia października, więc będziemy musieli czekać do przyszłego tygodnia. A propos naszych zespołów, no to warto jeszcze spojrzeć do tego, co w Ekstraklasie. Kolejka numer 10, moi drodzy, to rozpoczynamy już dzisiaj
Po godzinie 18 dwie czyste Wisła Płock, Kraków, Częstochowa, GKS Katowice to 20:30. Jutro po 14:45 Krakowia i Zagłębie Lubin. Śląsk Wrocław, Lech Poznań to po 17:30 również jutro. Po 20:15 z kolei Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze. Piast Gliwice, Widzew Łódź to spotkanie niedzielne po 14:45. Pogoń Szczecin i Korona Kielce to 17:30 również w niedzielę. 20:15 to Legia Warszawa i Wisła Kraków. No a kolejka zakończy się właśnie tymi spotkaniami w ten weekend. Potem jeszcze mecze, które się nie odbyły i mecze, które będzie trzeba zagrać z kolejki 10. Na przykład poniedziałek to Radomiak i Motor Lublin. Spoglądam jeszcze szybko na tabelę. No w tym momencie Lech Poznań na miejscu trzecim z punktami 19, Legia Warszawa nad nimi również 19 punktów. Górnik Zabrze na ten moment na miejscu pierwszym 22 punkty. I to tyle, jeżeli chodzi o świat sportu. 5 minut, niecałe 5 minut zostało nam do godziny 8:00.

0: A my nie o Jamesie Deanie, moi drodzy, a o informacjach na 3 minuty przed 8.
1: Kowalska, zapraszam. Radna Magdalena Antolczyk-Stawska złożyła interpelację w sprawie od lat niezagospodarowanego budynku przy ulicy Księżycowej w Poznaniu. Jego użytkownikiem jest Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Budynek miał być przeznaczony na związane z nim inwestycje, jednak plany z 2014 roku nadal nie są zrealizowane. Radna zauważa, że przestrzeń mogłaby zostać wykorzystana z użytkiem dla mieszkańców osiedla Grunwald Południe. Propozycją jest wykorzystanie tego miejsca dla ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Potrzebę jej renowacji mieszkańcy Grunwaldu zgłaszają od lat.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Zbliża się sezon na infekcje. Jak informuje główny inspektor sanitarny, najmłodsi już zaczynają chorować. Z tego powodu prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Krzysztof Tomasiewicz, przypomina o tym, które szczepienia są szczególnie ważne.
3: Przede wszystkim grypa. I tu niezmiennie promujemy grypę jako formę profilaktyki, jako formę zapobieżenia nie tylko za infekcji, ma chronić nas przed ciężkim przebiegiem choroby, przed hospitalizacją, no i ostatecznie przed zgonem. Drugim szczepieniem jest na pewno szczepienie przeciwko RSV i to jest troszeczkę inna sytuacja niż w grypie. My wiemy na pewno, że wystarcza na 2 sezony.
1: W tym roku szczepienia przeciwko grypie ruszyły z początkiem września. Najczęściej korzystają z nich seniorzy powyżej 65 roku życia. GIS informuje, że do dystrybucji przekazano około 120 tysięcy dawek zastrzyków. Po inauguracji w Sejmie ruszyła trzecia wielkopolska edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. O jej założeniach opowiada liderka akcji oraz przewodnicząca Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci, dr Monika Sajkowska.
4: To ogólnopolska akcja, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone.
1: Jak wskazuje barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci, przyzwolenie na przemoc jako element wychowania nadal jest w polskich rodzinach wysokie. 1/3 Polek i Polaków dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Kampania zakończy się 19 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy.
2: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Temperatury spadają, więc zbliża się czas otwarcia miejskich lodowisk. Dla mieszkańców dostępne będą 2 ślizgawki na Malcie przy starcie toru regatowego oraz w hali sportowej Wilda. Oprócz zwykłej jazdy rekreacyjnej można spodziewać się też wielu wydarzeń. W trakcie sezonu zorganizowane zostaną m.in. ice party, czyli zabawa z muzyką przygotowaną przez DJ-a i specjalną oprawą świetlną tafli. Daty takich imprez można szukać w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I to tyle w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 wybiła na zegarku. Zapraszamy kurę z tego powodu po raz kolejny.

9 dzień października w kalendarzu mamy, moi drodzy. To piątek, 0 dni do weekendu nam zostało. To z informacji najważniejszych. Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożydar obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Jaja w kalendarzu mamy. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Tak, to wszystko zostało w kalendarzu zapisane. Za chwilę zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia. No ale jeszcze przysłowie nam zostało. Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.

5 minut po 8. No i niestety, moi drodzy, musimy się pożegnać. Musimy się pożegnać z tą płytą, bo była to... niestety, była to wspaniała płyta, a musimy się pożegnać, no bo piątek, więc, moi drodzy, od przyszłego tygodnia nowa płyta tygodnia. Mother Tongue to wytwór naprawdę bardzo ciekawy, folkowy zespół łączący tradycje polskie muzyczne, współczesne aranżacje i to wszystko jeszcze łącząc przez to, że to zespół jest kanadyjsko-polski, a nie tylko polski. Więc brzmienie bardzo ciekawe. Cała muzyka bardzo ciekawa i przede wszystkim zestawienie tej muzyki na krążku Mother Tongue równie ciekawe. 11 kawałków się tutaj znalazło. Zapraszam bardzo serdecznie do przesłuchania tej płyty w całości. Jeszcze raz warto. Zespół to Polki, a my gramy Krakowiaka. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
7: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Aferanek.

O, to hot chip, moi drodzy, na 15 minut po godzinie 8. No, z taką muzyką to kawa chyba trochę mniej potrzebna jest, aczkolwiek no, taka godzina jak 8.15 to nadal chyba, żeby wstać, to trzeba sobie zaparzyć, zalać, wypić. No i przede wszystkim z Radiem Afera zostać. Dlaczego? No bo na listę aferowych nowości sobie zaglądamy i tutaj Dildo Baggins przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem Samotny Wuj 2.

18 minut po 8, moi drodzy. Lista aferowych nowości za nami. No, ja zachęcam was również, żebyście sobie zajrzeli na naszą stronę afera.com.pl. Tam w zakładce muzyka możecie wejść, poczytać, zobaczyć wszystkie szczegóły o naszych nowościach, o naszej muzyce, którą prezentujemy. No i również o tym, co zaprezentował nam Dildo Baggins w kawałku Samotny Dwój 2. Teraz wolny dzień od Bluszczu, a za chwilę kultura.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Stuk, puk, stuk, puk. Po mieście chodzą już oficerki i kozaki, a echo ich obcasów obija się po różnych przestrzeniach. Najlepiej posłuchać go w takich kulturalnych. Na wystawie, w kinie albo coś tam. Ja, Michalina Janas, powiem ci dokładnie gdzie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dziecko też człowiek. Do teatru chodzić musi. I w inne kulturalne miejsca. Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, organizowane przez Biennale Sztuki dla Dziecka, uświadamia nam to, przyglądając się ich potrzebom związanym z uczestnictwem. Program wydarzenia wypełnią panele dyskusyjne, rozmowy i wystąpienia zaproszonych gości i gościń, które staną się impulsem do dalszych działań oraz refleksji. Biennale zaprasza Cię do sceny wspólnej. Endemity to festiwal, który od lat stawia pytanie, czy trudne doświadczenia historyczne, połamana i wciąż budowana na nowo tożsamość regionu oraz jego skomplikowane położenie geograficzne stworzyły warunki do powstania literatury wyjątkowej. Dzisiaj zapraszam Cię na spotkanie autorskie z Birut Jonaskajty, która zaprezentuje swój tom poetycki Lista obecności z 2004 roku. Zbiór wierszy, w którym pyta o to, co znaczy być obecnym w czasach, gdy tożsamość, pamięć i przynależność stają się coraz mniej oczywiste. Start spotkania o 17 w Bibliotece Publicznej imienia Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku.
3: Aferanek.

0: No, jeżeli wy nie macie jeszcze swojego miejsca, moi drodzy, to ja wam to miejsce mogę wskazać. I tym miejscem są na przykład dwa progi. Dlaczego? No, bo już w najbliższą niedzielę zagra tam Laboratorium, a na Laboratorium to warto się wybrać. Uwaga, mam wejściówkę podwójną na to wydarzenie. Jeżeli chcielibyście taką dostać, to zapraszam. 7148 to numer SMS, pod którym czekamy. W treści takiej wiadomości wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i uwaga, odpowiadacie na pytanie konkursowe. No, a dzisiaj pytamy o najciekawsze listy, które dostaliście albo wysłaliście. Do godziny 10 macie czas. Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer. Zapraszamy.
1: A to Z.

0: No i z tym synaptycznym błędem się żegnamy, moi drodzy. Witamy się z południowymi rejonami Europy, bo przenosimy się do Włoch, moi drodzy. No, dzisiaj troszkę obok Włoch, bo do miejsca, z którego pochodzi chyba najlepsza reprezentacja w piłce nożnej na świecie. I nie mówię tutaj o Polsce. O 8:30.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Salve! Zrobimy dziś szybką wycieczkę poza granice Włoch, a jednocześnie za bardzo tej Italii nie opuszczamy. Jedziemy do państwa, które można przejechać w kilkanaście minut, a jego historia sięga początku średniowiecza. Nie ma własnego lotniska ani kolei. Liczy zaledwie nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców, a mimo to posiada własny rząd, flagę, walutę i symbole narodowe. To San Marino, niezwykła republika położona na Półwyspie Apenińskim, całkowicie otoczona przez Włochy. San Marino jest jednym z najmniejszych państw świata. Jego powierzchnia wynosi około 61 km kwadratowych, jest mniejszy od wielu europejskich miast. Mimo niewielkich rozmiarów, kraj może pochwalić się niezwykle długą i interesującą historią. Tradycja mówi, że został założony w 301 roku przez chrześcijańskiego kamieniarza Marina. Miał on uciekać przed prześladowaniami religijnymi i znaleźć schronienie właśnie na górze Monte Titano. Wokół jego wspólnoty zaczęła rozwijać się niewielka osada, która z czasem przekształciła się w niezależną republikę. Historia San Marino jest tak wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że przez wieki udało mu się zachować niezależność. Przetrwało wojny, konflikty między europejskimi władcami, wielkie zmiany polityczne, a kiedy w XIX wieku trwał proces zjednoczenia Włoch, San Marino zachowało swoją odrębność. Co ciekawe, republika udzieliła schronienia Giuseppe Garibaldiemu, jednemu z najważniejszych bohaterów włoskiego Risorgimenta. Neutralność i dyplomacja pomogło San Marino uniknąć wielu problemów, które dotknęły znacznie większe państwa. Najbardziej charakterystycznym punktem San Marino jest oczywiście Monte Titano. Góra wznosi się na wysokość 739 metrów i dominuje nad całym krajem. Na jej szczytach znajdują się trzy średniowieczne wieże – Guaita, Cesta i Montale. Wszystkie trzy są najważniejszym symbolem republiki. Najstarsza z nich, Guaita, powstała już w XI wieku i przez stulecia pełniła funkcję obronną. Druga wieża, Cesta, znajduje się na najwyższym punkcie Monte Titano. Obecnie mieści się w niej muzeum poświęcone dawnej broni. Z Monte Titano rozciągają się wspaniałe widoki. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć rozległe tereny włoskiego regionu Emilia-Romagna, a jeśli mamy szczęście, nawet wybrzeże Adriatyku. Wędrówka pomiędzy trzema wieżami jest jedną z największych atrakcji turystycznych San Marino. Spacerując wąskimi ścieżkami wśród starych murów, cofamy się w czasie do średniowiecza. Stolica kraju również nosi nazwę San Marino. Jej zabytkowe centrum zachowało średniowieczny charakter, a jednym z najważniejszych miejsc jest Palazzo Pubblico, siedziba władz republiki. Przed budynkiem znajduje się Piazza della Libertà, czyli Plac Wolności. To właśnie tutaj odbywają się oficjalne uroczystości i to tutaj można obserwować zmianę warty. System polityczny San Marino jest również dosyć ciekawy. Na czele państwa stoi jednocześnie dwóch kapitanów regentów, a są oni wybierani na zaledwie 6 miesięcy, co jest dosyć osobliwym rozwiązaniem we współczesnej Europie. Tradycja ma swoje korzenie jeszcze w średniowieczu i dzięki temu właśnie San Marino może poszczycić się jednym z najstarszych systemów republikańskich na świecie. Pomimo niewielkiego terytorium, nie brakuje tu atrakcji. Można odwiedzić muzea, zabytkowe kościoły, fortyfikacje, galerie, a także spróbować lokalnych potraw. Nie będzie zaskoczeniem, że kuchnia San Marino jest silnie związana z tradycjami włoskimi. Popularne są m.in. makarony, sery, mięsa oraz włoskie wypieki. Jednym z lokalnych przysmaków jest torta Tremonti, deser inspirowany trzema słynnymi wieżami republiki. San Marino, mimo że nie jest członkiem Unii Europejskiej, używa waluty euro. Posiada własne monety, które są zresztą bardzo popularne wśród kolekcjonerów. Republika to miejsce, które można zwiedzić stosunkowo szybko. Najważniejsze atrakcje znajdują się blisko siebie, dlatego podczas jednodniowej wycieczki można zobaczyć zarówno historyczne centrum, jak i nieco oddalone trzy słynne wieże. Warto jednak nie spieszyć się ze zwiedzaniem i podejść do tego z luzem i na spokojnie. Największym urokiem republiki są spokojne uliczki, punkty widokowe i atmosfera małego, średniowiecznego państwa. A skoro już tu jesteśmy, skorzystajmy do granic możliwości z tego urokliwego miejsca. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8:30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja.
4: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
6: W każdy piątek o 22.00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
3: Autopromocja. Reklama. Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Reklama. Aferanek. Najlepszy.

No tak, teoretycznie nie możemy zrobić nic, moi drodzy, jeżeli chodzi o poznańskie ulice, no ale takim rozwiązaniem, które mogłoby wpłynąć jakkolwiek na to, jak się zachowują kreski na mapie, byłoby na przykład skorzystanie z komunikacji miejskiej, chociaż to też się spóźnia albo nie przyjeżdża, więc w sumie nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem to rower. I to rower latem, rower jesienią, rower zimą i rower wiosną, bo to chyba najlepszy środek transportu, jeżeli chodzi o przewidywalność komunikacyjną. No bo tak, spoglądam sobie na poznańskie ulice, moi drodzy, i tak jak mogliśmy się spodziewać, korki, jeszcze raz korki, szczególnie w centrum jak zawsze. Tutaj zakorkowane Garbary, skrzyżowanie z Królowej Jadwigi, Aleja Niepodległości, ulica Roosevelta, Rondo Caponiera, skrzyżowanie Niepodległości z Solną, z Nowowiejskiego i z Połaskiego. Tutaj wszystko by stoi. Patrząc jeszcze bardziej na południe, no to skrzyżowanie Matyi z ulicą Przemysła II na przykład również zakorkowane. Rondo Rataje zakorkowane, Rondo Śródka zakorkowane. Rondo Starołęka, o dziwo, nie aż tak zakorkowane, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Ulica Hetmańska od skrzyżowania z Głogowską i do skrzyżowania z Rejmonta również zakorkowane. No i Przybyszewskiego z rondem na Grunwaldzkiej również zakorkowane bardziej na północ. Jezus, dużo tego wszystkiego. Przepraszam, że ja tak dużo mówię o tych korkach, ale rzeczywiście dzisiaj o poranku jakoś to wysypało. Ulica Lutycka bardzo klasycznie zakorkowana. Och, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o Poznań. No, żartowałem. Węzeł de Poznań, Luboń oczywiście też zakorkowany, moi drodzy. Jakbyście zjeżdżali, wjeżdżali, to tam trochę więcej poczekacie. 618750213 to jest numer, pod którym czekamy na informacje od was, jeżeli chodzi o poznańskie drogi. No właśnie, gdzie są korki?

Najpiękny kawałek na piątek, moi drodzy. One More Night to Michael Kiwanuka na naszej antenie, a my zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. Dawno nas tutaj nie było. Takie pół godziny, myślę, że to za długo, żeby czekać na kolejną listę aferowych nowości. Ponieważ Michał Sochacki do nas przychodzi ze swoim najnowszym singlem. O, jeszcze Dente na samym początku. No to mi się podoba. Ja jestem kupiony. Użyj mnie. Tak się nazywa ten singiel. Na ficie Isaiah się znalazła. Na utwór brzmi następująco.

Ładnie, ładnie się zrobiło. Michał Sochacki, to lista aferowych nowości. Moi drodzy, jak wam się też podobało, to zapraszam serdecznie na aferzastą listę przebojów Radia Afera. Notowanie 1762 przed nami. No i to notowanie już dzisiaj po godzinie 20, więc zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Można głosować na Michała Sochackiego również. Tak, użyj mnie, znalazł się w propozycjach do głosowania, moi drodzy. Dodatkowo Michał Wojtek z kawałkiem Stare Kioski. Utwór Klucze na dach od Barek Przestań. Zbliża się noc od Dziwnej Wiosny. No i kawałek Daj Mi Panie od Marszałka. Zapraszam bardzo serdecznie. To propozycje do notowania 1762, a głosowanie do południa.

0: No nam ten czas też się kurczy, moi drodzy, tak bardzo szybko, bo już tylko 3 minuty zostały do 9.
1: Pani Kowalska, zapraszam. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak po raz kolejny planuje wizytę w Izraelu. Celem podróży ma być amerykański Kongres Żydów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. Polityk przekazał tę informację podczas targów Local Trends, a komentuje ją prezes Konfederacji w Okręgu Poznańskim Piotr Tuczyński.
2: To bardzo krytycznie do tego podchodzimy. Pamiętajmy, że Izrael to jest państwo zbrodnicze, państwo ludobójcze, państwo, które dokonało największego ludobójstwa w XXI wieku. Prezydent jest ścigany przez międzynarodowe trybunały, powinien skończyć w kryminale. Odwiedziny Izraela w tym momencie są oczywiście niewskazane, nawet haniebne.
1: Prezydent zapowiada, że będzie chciał tam rozmawiać o stałej bazie amerykańskiej w Poznaniu, a także podpatrywać izraelskie rozwiązania przeciwko dywersji i dezinformacji. Podróż planowana jest na listopad.
3: Wiadomości z Uniwersytetu Medycznego.
1: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu uzyskał finansowanie dla polsko-szwajcarskiego projektu, którego jest liderem. Jego celem ma być opracowanie cyfrowego bliźniaka dla dwuwarstwowego opatrunku na rany przewlekłe. Wymaga to połączenia wiedzy z kilku dziedzin, m.in. farmakognozji, biomateriałów i technologii postaci leku. Szwajcarska strona projektu będzie udzielać wsparcia, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji i modelowania obliczeniowego. Łączna wartość projektu wynosi ponad 5 milionów złotych, w tym finansowanie dla polskiego zespołu wynosi 2 800 000 złotych. Na Świerczewie powstaje nowoczesny kompleks sportowy. Będzie miejscem do uprawiania dyscyplin takich jak piłka nożna, badminton, tenis ziemny i tenis stołowy oraz umożliwi integrację społeczną. Zaplanowana jest również budowa infrastruktury pieszo-rowerowej oraz elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze czy tablice informacyjne. Aktualnie niemal gotowe jest już boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Ma wymiar 30 na 62 metry. Trwają również prace brukarskie z zakresu budowy chodników, a drogi rowerowe zyskują niezbędną podbudowę.
3: Głos natury na 98,6.
1: Zmiana pór roku oznacza dużo wydarzeń w lasach. Dojrzewają orzechy i owoce, co stanowi ważny element w ekosystemie. Stają się one pożywieniem dla zwierząt, ale wykorzystują je również leśnicy. Przy pomocy dojrzewających roślin wykonywane są dodatkowe nasadzenia. Jest to również czas jesiennych godów dla pająków, o czym opowiada Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
4: Bardzo dobrze widać pajęcze sieci. W tej chwili też już powolutku kończą się zaloty pająków. Samce muszą znaleźć samice, ale to nie tylko, muszą jeszcze po zakończonej robocie dosyć szybko się oddalić, co by nie skończyć jako ich kolejny posiłek. W sezonie grzybiarskim wchodzenie twarzą w pajęczyny to też jest dosyć istotny element tych wycieczek do lasów.
1: Dodatkowo do migracji szykują się ptaki, jednak coraz częściej leśnicy spotykają osobniki, które ze względu na coraz łagodniejsze zimy decydują się zostać. Jesienią w lesie usłyszymy też ryki dochodzące z rykowiska, czyli jelenie konkurujące o samice. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam już niedługo.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na naszym zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę.

9 dzień października mamy, moi drodzy, w kalendarzu. To piątek. Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogusław, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożydar obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Dużo tego BG i R się nam zrobiło, ale wszystkiego dobrego wam życzę, tak czy tak. Światowy Dzień Jaja w kalendarzu mamy, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. To dodatkowo w kalendarzu zostało wpisane. Ja o te listy pytam również w naszym dzisiejszym konkursie, o którym będę przypominał. Jeżeli zastanawiacie się nad odpowiedzią, no to jeszcze 59 minut na wysyłanie takich właśnie macie. Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. To przysłowie na dzisiaj. A, informacja najważniejsza. 0 dni do weekendu.

Prawie 5 minut po godzinie 9 na zegarku, moi drodzy, a my zaglądamy do informacji z Poznania. Tak, zaglądam na samym początku do Gazety Wyborczej, do tygodnika Poznań, no i trafiam na artykuł na stronie 1 oraz na stronie 6 o innym podejściu do seniorów w leczeniu. Na przykład mamy przykłady pacjentów, których stan poprawił się na tyle, że ze środka opieki długoterminowej wrócili do domu. Czyli inne podejście do seniorów, które nie jest takim sobie po prostu innym podejściem, ale jest innym podejściem do opieki, nowym modelem do opieki nad seniorami, no i przede wszystkim takim modelem, który okazuje się, że działa. Głównym założeniem nowego modelu opieki nad seniorami jest odejście od systemu, w centrum którego znajduje się lekarz. Jesteśmy przyzwyczajeni do samodzielnego podejmowania decyzji. Kardiolog leczy swoje, pulmonolog swoje. Na końcu może wyjść bałagan, tak tłumaczy profesor Agnieszka Neumann-Podczaska, farmaceutka specjalizująca się w geriatrii. W modelu, który współtworzyła, nad seniorem pochyla się cały zespół. Szczególnie dobre wyniki przynosi ten system w pracy z pacjentami cierpiącymi na demencję i inne choroby otępienne. Lekarze wykazali, że stosunkowo prosta zmiana w terapii może ograniczyć zaburzenia zachowania, jak agresja czy pobudzenie. Taki system powstawał, uwaga, 20 lat. Pani doktor, która się wypowiada właśnie tutaj w tym artykule, wspomina, że to efekt 20 lat wspólnej pracy z geriatryką profesor Katarzyną Wieczorkowską-Tobis, która kieruje Katedrą Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. No i pracują w niej razem. Ten model to geriatria w pigułce. Udowadnia, że jednoprofilowe spojrzenie na seniorów cierpiących na wiele chorób jednocześnie to za mało. No i o tym więcej możecie poczytać na stronie 6 w dzisiejszym wydaniu w Gazecie Wyborczej, w wydaniu lokalnym w tygodniku Poznań, moi drodzy. Zapraszam was bardzo serdecznie. Tutaj opisane, jak to wszystko działa. Dodatkowo o nagrodzie w Cannes. A propos całego tego nowego systemu, warto do tego artykułu zajrzeć. Spoglądam na inne tematy lokalne, dzisiejsze, które Gazeta Wyborcza również opublikowała. No i trafiam na temat o Zarządzie Zieleni Miejskiej, który liczy szkody po Bittersweet Festival. O tym możecie przeczytać na stronie 1 oraz na stronie 8. No i ten artykuł Tomasza Cylki zaczyna się słowami, choć Zarząd Zieleni Miejskiej już rok temu sprzeciwiał się organizacji festiwalu. Urząd Miasta szuka pomysłów, jak wesprzeć imprezę. Na poznańskiej Cytadeli odbywają się w ciągu roku tylko 3 duże muzyczne imprezy. To jest Bittersweet, to jest męskie granie i darmowy piknik na fest. Największe emocje wśród mieszkańców i mieszkanek Poznania budzi pierwszy z festiwali. Na kilkanaście dni zajmuje bowiem największą część miejskiego parku, gromadzi najliczniejszą publiczność, na co ma ogromny wpływ na przyrodę. Głośne koncerty trwają nawet do godziny 1:30 w nocy. Wracamy do tematu wakacyjnego, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej podsumował szkody po drugiej edycji festiwalu. Jak ustalił społecznik Tomasz Hejna, między innymi potwierdzone zostało nielegalne przesadzenie drzew, stwierdzono zniszczenia poszczególnych roślin, między innymi róż, berberysów i cisów, a do tego trzeba dodać 14 uszkodzonych lub wyrwanych lamp, zniszczone ławki oraz spękany asfalt zalany plamami oleju silnikowemu. Do czasu naprawienia szkód kaucja wynosi ponad 214 tysięcy, wynosząca ponad 214 tysięcy złotych, została zamrożona. Organizator wbrew umowie zajął też dodatkowy teren parku, na co została nałożona kara w wysokości 31 tysięcy złotych. No i Zarząd Zieleni Miejskiej sprzeciwia się organizacji tego festiwalu, a miasto Poznań bardzo by chciało ten festiwal organizować na poznańskiej Cytadeli. Z tego powodu, jak informuje jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej, prezydent i urząd miasta zaproponował o przeniesienie odpowiedzialności za poznańską Cytadelę z Zarządu Zieleni Miejskiej na Lasy Państwowe. I takie mogłoby być rozwiązanie, no albo dodatkowo wpisanie do pięcioletniego planu rozwoju miasta, właśnie istnienia
tego festiwalu. Karnety na przyszły rok są sprzedane, o, przynajmniej w jakiejś części. Miasto spiera się z Zarządem Zieleni Miejskiej, który tej sytuacji nie komentuje. No i jakieś rozwiązanie do tego czasu trzeba wypracować. Jakie to będzie rozwiązanie? Może w końcu się dowiemy. A więcej na ten temat przeczytacie na stronie 8 i na stronie 1 w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Poznań od Gazety Wyborczej. Zapraszam serdecznie. 10 minut po godzinie 9 na zegarku.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
3: Natalia, my jesteśmy na antenie.
2: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
4: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
5: Zapraszamy.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No takie to tylko ukłucie. Zawsze do dzisiaj od Marka Niedzielskiego. Zaglądam na skrzynkę aferanek@afera.com.pl. No i słuchaczka Agata napisała do nas, że kiedyś to było. Kiedyś to do radia na przykład głosując na listę wysyłało się listy. No teraz to wystarczy wejść na stronę internetową i nic wysyłać nie trzeba, tylko kliknąć kilka przycisków. No to prawda, z duchem technologii idziemy. Dodatkowo nie trzeba za to płacić, chyba że ktoś internetu nie ma, no to za to zapłacić by trzeba było. Moi drodzy, nie wiem, czy to było lepsze, czy to jest lepsze. O, może wysyłanie listów, żeby głosować na listę na przykład w Radio Afera, to też byłby jakiś pomysł, aczkolwiek nie wiem, czy listy wysyłane przez Pocztę Polską by doszły do nas odpowiednio wcześnie, żebyśmy mogli jakkolwiek zweryfikować i policzyć głosy. O, więc chyba zostańmy przy tym, co jest w tym momencie. Afera.com.pl, zakładka Aferzasta. Tam wszystkie szczegóły a propos głosowania macie. Dziękuję bardzo serdecznie za tę wiadomość. Aferanek@afera.com.pl

0: i tam również propozycje w głosowaniu, moi drodzy, z listy aferowych nowości. Akurat na ten kawałek jeszcze nie zagłosujecie, tu będziemy musieli trochę poczekać, bo to była lista aferowych nowości, to był Wasylkowski z kawałkiem Baba z siana. Właśnie, kiedyś było, że baba z wozu, koniom lżej, to teraz baba z siana, chyba tak to jakoś z duchem czasu idzie. No a przed nami 22 minuty po godzinie 9, Jakub Skorupa przychodzi z pociągami towarowymi. Podobno ten człowiek znowu rzucił korpo, żeby zacząć pisać muzykę.
1: Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nie

rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

No i tak sobie sprawdzam, i tak sobie czytam, moi drodzy. No i ewidentnie Jakub Skorupa rzucił ponownie korporację, rzucił pracę, żeby pisać muzykę znowu. Więc może zaraz czegoś nowego od tego artysty możemy się spodziewać. Pociągi towarowe za nami, moi drodzy. Ja przypominam informacje konkursowe. 7148 to jest numer, pod który możecie do nas pisać wiadomości, jeżeli chcielibyście się wybrać w najbliższą niedzielę na laboratorium do klubu 2 Brogi. To cykl All Into Jazz, oczywiście. Wejściówkę mamy podwójną. W treści takiego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie. Na pytanie, jaki najciekawszy list dostaliście, albo jaki najciekawszy list wysłaliście kiedyś w swoim życiu. Do godziny 10 czekamy na odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości. Zapraszamy bardzo serdecznie z opisem. To jest rzecz ważna. 7148 to numer.

0: That's Power Washer. And as we power wash our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again for more of the same on Monday. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
6: Seks Afera.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: dłużej.
1: No my nigdzie nie wyjeżdżamy. Ja zaglądam sobie do naszej skrzynki mailowej afaranek@afera.com.pl. Ja również chciałam do pisania listów i związanego z tą czynnością Dnia Poczty się odnieść. Czy pan redaktor kiedykolwiek naklejał znaczek na kopercie? Ja ostatni raz napisałam i wysłałam list pocztą 33 lata temu. Teraz policzyłam i lekko mnie to przeraziło. Tak słuchaczka Lidia napisała. No 33 lata temu to ja jeszcze nie żyłem. To rzecz jedna, to na pewno. Druga rzecz jest taka, że naklejałem kiedyś znaczek na kopercie i to na pewno na 100%. Nie wiem, co z tą kopertą potem się stało. Pamiętam tylko czynność naklejania i nie wiem też, czy to była koperta stuprocentowo, czy to nie była przypadkiem pocztówka taka zwyczajna, bo na tą na pewno naklejałem znaczek i chyba tą nawet wysłałem potem gdzieś dalej. Dziękuję bardzo serdecznie. Aferanek@afera.com.pl. Pozdrawiam również zwrotnie. Do godziny 10 można wysyłać swoje wiadomości. Zapraszam serdecznie. 618750213 to również numer telefonu, pod którym możecie się kontaktować. No a teraz cofniemy się trochę w przeszłość razem z Zutą do Elvisa.

0: dziś, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna.
1: No my na szczęście się spotykamy, moi drodzy, codziennie od godziny 6.30 do 10.00, więc to nie ma się akurat czym przejmować. Lista aferowych nowości to jest to, na co teraz spoglądam. Dziwna wiosna do nas przyszła. Z najnowszym swoim singlem zbliża się noc. No do tej nocy jeszcze troszkę nam zostało, to prawda, ale kawałek zaprezentować możemy. No i na ten kawałek, moi drodzy, również możecie natrafić w aferzastej liście przebojów Radia Afera.

Przypominam, do południa głos można oddać i dodatkowo przypominam, moi drodzy, że przez kolejne 11 niecałych już minut możecie wysyłać do nas SMS-y pod numer 7148, jeżeli chcielibyście wybrać się na laboratorium, które to zagra w dwóch progach już w najbliższą niedzielę. Zapraszamy was bardzo serdecznie. 7148 to numer. W treści takiego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie konkursowe. Jakie najciekawsze listy wysłaliście albo jakie najciekawsze listy dostaliście? Oczywiście z opisem tego wszystkiego. Do godziny 10 czekamy. Złoty 23 to koszt wiadomości. 7148 to numer. No a na antenie ślady.

0: Nie patrz tak, nie bój się. Za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec. Ostatnie w historii wyznania miłości.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 10 wybija w tym momencie, moi drodzy, na zegarku. To oznacza, że zapraszamy kurę po raz ostatni.

9 dzień października mamy w kalendarzu, moi drodzy. To oznacza, że również jest to piątek. Osty, 0 dni do weekendu nam zostało. To z informacji najważniejszych. Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginder, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz i Bożdar obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Jaja, to rzecz jedna w kalendarzu. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. To wszystko w kalendarzu mamy. No i właśnie o te listy pytaliśmy was, moi drodzy, w dzisiejszym konkursie. Odpowiedzi spłynęło multum. No i co najgorsze w tym wszystkim? Wszystkie te odpowiedzi są dobre. I teraz jest wielki, wielki problem, żeby wybrać tę zdecydowanie najlepszą i ta, która pasuje jakkolwiek najbardziej, moi drodzy. Będę chyba musiał to jeszcze przemyśleć, albo przemyślę to w tym momencie. No dobrze, no dobrze, no dobrze, przemyślałem. W takim razie, z tych wszystkich wiadomości, które do nas spłynęły, wybieram wiadomość od Grzegorza, który napisał, że wysłał i otrzymał list od zespołu, uwaga, Aston Villa w połowie lat 90. Graliśmy w Football Manager z kolegami i wysyłaliśmy listy do klubów, w którymi graliśmy. Aston Villa jako jedyny klub odpowiedział na list. A to akurat była moja ulubiona drużyna. I rzeczywiście, pomiędzy tymi wszystkimi najciekawszymi, pomiędzy tych, patrząc na te wszystkie najciekawsze listy, które zostały tutaj opisane. Wydaje mi się, że list od Aston Villa to jest zdecydowanie rzecz najciekawsza. Ja, szczerze mówiąc, szanowny słuchaczu Grzegorzu, czekam na dalszą część tej historii. Nie wiem, może jakieś zdjęcie trzeba odkopać tego listu, albo ten list znaleźć i zrobić zdjęcie. Albo co w tym liście było napisane. O, to mnie akurat bardzo ciekawi. Ta odpowiedź wygrywa, no i na tego SMS-a za chwilę będę odpowiadał. Tam wszystkie szczegóły a propos wejściówek na niedzielny koncert. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Mikołaj Pluciński odpowiedzialny był za realizację programu. Kamil Strużyński, ja odpowiadałem za mówienie do was od godziny 6.30, a Hania Kowalska była odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. No i dzisiaj, moi drodzy, zaglądamy do 9 dnia października roku 2006, bo wtedy zmarł Marek Grechuta. I z tego powodu gramy chyba największy klasyk tego artysty. Dobrego dnia życzę, dobrego weekendu życzę. Do usłyszenia, siema i cześć.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

0: 500. Autopromocja.
1: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

Pienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza i oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód. Cieszę się, że w

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

0: Autopromocja.
1: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
2: Natalia, my jesteśmy na antenie.
1: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
3: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
4: Zapraszamy.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu. Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Reklama. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Stuk, puk, stuk, puk. Po mieście chodzą już oficerki i kozaki, a echo ich obsesów obija się po różnych przestrzeniach. Najlepiej posłuchać go w takich kulturalnych. Na wystawie, w kinie albo coś tam. Ja, Michalina Janas, powiem ci dokładnie gdzie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dziecko też człowiek. Do teatru chodzić musi. I w inne kulturalne miejsca. Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, organizowane przez Biennale Sztuki dla Dziecka, uświadamia nam to, przyglądając się ich potrzebom związanym z uczestnictwem. Program wydarzenia wypełnią panele dyskusyjne, rozmowy i wystąpienia zaproszonych gości i gościń, które staną się impulsem do dalszych działań oraz refleksji. Biennale zaprasza Cię do sceny wspólnej. Endemity to festiwal, który od lat stawia pytanie, czy trudne doświadczenia historyczne, połamana i wciąż budowana na nowo tożsamość regionu oraz jego skomplikowane położenie geograficzne stworzyły warunki do powstania literatury wyjątkowej. Dzisiaj zapraszam Cię na spotkanie autorskie z Birut Jonaskajty, która zaprezentuje swój tom poetycki Lista obecności z 2004 roku. Zbiór wierszy, w którym pyta o to, co znaczy być obecnym w czasach, gdy tożsamość, pamięć i przynależność stają się coraz mniej oczywiste. Start spotkania o 17 w Bibliotece Publicznej imienia Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja. W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.

0: Tam już mi Rolex, atomowe zegary, budziki, teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem, korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni, naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i nakazaniach. Ciśnienie rost, mala drift, łeb jak granat, robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się wrócę, jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
0: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i

0: Autopromocja.
1: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdą sobotę o 22.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
5: Reklama.
7: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: Godzina 15, więc pora na...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: No i mamy piątek, 9 października i tak jak usłyszeliście, to jest właśnie Radio Afera i Hurtownia. Witamy się z wami w trójkę, za konsoletą Paweł Zjeżdżałka, przed mikrofonami...
0: Patryk Wojciak
2: i Jan Felcyn. No i w tym składzie do godziny 16 będziemy z wami. No i jak zwykle w hurtowni sporo różnych punktów programu. Już za chwilę będziemy mieli dla was konkurs, taki dosyć mocno sportowy. Potem będą nowości, będziemy patrzeć co tam w kalendarium. No ale oczywiście warto też zajrzeć do kalendarza, bo tam kilka ciekawych dat i imienin. Jeśli chodzi o te imieniny, to Arnold, Dionizy, a także po raz kolejny Jan. Myśmy kiedyś sprawdzali, to tylko nie pamiętam z kim, że chyba 150 dwa razy jest Jana, czy 130 w ciągu roku.
0: O, za trochę się tak prezentów dorobisz.
2: No, tak, o, to jest ciekawa koncepcja, jakby tak na każde imieniny sobie sprawdzał, to by było ciekawie. No, dobrze, a poza tym też Sara, Ludwik, Wincenty, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar i Bożdar. No, a co tam w tych świętach?
0: Na święta mamy bardzo fajny Światowy Dzień Jaja, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Mam też fajne przysłowie na dzisiaj, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. Ciekawe, jak będzie naprawdę.
2: No, zobaczymy. Z tym Światowym Dniem Jaja to mi się wydaje, że myśmy szybciej obchodzili na przykład z naszą reprezentacją. No, ale to już za nami, więc nie będziemy do tego nawiązywać. Za to wraca Ekstraklasa i o tym też trochę będzie na przykład w Sportingu dzisiaj. No to cóż, będziemy startować. Przed jeszcze pełną godziną słyszeliście Uncle, no to teraz The National i Graceless, a za chwilę już konkurs.

0: za niecałych 26 godzin, czyli jutro w sobotę o godzinie 17 zacznie się mecz piłki ręcznej Ligi Centralnej Kobiet pomiędzy Enea PR Poznań i Piłka Ręczna Koszalin. To jest spotkanie, na które mamy dla Was jedną podwójną wejściówkę.
1: No, wystarczy do nas wysłać tylko SMS. I tutaj mieliśmy bardzo fajny pomysł. Jaki list napisać? Znaczy inaczej. Jak to mówiłeś? Napisz list do swojego ulubionego sportowca, tak, ale też nawiązując od razu do Światowego Dnia Jaja, niech to będzie list z jajem przede wszystkim.
0: Dokładnie tak. No i to wszystko musicie napisać i wysłać do nas na numer 7148. Wpisujecie w treść SMS-a afera swoje imię i nazwisko i właśnie ten krótki liścik do wybranego sportowca czy też sportowczyni. No i to leci do nas. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 z VAT i będziemy czekać na wasze odpowiedzi mniej więcej przez jakieś 40 powiedzmy minut do mniej więcej 15:50. No i oczywiście będziemy się odzywać do zwycięzców już poza anteną. Tak się zastanawiam, do kogo ja bym napisał.
1: Właśnie też nad tym myślę, bardzo głęboko, żeby to nie było sztampowe. Może podpowiemy wam na którejś innej wejściówce, natomiast czekamy na wasze odpowiedzi i zobaczymy.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.
4: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło, mówić kocham, gdy to

0: dzieje się w polskich szkołach. To o tym już huczą wszystkie nowiny, że tak powiem, w całym tutaj, w całej kraju. Natomiast my troszeczkę o czymś innym, bo wczoraj było spotkanie, wideokonferencja dokładnie, wszystkich komendantów wojewódzkich policji i postanowiono, że teraz pod każdą szkołą w Poznaniu, jak i w ogóle w całej Polsce, będzie policja, będą pilnować, co się dzieje. I mówiąc o tym, trafiłem od razu na kolejny artykuł, dosłownie sprzed godziny na Poznań. Uczeń poznańskiej podstawówki przyszedł do szkoły z nożem, wezwano policję. Także dzieje się dosyć dużo.
1: Dzieje się dużo, a jeżeli się dzieje dużo i jest dużo informacji, to można doznać czegoś, co się nazywa czasami przebodźcowaniem. I trochę o tym jest muzyka, której za chwilę posłuchamy, bo to najnowsza piosenka od Marceliny. Utwór jest zatytułowany Najprawdopodobniej i właśnie jak sama artystka opowiada, jest to trochę o poszukiwaniu ucieczki od codziennego pędu i przebodźcowania. No i też tutaj w tym opisie od niej znalazłem coś, co dla akustyka musi być czymś, czego się chwyci, czyli ona mówi o tym, że mamy taki świat, w którym jest za głośno. No to co? To ja się chyba podpiszę pod tym całym sercem i słuchamy.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Stuk, puk, stuk, puk. Po mieście chodzą już oficerki i kozaki, a echo ich obsesów obija się po różnych przestrzeniach. Najlepiej posłuchać go w takich kulturalnych. Na wystawie, w kinie albo coś tam. Ja, Michalina Janos, powiem ci dokładnie gdzie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dziecko też człowiek. Do teatru chodzić musi. I w inne kulturalne miejsca. Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, organizowane przez Biennale Sztuki dla Dziecka, uświadamia nam to, przyglądając się ich potrzebom związanym z uczestnictwem. Program wydarzenia wypełnią panele dyskusyjne, rozmowy i wystąpienia zaproszonych gości i gościń, które staną się impulsem do dalszych działań oraz refleksji. Biennale zaprasza Cię do sceny wspólnej. Endemity to festiwal, który od lat stawia pytanie, czy trudne doświadczenia historyczne, połamana i wciąż budowana na nowo tożsamość regionu oraz jego skomplikowane położenie geograficzne stworzyły warunki do powstania literatury wyjątkowej. Dzisiaj zapraszam Cię na spotkanie autorskie z Birut Jonaskajty, która zaprezentuje swój tom poetycki Lista obecności z 2004 roku. Zbiór wierszy, w którym pyta o to, co znaczy być obecnym w czasach, gdy tożsamość, pamięć i przynależność stają się coraz mniej oczywiste. Start spotkania o 17 w Bibliotece Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego

0: 15.25, więc zaglądamy do kalendarium. 20 lat od śmierci naszego tutaj twórcy Michała, Marka Michała Grechuty. Jest to nasza 20. rocznica dokładnie. Przedstawiciel, tutaj najważniejszy przedstawiciel polskiej poezji śpiewanej. Elementy rocka, jazz rocka i rocka progresywnego. Ale idąc dalej, mamy 1966 rok. W Warszawie zakończył się milenijny Kongres Kultury Polskiej. 1986 w londyńskim Her Majesty Theatre odbyła się premiera bardzo popularnego musicalu Upór w operze Andrew Lloyda Webbera, ale również 1936, idąc tutaj głębiej, urodziła się polska poetka i autorka tekstów piosenek Agnieszka Osiecka.
1: Dokładnie tak. Jeszcze tylko zahaczając te daty muzyczne, to w 69 roku urodziła się PJ Harvey, a w roku 95 miał premierę album grupy Hey, który miał na okładce po prostu znak zapytania, więc nazywany jest na przykład pytajnikiem. No i skoro mieliśmy coś o Agnieszce Osieckiej, o poezji śpiewanej i o grupie Hey, no to będziemy za chwilę słuchać utworu, który napisała Agnieszka Osiecka. Nosi on tytuł Uciekaj moje serce. Natomiast zaśpiewała go już po wielu latach od pierwotnego wykonania właśnie Katarzyna Nosowska na swoim albumie NO, czyli Nosowska Osiecka. Ta płyta ukazała się w roku 2008, a więc Agnieszka Osiecka interpretowana przez Katarzynę Nosowską.
2: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

0: serwis komunikacyjny.
1: No, zacznijmy sobie od pogody w takim razie. Lato już minęło, niestety. Mamy tutaj, będziemy mieć coraz gorszą pogodę. 16 stopni dzisiaj i od jutra coraz gorzej. 16 stopni jeszcze jutro tylko, albo ten 13-12, także myślę, że tutaj niestety będzie coraz to gorzej, niestety. Nie mam tylko podpowiedzi tutaj, jak będzie wieczorami, ale podejrzewam, że połowa mniej po prostu. 8 stopni, coś takiego. Ale zobaczmy, jak tam na drogach.
2: Jeśli chodzi o poznańskie drogi, no to oczywiście mamy piątek po południu, więc nie jest tu zbyt szybko i płynnie. Na pewno stoicie między innymi na Lechickiej w kierunku wschodnim, stoicie również między rondem Śródka i rondem Rataje. Stoi Hetmańska właśnie w kierunku ronda Starołęka od Dolnej Wildy. Są korki również na Dolnej Wildzie na dojeździe do autostrady A2. No a poza tym też standardowo właściwie wszystkie ulice w centrum, między innymi Solna, Aleje Niepodległości. Tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Także życzymy Wam szerokiej drogi, no i można podziwiać piękną pogodę za oknem, chociaż już nie tak ciepłą, jak Patryk wspomniał.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
5: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
4: Mam się kąpać w korytarzu?
5: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
6: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
7: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mamy 15.35, słuchacie Hurtowni na antenie Radia Afera, a my przypominamy, że trwa nasz konkurs, w którym jest do wygrania jedna podwójna wejściówka na jutro, a więc sobotę 10 października o godzinie 17 w hali przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu w ramach Ligi Centralnej Kobiet w piłce ręcznej. Co ważne, NAPR Poznań podejmie piłkę ręczną Koszalin.
1: A żeby taką wejściówkę wygrać, należy wysłać SMS na numer 7148, na początku zacząć od Afera, następnie imię, nazwisko i odpowiedź. A odpowiedzią, odpowiedź. Napiszcie list. Napiszcie list do swojego ulubionego sportowca i podeślijcie nam, a my ocenimy. I pamiętajcie, żeby był z jajem.
0: Dokładnie tak. No więc czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze gdzieś tak przez 15 minut. No to teraz piosenka, a potem będziemy zaglądać, co ciekawego dzieje się w parku Wilsona.

0: Zmysł, który masz w sobie.
1: Ale ja to dolej troszeczkę.
2: Może załatwi trochę, co?
1: Nie dolej, buzi.
3: No, dopiero co w zeszłym tygodniu mówiliśmy o parku Arena, dzisiaj tutaj w sąsiedztwie o kolejnym parku, Park Wilsona, ponieważ rozpoczynają się kolejne prace. Jak już wiemy, palmiarnia jest remontowana, ale nie tylko. Dojdzie do tego też kilka nowych elementów. W ogóle cały park będzie się bardzo zmieniał, a o tym niech powie troszeczkę Paulina Nowicka-Szefer.
4: Rozpoczynają się tam prace związane z nową inwestycją. Zamontowane jest tam ogrodzenie budowlane, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności i poruszanie się poza ogrodzonym terenem. To inwestycja polegająca na modernizacji fontanny oraz muszli koncertowej, które to potrzebują już remontu ze względu na stan techniczny.
5: No to najpierw zacznijmy od tego, co zyska sama muszla koncertowa.
4: Elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy też cokół zostaną poddane renowacji. Wymienione będą też drzwi i okna. Do tego też wykonawca przebuduje piwnicę i przeprowadzi prace związane z instalacjami. Atrakcja ta zyska też panele fotowoltaiczne.
3: Naprzeciwko tej muszli stoi bardzo piękna fontanna, która niestety od wielu lat nie działa. Z tego co wiem, to chyba została w tym roku raz uruchomiona na rzecz tylko jednego tam spektaklu, czy jakiegoś ogólnie eventu, ale tak to stoi nieczynna i jest niestety dosyć zaniedbana, więc co się zmieni z fontanną?
4: Można dostrzec, że betonowa i ceglana nawierzchnia są zdegradowane. Widoczne są też odspojenia tynków. Atrakcja ta w ramach prac przejdzie kompleksowe roboty obejmujące wymianę, naprawę i czyszczenie zniszczonych elementów. Istotne będą też prace dotyczące instalacji.
5: Więc jak zakończą się te prace i prace w palmiarni, to można powiedzieć, że park Wilsona będzie nie do Poznania chyba.
3: No, oby. Jest to mój ulubiony park w Poznaniu. Przyznam szczerze, ja nazywam go takim poznańskim Central Parkiem, więc bardzo się cieszę, że tam się dużo, dużo zmienia.
5: No rozmiar niestety nie ten, ale rzeczywiście enklawa w bardzo mocno zurbanizowanym i dosyć głośnym właśnie miejscu naszego miasta. O tej inwestycji mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, a materiał przygotował Marcel Kujawa.

0: Pewnie wszyscy doskonale wiecie, że w Poznaniu generalnie zawsze trwa jakiś remont. No jeden z tych większych remontów, które cały czas postępują, to jest Most Chrobrego. A więc ten most, który łączy Ostrów Tumski, tę wyspę, na której jest katedra, z centrum miasta. No i okazuje się, że te prace postępują już na tyle, że teraz będzie niedługo następowała zmiana organizacji ruchu. Zamontowano już wszystkie podpory i stalowy szkielet przeprawy. No i teraz będą prace przy deskowaniu i zbrojeniu płyty ustroju nośnego. Bardzo lubię te sformułowania takie budowlano-architektoniczne. No i to wszystko powoduje, że nastąpi zmiana organizacji ruchu 13 października. Także to nie tak od razu, no ale powiedzmy, że wtorek to nie jest taki dzień, z którym by się my się spodziewali zmiany organizacji ruchu, bo pewnie raczej poniedziałek albo ewentualnie piątek, a to będzie we wtorek. No i zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wyszyńskiego i w rejonie skrzyżowania ulic Panny Marii z ulicą Wieżową.
1: No, ciekawe, czy zdążą się z centrum wyrobić do tego czasu, z tego powodu.
0: No.
1: Ja bym się bardzo cieszył, gdyby w tym mieście nowe prace zaczynały się, kiedy poprzednie się skończą, także...
0: No, myślę, że wszyscy by tak chcieli, ale na przykład jak potem jest odwołanie od procedury przetargowej, to jest chyba 6 miesięcy na wznowienie, czy uznanie, że jednak nie trzeba robić ponownie, więc tam jest tyle tych, proszę pana, wszelkich pomysłów, że naprawdę kto to by spamiętał.
1: No, dokładnie, dokładnie. Natomiast może między tymi pracami, chociażby ci budowlańcy, może między różnymi remontami dostali chociaż jeden dzień wolny. Dzień wolny, tak jak tutaj tytuł piosenki Janka Słowińskiego w naszej nowości.
0: Dokładnie tak, a może nawet słuchają teraz afery z jakiegoś radioodbiornika na budowie, to pozdrawiamy wszystkich budowlańców i robotników, którzy słuchają afery.

0: tak bym powiedział, się zrobiło trochę, teraz nie wiem, czy jest jakieś polskie słowo, bo nostalgicznie to tak nie do końca, tak dreamy po prostu.
1: Melancholijnie.
0: No, może też. No, w każdym razie, jak wszystko, co dobre, tak i hurtownia dobiega końca, w związku z czym chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że konkurs oczywiście już zakończyliśmy i jeśli chodzi o zwycięzców, to skontaktujemy się z nimi już poza anteną. No, a poza tym, to cóż, za chwilę oczywiście będzie serwis, potem studencki patrol, a co tam dzisiaj za konsoletą był...
1: A za konsoletą był dzisiaj Paweł Zjeżdżałka.
0: Tak, a obok mnie Patryk Wojciak.
1: Oraz Jan Felcyn.
0: Dokładnie tak, słyszymy się, miejmy nadzieję, w niezmienionym składzie za tydzień. Do usłyszenia.

0: Mija 15:57 w Radiu Afera, czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Wielkopolscy policjanci będą bronić szkół. Takie jest zapewnienie funkcjonariuszy po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych w naszym kraju. Mowa o ataku w Ostrołęce oraz Leszczy-Dole Nowinach Podwyżkowym. W Poznaniu, Koninie, Międzychodzie i Wrześni doszło natomiast do 5 zatrzymań nastolatków w wieku od 14 do 16 lat. Mieli przy sobie maczety oraz noże. W internecie publikowali filmy, w których grozili atakami przy szkołach. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty informuje natomiast, że w jednej szkole w województwie odwołano zajęcia. Przypomnijmy, że w wyniku wejścia nastoletniego nożownika wczoraj do szkoły w Leszczy-Dole Nowinach zginęła woźna budynku. Po ataku na szkołę w Ostrołęce rannych zostało 9 osób.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Jedna z dotychczasowych liderek protestu na osiedlu maltańskim wyprowadza się. Mowa o Iwonie Chrzanowskiej. Kobieta porozumiała się z kurią finansowo. Dzięki temu mogła kupić nowy dom. Obecni liderzy protestu są manipulowani, zaznacza Chrzanowska.
3: Wybranym liderom osiedla maltańskiego, wybranych liderów, nimi sterują organizacje zewnętrzne. To nie jest głos mieszkańców. To, co się dzieje, ostatnie eksmisje, te pucze, te awantury, byłam zniesmaczona, ja osobiście źle się z tym bardzo czułam.
1: Kobieta jednak nie chciała powiedzieć, kto dokładnie steruje protestem. Zachęca jednocześnie do mediacji w obecnych mieszkańców osiedla. Pełnomocnik archidiecezji Jacek Masiota zapewnia w Radiu Poznań, że do żadnej eksmisji do końca roku już nie dojdzie.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Działacze Poznańskiej Konfederacji podzielili się odpowiedziami, jakie dostali od magistratu. Pytania dotyczyły kwestii budowy schronów i obrony cywilnej. Na niektóre pytania udzielono odpowiedzi wyczerpującej, natomiast na część z nich odzewu zabrakło. Politycy donoszą, że na pytanie o dostosowanie przejść podziemnych do rangi schronów dostali odpowiedź, że takie działania na ten moment nie są planowane.
4: Pytanie, czy miasto Poznań planuje dostosować istniejące ogólnodostępne przejścia podziemne do kategorii ukryć lub schronów? Obecnie miasto Poznań nie planuje działań polegających na dostosowaniu istniejących przejść podziemnych do kategorii schronów lub ukryć. Przestraszeni jesteśmy wojną, a niestety nie mamy żadnych podjętych ku temu czynności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Mówi polityk Nowej Nadziei Piotr Tuczyński. Działacze Nowej Nadziei krytykują również kolejny wyjazd Jacka Jaśkowiaka do Izraela. Podczas targów Local Trends przekazał, że znów udaje się na spotkanie burmistrzów organizowane przez amerykański Kongres Żydów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Kolejorz po przerwie reprezentacyjnej wybiera się na Dolny Śląsk. Tam zagra ze Śląskiem Wrocław. Piłkarze z Wrocławia nie mają ostatnio najlepszego czasu, bowiem na przerwę na kadrę schodzili z bilansem 7 meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Nie deprecjonujemy jednak rywala, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
5: Pierwszy sezon w lidze zawsze jest trudny, nawet jeśli Śląsk był w Ekstraklasie 2 lata temu. Główną siłą tej drużyny jest stabilizacja. To rywal, który wie, jak chce grać i konsekwentnie się tego trzyma. Mam nadzieję, że nasza szybkość i jakość w grze z piłką będzie wyzwaniem dla Śląska, przynajmniej w defensywie.
1: A początek spotkania na stadionie we Wrocławiu jutro o 17:30. I tym sportowym akcentem kończymy to wydanie serwisu. Kolejne wydanie o 16:57.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Godzina 16 wybiła, a to oznacza tylko jedno.
8: Studencki Patrol na 98,6.
7: Zaczynamy ostatni w tym tygodniu Studencki Patrol. Dzisiaj za realizację odpowiada Paweł Zjeżdżałka, za mikrofonem Marcel Kujawa. Co dzisiaj w Studenckim Patrolu? Ano dzisiaj sobie porozmawiamy z profesorem, doktorem habilitowanym Tomaszem Nieborakiem, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UAM. W setną rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Skubiszewskiego przybliżymy sobie w tej rozmowie sylwetkę tej postaci. Oprócz tego oczywiście garść wieści akademicko-studenckich z Poznania. Do tego też mini audycje o 16:30, Prompcast i mikrokawelka o 17:30. Zostańcie z nami.

Teraz, moi drodzy, czas na konkurs. Dzisiaj rozdajemy dwie wejściówki podwójne. Dzisiaj piątek popołudnie, to dzisiaj na bogato w związku z tym. Koncert na Kajetana Wolasa, support to jest zespół Queenka. To wszystko w sobotę 10 października, jutro w Muzyce na Nowo. Wszystko zaczyna się o godzinie 18. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć? No należy wysłać SMS-a na numer 7148, w prefiksie napisać afera, wasze imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie brzmi, jak i dlaczego, za co uwielbiacie piątkowe popołudnia? Do tego koszt wysłania SMS-a to już jest złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Studencki Patrol na 98,6.

dzisiaj końca dobiega też Tydzień Noblowski. No przez od poniedziałku tak naprawdę przez kolejne dni poznawaliśmy kolejnych laureatów. Dzisiaj poznaliśmy już ostatnie nazwisko. To jest pokojowa Nagroda Nobla. Dostają pani Navanette Nnamdi-Pillay. To jest południowoafrykańska działaczka. Komitet Noblowski uznał jej działania na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. To jest 85-latka obecnie. No ona zasłynęła z tego, że w 1967 roku została pierwszą kobietą, która wykonywała zawód prawniczy w prowincji Natal w RPA. To jest chyba taka prowincja tam bardziej po stronie zachodniej tego kraju. No i to też była pierwsza niebiała kobieta powołana do Sądu Najwyższego tego kraju. Co ciekawe, taka ciekawostka na marginesie, RPA ma 3 stolice. Właśnie jednym z nich jest miasto, tam gdzie jest ten Sąd Najwyższy. Nie pamiętam, jak się ono nazywa.

Teraz przenosimy się na Politechnikę Poznańską. Było trochę o Noblach, teraz będzie już Politechnika Poznańska, no bo tam jej naukowcy właśnie z tej uczelni zostali docenieni w rankingu przygotowanym przez Stanford University. To jest lista najbardziej wpływowych badaczy na świecie. To jest zestawienie tak naprawdę, ono się nazywa zestawienie top 2% i to jest tak naprawdę prezentacja najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów i prezentowane w dwóch wersjach. No i tutaj mamy tak naprawdę Politechnika Poznańska jest w czołówce najbardziej efektywnych uczelni technicznych w Polsce, właśnie w stosunku do liczby pracowników prowadzących działalność naukową. Tutaj Politechnika zajmuje drugie miejsce w tej liście w kraju. Tak naprawdę ponad 5% wyróżnionych naukowców zostało. Cała szczegółowa oczywiście lista do przeczytania na stronie Politechniki Poznańskiej.

0: Teraz będzie trochę po czesku. Ja mam osobiście nadzieję, że w tym wejściu czeskiego błędu żadnego nie popełnię. No a mówię, że po czesku, no bo na Kolegium Majus, to jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Bibliotece Raczyńskich, od 12 października zaczną się Dni Kultury Czeskiej. No i między innymi w Kolegium Majus, w tym pięknym budynku ulokowanym przy Fredry 10, będzie można zobaczyć wystawę fotografii Andrzeja Nemca. To są fotografie prezentujące Wacława Havla, czyli chyba najsłynniejszego czeskiego polityka. To jest prezentacja zdjęć Havla od 76 roku do 2011. Oprócz tego też będzie też sama prezentacja sylwetki Wacława Havla, właśnie tego jednego z najważniejszych chyba polityków końcówki XX wieku. Oprócz tego też będzie czytanie jego pism, no i też będą inne rzeczy. Będzie też spektakl teatralny w sali teatralnej Kolegium Majus, będzie też film dokumentalny poświęcony Havlowi. Oprócz tego też będą wystawy, tutaj widzę wystawy pewnych artystycznych prac, to już nie związane ściśle z Wacławem Havlem. Będą też pogadanki z Petrą Dworzakową między innymi i Tomaszem Prokupkiem, więc no, tutaj w centrum Poznania zrobi się przez parę ostatnich dni trochę po czesku.
1: Bądźcie z nami.

0: Powoli dochodzi godzina 16.30 na aferowych zegarkach. No a to oznacza, że czas na naszą mini audycję to będzie Promptcast. No dzisiaj panowie w tej audycji co nieco poopowiadają o sztucznej inteligencji w bankierstwie.
1: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16.30.
2: Dzisiaj jest ze mną przewodniczący naszego koła AI for BM.
3: Cześć wszystkim.
2: Joachim, wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz do banku i prosisz o kredyt na dom, a bankier wklepuje sobie w komputer twoje dane i wyskakuje mu, że nie może udzielić ci kredytu. Ty go pytasz, dlaczego nie dostaniesz tego kredytu, a on powie tobie, no system tak powiedział, nie do końca wiem dlaczego. Dlaczego, powiedz mi, w ten sposób on cię potraktował? Z czego on skorzystał, taki bankier?
3: Z czego on skorzystał? No, w świetle aktualnych regulacji i praw skorzystał z nielegalnego programu. Skorzystał, powiem, z sztucznej inteligencji, algorytmu uczenia maszynowego, którą nazywamy czarną skrzynką.
2: A co to jest taka czarna skrzynka? Dlaczego jest to nielegalne w zasadzie?
3: Czarna skrzynka w uczeniu maszynowym polega głównie na tym, że nie mamy pojęcia, co się dzieje w środku. Na przykład takie popularne LLM-y, znaczy w sumie to praktycznie wszystkie LLM-y bazują na tym koncepcie. One są tak matematycznie skomplikowane, że my nie jesteśmy w stanie dojść krok po kroku do tego łańcucha logicznego, po którym właśnie taki dany model sobie przeszedł i po którym stwierdził, że no ja na przykład nie mógłbym dostać kredytu. I jest to nielegalne, ponieważ w ostatnich latach Unia Europejska zadbała o to, aby każdy człowiek, każdy obywatel miał prawo do dokładnego wyjaśnienia, czemu nie może, dokładnego wyjaśnienia ruchu maszyny. To nie jest tak, załóżmy, że przyjdę sobie do jakiejś wyroczni, ona mi powie, że jest, bo jest, tylko muszę mieć konkretne fakty, konkretne liczby i taki algorytm nazywamy właśnie białą skrzynką. Taki biznesowo legalny algorytm.
2: Czyli biała skrzynka to jest taki model, który jesteśmy w stanie wyjaśnić całkowicie od początku do końca, jaki proces w nim zaszedł. Dobrze rozumiem?
3: Tak, dobrze. Biała skrzynka to generalnie model, który jakby się uprzeć, jakby rzeczywiście pójść krok po kroku, policzyć sobie na kartce, rozpisać, dałoby się dojść do dokładnie tego samego wniosku, do którego doszedł model.
2: Rozumiem, a czyli taka właśnie czarna skrzynka jest piekielnie celna, czyli ona powie, że ktoś powinien albo nie powinien dostać modelu, bo jest po prostu silniejszym, bardziej zaawansowanym uczeniem maszynowym od właśnie takiego zwykłego algorytmu, na przykład drzewa losowego, ale za to nie da się jej wyjaśnić, dlaczego podjęła właśnie taką decyzję. A powiedz mi, dlaczego taki brak przejrzystości jest groźny? Dlaczego takie zaufanie ślepe takiej maszynie może być niebezpieczne dla nas?
3: No cóż, najprostszym wyjaśnieniem jest, znaczy najprostszym zastrzeżeniem, powiedziałbym, jest etyka. Bardzo prosto potem przy takich algorytmach o różne nadużycia, czy również o różną dyskryminację. W wielu firmach na początku, kiedy wdrażano pierwsze modele, dochodziło właśnie do takich nietypowych sytuacji. Na przykład w Amazonie dyskryminowano kobiety na rzecz mężczyzn. Ich wewnętrzny model halucynował sobie i bardzo silnie obarczał dany wynik faktem, że dany algorytm bardzo silnie oceniał fakt, że CV zawierało w sobie słowo kobiece i przez co kompletnie dewaluował dany wynik. I właśnie na podstawie takich wyników, które są odczepione od rzeczywistości i nie biorą pod uwagę wszystkiego, a biorą tylko jakąś jedną małą cechę, właśnie wydaje mi się, że słusznie wprowadzono pewne ograniczenia, aby dokładnie wiedzieć i unikać takich przykrych sytuacji.
2: Bardzo ci dziękuję za wyjaśnienie tego zagadnienia. W takim razie jest to taki morał, wydaje mi się, dla biznesu, żeby nie wdrażać czarnej skrzynki tam, gdzie błąd mógłby kosztować ludzkie zdrowie, bądź karierę, bądź jakikolwiek inny dobrostan takiego człowieka, bo po prostu skoro nie możemy wyjaśnić, w jaki sposób działa taki model, to może on być po prostu krzywdzący. Bardzo Ci dziękuję za odwiedzenie nas w studiu.
3: Również dziękuję, Piotrze.
1: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu.
5: Dawaj! A teraz w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18.
9: Emergency loop. Emergency loop.
10: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
4: Autopromocja. Reklama.
11: Dzień dobry, ulotki.
12: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama. Studencki Patron.

No, moi drodzy, teraz spieszę do was z przypomnieniem o konkursie, no bo taki dzisiaj mamy, dzisiaj piątek popołudnie, no to na bogato dwie wejściówki podwójne do wygrania na koncert Kajetana Wolasa, tam support jeszcze to jest zespół Queenka, to w sobotę, jutro, 10 października w Muzyce na Nowo. Wszystko zaczyna się o godzinie 18. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejścióweczkę wygrać? No, trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, no i w treści tej wysyłki napisać afera, podać wasze imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie. A dzisiaj was pytam o to, za co uwielbiacie piątkowe popołudnia. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 grosze. No, macie jeszcze troszkę ponad godzinę. A teraz Toro i mój Low Shoulder.

No, moi drodzy, teraz będzie wejście takie dosyć tematyczne, pasujące w sumie do piątkowego dnia, no bo będzie o rybach na talerzu. No wiadomo, piątek, no to rybka na talerzu zazwyczaj ląduje. A chodzi o to, że Centrum Nanobiomedyczne UAM wraz z miastem Poznań zapraszają na wykład otwarty doktora Tomasza Korytarza pod tytułem Healthy Fish on Your Plate, The Science Behind It. No i ten wykład odbędzie się 13 października o godzinie 14 w sali audytoryjnej imienia profesora Jurgi przy Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu. No i tam ten wykład będzie poświęcony między innymi tego, jak właśnie kupować rybę, jakie właściwe składniki odżywcze one mają, jak ją przygotowywać, jak tutaj, jak sobie uświadomić tak naprawdę, która ryba jest jakościowa, która ryba jest bezpieczna i dużo, dużo innych takich właśnie rzeczy, więc dla każdego, kto tam lubi sobie na talerzyk popatrzeć i tam diety pilnuje, to myślę, że coś wartościowego.

Wcześniej troszkę było morsko, teraz przenosimy się już na ląd, a będzie troszkę zielono. No bo sukces absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, to jest w 18 edycji konkursu Zieleń w Mieście. No Zieleń w Mieście to taki konkurs organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów. To też we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi się dzieje. To jest taki konkurs branżowy, który ma na celu tutaj promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze krajobrazu. No i pierwsze, drugie, trzecie miejsce zajęli właśnie absolwenci Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem w ogóle, zadaniem było tak naprawdę opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy Centrum Administracyjno-Edukacyjnym Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego właśnie w Poznaniu. No i tutaj właśnie, jak już mówiłem, tak naprawdę całe podium przypadło absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego. I tak to właśnie wygląda. No, nic tylko pogratulować sukcesu.

0: Mateusz Markiewicz. Już w studiu dochodzi godzina 16:57. No a to oznacza, że oba warunki sine qua non serwisu informacyjnego spełnione, więc posłuchajmy tego serwisu.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Gaudeamus Igitur wybrzmiało na Politechnice Poznańskiej. Uczelnia oficjalnie zainaugurowała rok akademicki 2026-2027. Z tej okazji rektor profesor Teofil Jesionowski wskazał ostatnie sukcesy uczelni. Jego zdaniem do takiego sukcesu należy wybudowanie nowego rektoratu na kampusie Barta. Przeniesienie całej administracji spowodowało, że władze Politechniki są jeszcze bliżej całej społeczności akademickiej. A jakie są główne cele?
2: Główne plany są związane z tym, żebyśmy rzeczywiście zdobyli statut uczelni badawczej. To oczywiście jest więcej niż marzenie. Konkurencja jest ogromnie trudna, więc zrobiliśmy co możemy. Złożyliśmy dobrą aplikację. Nasze interwiu w środowisku międzynarodowym było, mam nadzieję, też profesjonalne, ale czekamy na rezultaty.
1: Do tego dochodzą inwestycje w akademiki. Politechnika chce wspierać studentów w tym zakresie i dlatego podejmuje inwestycje w takie budynki. Owocem tego będzie uroczyste otwarcie domu studenckiego numer 3 już za tydzień.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Miasto we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Poznanianka realizuje bezpłatny program porządkowania nagrobków dla potrzebujących mieszkańców. Usługa jest skierowana do seniorów od 80 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które opłacają podatki w Poznaniu. Chętnych jest sporo, mówił Waldemar Hyla ze Spółdzielni Socjalnej Poznanianka.
4: Zainteresowanie z roku na rok rośnie. Na ten rok miasto zabukowało około 260 nagrobków. Można się zgłaszać poprzez infolinię Poznań Kontakt i zachęcam tutaj do jak najszybszego zgłoszenia się, bo liczba jest po prostu ograniczona, a zainteresowanie jest duże.
1: A sam numer na infolinię Poznań Kontakt można znaleźć na stronie poznan.pl. Ze względu na roczny limit około 260 nagrobków i duże zainteresowanie przed Świętem Zmarłych, warto zapisać się jak najszybciej.
3: Czy wiesz, że...
1: Rozpoczynają się kolejne prace w Parku Wilsona. Do palmiarni dołącza tamtejsza fontanna wraz z musztą koncertową. Obecnie rozstawiono już ogrodzenia budowlane i ekipa odpowiedzialna za inwestycje przystąpi do właściwych prac. Inwestycja zakłada od odnowienie muszli koncertowej i fontanny, które nie są pierwszej jakości.
5: Elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy też cokół zostaną poddane renowacji. Wymienione będą też drzwi i okna. Do tego też wykonawca przebuduje piwnicę i przeprowadzi prace związane z instalacjami. Atrakcja ta zyska też panele fotowoltaiczne.
1: Zaznacza Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Fontanna z kolei zostanie odnowiona, a zniszczone elementy zostaną naprawione. Wymieniona zostanie także elewacja.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Do Poznania przyjeżdżają seniorzy z całej Wielkopolski. Dzisiaj rozpoczęły się dwudniowe targi Viva Seniorzy. Na targach będzie można zapoznać się z ofertą zajęć fizycznych. Będą również pokazy jogi, tańca i ćwiczeń z trenerem senioralnym, ale też propozycje wycieczek zarówno po naszym kraju, jak i za granicą. O ważnym dla seniorów bezpieczeństwie w domu będą rozmawiać policjanci i strażacy. Będą porady prawne, konsultacje z lekarzami i bezpłatne badania. Targi odbywają się do jutra w pawilonie numer 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 17:57.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
0: Wybiła godzina 17.
6: Studencki patrol na 98,6.
0: Wchodzimy w drugą godzinę naszej akademickiej audycji. No a co w tej drugiej godzinie? No o 17:10 porozmawiamy z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, profesorem Tomaszem Nieborakiem, o Krzysztofie Skubiszewskim, a to z okazji jego setnych urodzin. Oprócz tego oczywiście garść newsów akademickich, do tego świetna muzyka. Za realizację pierwszej godziny odpowiadał Paweł Zjeżdżałka, a teraz za kierownicę wchodzi Agata Pelska, a za mikrofonem Marcel Kujawa.

0: Ja biegnę do was z przypomnieniem o dzisiejszym konkursie. Rozdajemy dwie wyjściówki podwójne na koncert Kajdana Wolasa, support zespół Queenka. To wszystko w sobotę o godzinie, to za chwilę godzinę, za chwilę podam, w sobotę 10 października, czyli jutro, w Muzyce na Nowo. Wszystko się zacznie właśnie o godzinie 18. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejścióweczkę na takie przedsięwzięcie zdobyć? No, trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, w treści wysyłki do nas należy napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie. A dzisiejsze pytanie brzmi: za co uwielbiacie piątkowe popołudnia? Kosz wysłania SMS-a złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja.
2: W każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

0: Minęła już godzina 17:08. W studiu już ze mną dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, pan profesor Tomasz Nieborak. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tematem naszej rozmowy będzie Krzysztof Skubiszewski, jego setne urodziny i cała celebra związana z tym na Wydziale Prawa i Administracji. Do tego przejdziemy później. Na początku jednak zapytam, kim był właściwie Krzysztof Skubiszewski? Myślę, że warto przybliżyć tę sylwetkę naszym słuchaczom.
1: Minister, profesor Krzysztof Skubiszewski, osoba wyjątkowa, która myślę, że większości słuchaczy jest znana, chociaż tak jak pan redaktor mówi, warto ją przypomnieć. Oczywiście dla nas jako Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pierwszej kolejności jest to osoba niezwykle ważna, dlatego że to był profesor naszego wydziału, naszego uniwersytetu, ale zapisał się na kartach historii oczywiście jako przede wszystkim minister spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych wolnej Polski po 1989 roku, który kształtował nową politykę zagraniczną polskiego państwa. I tak jak nazwaliśmy jeden z paneli w trakcie obchodów setnej rocznicy urodzin pana profesora Skubiszewskiego, która przypada wczoraj, był on architektem polskiej współczesnej polityki zagranicznej naszego kraju.
0: Ja bym jeszcze podpytał o karierę akademicką profesora Skubiszewskiego. W czym on się specjalizował?
1: Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, traktatów, a także praw człowieka, uznanym powszechnie na świecie, co oczywiście później miało także wpływ na to, w jaki sposób był odbierany przez swoich partnerów zagranicznych, to znaczy, że nie był osobą anonimową dla osób, którymi negocjował traktaty, tworzył współczesną politykę zagraniczną i oczywiście całe jego życie naukowe było związane z naszym uniwersytetem. Oczywiście w pewnym momencie ze względu na obowiązki musiał uniwersytet odłożyć na drugie miejsce. Niemniej jednak z tego, co wiem i tak właśnie ze wspomnień osób bliskich, zawsze uniwersytet był bardzo bliski panu profesorowi. Z tego też względu dla nas także pan profesor zawsze był, jest i będzie bliski. I z tego też względu właśnie te uroczystości, o których pan redaktor wspomniał.
0: Ja myślę, że też warto dodać to, że profesor Skubiszewski w pewnym sensie zrobił karierę międzynarodową. On był sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
1: Nie, to nie dokładnie akurat to był ten Trybunał, szczerze mówiąc. Był to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, aczkolwiek to był sędzia ad hoc. Jeżeli tutaj mielibyśmy to rozróżniać, to są pewne inne podmioty. Niemniej jednak ta kariera międzynarodowa jako badacza, jako naukowca, ona oczywiście była zapoczątkowana także wyjazdami zagranicznymi, stypendiami na bardzo znaczących uniwersytetach zagranicznych, a także później jako profesor wizytujący, który odwiedzał te uniwersytety, ważne uczelnie międzynarodowe. No i oczywiście także poprzez swoje prace naukowe i relacje tworzył, można powiedzieć, po uniwersytecku doktrynę międzynarodowego prawa publicznego, która, co ciekawe, do dzisiaj jest w wielu aspektach nadal aktualna.
0: A czym jest sędzia ad hoc właściwie? Dopytam od razu.
1: To jest sędzia, który jest powoływany właśnie w ramach poszczególnych organizacji międzynarodowych do konkretnych spraw. Oczywiście były także sprawy, których pan profesor Skubiszewski orzekał w ramach pewnych określonych trybunałów międzynarodowych i w tym momencie powoływanych. Jest tak, że jego marzeniem oczywiście było pozostanie sędzią i zostanie sędzią właśnie Trybunału, który wspomniałem. Niemniej jednak okoliczności też sprawiły i służba państwu, która była dla niego najważniejsza, że przedłożył interes państwa, nie skorzystał z oferty zostania sędzią właśnie jednego z tych trybunałów międzynarodowych, aby rząd pani profesor Hanny Suchockiej, której był ministrem spraw zagranicznych, przetrwał i to też pokazuje wielkość tej osoby.
0: To była taka drobna dygresja. Tak. Doktryna Skubiszewskiego, jego teoria racji stanu Polski, co ona zakładała?
1: Dobre pytanie. To właśnie to sformułowanie, o którym pan redaktor powiedział, doktryna Skubiszewskiego, często pojawia się w różnego rodzaju publikacjach, wspomnieniach dotyczących pana profesora Skubiszewskiego. I powiem szczerze, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ doktryna jako taka, ona może być odtworzona w oparciu właśnie o dorobek pana profesora. Myślę, że dla słuchaczek i dla słuchaczy ważnym elementem, do którego można sięgnąć i który jest powszechnie dostępny, to jest expose pana profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych w rządzie pani premier Hanny Suchockiej z 1993 roku. I właśnie w owym expose została sformułowana, jak niektórzy mówią, doktryna Skubiszewskiego, a mianowicie dotycząca i osadzona na pokazaniu racji stanu i istoty racji stanu państwa polskiego. I tutaj, gdybyśmy mieli ją tak podsumować, to oczywiście tam było wiele wątków dotyczących konieczności uczestnictwa Polski w strukturach międzynarodowych, oczywiście ułożenia relacji pomiędzy swoimi sąsiadami ze wschodu i z zachodu, czy wreszcie także element gospodarczy, ponieważ już minister Skubiszewski doskonale wiedział, że te elementy są niezbędne, żeby oprzeć funkcjonowanie przyszłej Polski, polskiej polityki zagranicznej na trwałych fundamentach. No i właśnie dlatego też myślę, że dobrym określeniem na osobę pana profesora jest ta, która użyta została w trakcie naszych uroczystości, a mianowicie architekta. Ponieważ jesteśmy też w wyjątkowym miejscu tutaj dzisiaj, oczywiście w Radio Afera, w budynkach Politechniki Poznańskiej, a więc ta architektura i element architekta jest nierozerwalnie związany także ze specyfiką właśnie państwa uczelni. No i architekt czym się charakteryzuje? No charakteryzuje się tym, że musi znać tożsamość, historię, miejsce, w którym ma powstać pewna określona budowla. I z drugiej strony, to co jest niezwykle istotne, musi być wizjonerem, to znaczy musi przewidzieć pewne elementy związane z tą budowlą i jej przyszłością i myślę, że w ten sposób możemy także określić pana ministra Skubiszewskiego.
0: A czy ta doktryna Skubiszewskiego, ona nadal obowiązuje w polskiej polityce zagranicznej?
1: Powiem tak. Pytanie, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. To znaczy, że oczywiście od czasów, kiedy minister Skubiszewski, profesor Skubiszewski w 1989 roku przekroczył progi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a było to dokładnie we wrześniu 1989 roku, zmienność rządów była duża, jak zapewne wszyscy pamiętamy. Pewne elementy i wątki, które zostały wtedy wytyczone i zresztą to, co jest ważne i na co warto zwrócić uwagę, zobaczcie państwo, że minister profesor Skubiszewski był ministrem w 4 kolejnych rządach, różnych rządach z punktu widzenia pewnej wizji funkcjonowania państwa. I myślę, że te elementy, które zostały wytyczone, były kontynuowane przez kolejnych kilku ministrów. Nie chciałbym może używać nazwisk, tak? Natomiast moim zdaniem, i zresztą patronat nad uroczystościami obchodów setnej rocznicy urodzin pana profesora objął obecny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który także skierował określony adres do uczestników tejże konferencji. Moim zdaniem, gdybyśmy wsłuchiwali się w pewne działania, które są podejmowane i były podejmowane, to ten duch doktryny profesora Skubiszewskiego był i mam nadzieję, że będzie cały czas obecny.
0: No właśnie, pan dziekan już o tym wspomniał. Krzysztof Skubiszewski był ministrem spraw zagranicznych przez 4 lata, od 89 do 93. Mhm. No to był wtedy dosyć niestabilny czas politycznie w tej młodej trzeciej RP, no bo rządy trochę zmieniały się jak rękawiczki, ale mimo wszystko Krzysztof Skubiszewski nadal był ministrem spraw zagranicznych. O czym to świadczy?
1: No też to oczywiście świadczy o osobowości pana profesora, o jego autorytecie, pozycji także i odbiorze. To często też w wspomnieniach, zresztą, które możemy przeczytać, nawet padają właśnie wspomnienia, jak poszczególni politycy, którzy niejednokrotnie byli, powiedziałbym, bardzo energetyczni w swoich działaniach, zawsze przed panem profesorem Skubiszewskim odczuwali właśnie określony respekt. Ale to, co jest, myślę, że też jest niezwykle istotne, że mimo tych niespokojnych czasów które są nieporównywalne do tych czasów, w których my żyjemy. To znaczy, że gdy czytamy opisy, część z państwa być może pamięta tamte czasy, część z państwa nie pamięta tamtych czasów, no to czasy, w których zupełnie było wiele niewiadomych i w jaki sposób ukształtuje się to.

0: natomiast także przy każdej okazji mówiłem, który należy do jednych z dwóch najstarszych wydziałów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I z tego też względu dla nas jako wydziału, jako społeczności wydziału jest niezwykle ważne kultywowanie pamięci o naszych autorytetach. Natomiast to, co jest ważne, to jest tylko taka krótka dygresja, to nie ma być to celebra, tak? To nie ma być kolejna uroczystość, ale także pokazanie określonego przesłania danej osoby, którą wspominamy, jego autorytetu, jego wartości, które ze sobą niosły, dla przyszłych pokoleń. Bo tu uważam, że to jest właśnie misja Akademii, którą powinniśmy realizować. I w ten sposób właśnie chcieliśmy uczcić pamięć pana profesora Skubiszewskiego w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin. Po pierwsze, oczywiście zorganizowaliśmy panel dyskusyjny, w którym brały udział osoby, które znały pana profesora, no między innymi pani premier Hanna Suchocka, pani profesor, która jest także profesorem naszego uniwersytetu. Innym elementem tychże obchodów było także nadanie auli w jednym z naszych budynków, Kolegium Rubrum Wydziału Prawa i Administracji, nazwy auli imienia pana profesora Krzysztofa Skubiszewskiego i element symboliczny, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej panu profesorowi Skubiszewskiemu, co moim zdaniem ma także niezwykle istotny wymiar i mam taką cichą nadzieję, że osoby, które będą przychodziły, między innymi tak patrzę na pana redaktora, jak z pokolenia pana redaktora, oczywiście studentek, studentów, młodszych osób, nawet jeżeli nie będą w pierwszej kolejności wiedziały, kto to jest Skubiszewski, to to pytanie właśnie, kim był tam Skubiszewski, kim był profesor Skubiszewski, no sprowokuje ich do poszukiwania i właśnie zgłębiania wiedzy na temat doktryny, wartości i osoby pana profesora.
1: No właśnie, pan dziekan wspomniał o tych młodszych pokoleniach. Co my, jako Polacy, jako ludzie, możemy wyciągnąć właśnie od życiorysu profesora Skubiszewskiego? Jaką myśl, jaką naukę z tego możemy czerpać?
0: Myślę, że patrząc na życiorys pana profesora, i tutaj też pozwolę sobie jeszcze dodać właśnie ten element książki, która była także częścią obchodów urodzin pana profesora, a mianowicie książka, która jest zatytułowana Krzysztof Skubiszewski, poznańczyk, profesor, mąż stanu, wydana przez nasze wydawnictwo naukowe naszej uczelni UAM. Ona pokazuje takie trzy elementy, które bardzo mocno identyfikują pana profesora. Po pierwsze poznańczyk, czyli osoba, która była bardzo blisko związana z naszym miastem i często wracała do właśnie naszego miasta. Z drugiej strony profesor, czyli tu element mocny związany z uczelnią i wreszcie mąż stanu. Natomiast gdybyśmy mieli, tak jak pan redaktor pyta, spojrzeć na pana profesora i wyjątkowość, to co było bliskie moim zdaniem, to jego służbę, oddanie państwu, określoną państwowość oraz poczucie jasno określonej misji i realizacji ku dobru publicznemu. I tutaj tak pozwoliłbym sobie nawet połączyć takie pewne przeciwności, to znaczy, że gdybyśmy mieli wskazać to, co charakteryzowało pana profesora, to z jednej strony potrafił łączyć polski interes narodowy, ale jednocześnie z odrzuceniem nacjonalizmu. Patriotyzm z niechęcią do szowinizmu, suwerenność z otwartością na współpracę, czy stanowczą obronę interesów państwa, jednak z szacunkiem określonym do prawa międzynarodowego. I myślę, gdy słyszymy te elementy pewnych takich przeciwności i spoglądamy na obecną sytuację, w której żyjemy, w czasach niepewnych niepokojów, no to warto do nich wracać, ponieważ one są tym fundamentem, który ów architekt zbudował i z których powinniśmy korzystać.
1: I taką konkluzją zakończymy tę rozmowę. Moim i naszym gościem był dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, profesor Tomasz Niebark. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję państwu.

0: 17.30 już minęła, no a to oznacza, że czas na naszą drugą mini audycję. To będzie mikrokawalerka. No tam będzie troszkę historycznie, będzie troszkę o transporcie. No i oczywiście trochę sobie poskakamy po całej Polsce.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. W dzisiejszym wydaniu architektura spotka się z dużą inżynierią, transportem i historią, która wreszcie dostaje drugą szansę. Przyjrzymy się trzem projektom o zupełnie innej skali i funkcji, ale o wspólnym mianowniku – mądrym zarządzaniu przestrzenią. Zaczniemy od Pyrzowic, następnie pojedziemy do Krakowa, a finał będzie miał miejsce w Poznaniu. Zaczynamy od Katowice Airport w Pyrzowicach, czyli największego portu regionalnego w Polsce, który przygotowuje się do potężnego skoku jakościowego. Nowy terminal pasażerski nie będzie kolejną powtarzalną, blaszaną halą odpraw, jakich wiele na europejskich lotniskach. Projektanci postawili na wyrazistą architekturę. Główna elewacja ma działać jak pryzmat. Zastosowanie odpowiednio ukształtowanych płaszczyzn szkła sprawi, że bryła będzie załamywać światło pod różnymi kątami, zmieniając swój wygląd w zależności od pory dnia i pogody. Daje to efekt lekkości, mimo że mówimy o potężnej kubaturze. Jednak to, co najbardziej fascynujące z punktu widzenia inżynierii, ukryto przed wzrokiem pasażerów. Pod powierzchnią zaplanowano bezkolizyjny podziemny korytarz logistyczny. Ta technologiczna tętnica przejmie cały transport bagaży, zaopatrzenie strefy komercyjnej oraz ruch techniczny i serwisowy. Dzięki temu parter i hale odpraw zostaną całkowicie uwolnione od zaplecza magazynowego, a podróżni zyskają przejrzystą, doświetloną przestrzeń bez barier. To doskonały przykład współczesnej architektury infrastrukturalnej. Z zewnątrz czysta, reprezentacyjna forma, a pod spodem bezbłędnie naoliwiona maszyna do obsługi miliona podróżnych. Z płyty lotniska przenosimy się na krakowskie tory. Po długiej i skomplikowanej budowie tramwaj do Mistrzejowic wreszcie wyjechał na nową trasę. Dla mieszkańców północnych dzielnic Krakowa to rewolucja w codziennych dojazdach, a dla miłośników miejskiej inżynierii fascynujący przykład wprowadzenia ciężkiej infrastruktury w gęstą tkankę osiedlową. Inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymagała pokonania wielu barier terenowych i kolizji z istniejącymi sieciami. Najważniejszym punktem całego układu jest ponadkilometrowy tunel w rejonie Ronda Młyńskiego i Ronda Polsadu. Zamiast budować estakady, które podzieliłyby przestrzeń i zdominowały krajobraz, tramwaj wprowadzono pod ziemię, tworząc rozwiązanie zbliżone do klasycznego premetra. Podziemne przystanki zaprojektowano tak, aby zapewnić intuicyjne węzły przesiadkowe, nie zapominając o naturalnym doświetleniu czy czytelnej informacji wizualnej. Na powierzchni z kolei wygospodarowano miejsce na drogi rowerowe i szerokie chodniki. Cała inwestycja daje nadzieję, że mniej typowe podziemne prowadzenie tras tramwajowych ma jeszcze sens. Na koniec Poznań i temat, który przez lata budził ogromne emocje. Przyszłość hali widowiskowo-sportowej Arena. Po serii unieważnionych przetargów, problemach z finansowaniem i obawach o stan techniczny obiektu wreszcie nastąpił wyczekiwany przełom. Podpisano umowę na kompleksową modernizację. Przypomnijmy, że stojący w Parku Kasprowicza obiekt z 1974 roku, zaprojektowany przez Jerzego Turzenieckiego z inspiracji rzymskim Palazzetto dello Sport, to absolutny klasyk polskiego powojennego modernizmu. Przed architektami i wykonawcami stoi teraz arcytrudne zadanie, jak zmodernizować konstrukcję sprzed pół wieku do rygorystycznych wymogów współczesnych widowisk, nie niszcząc jej unikatowej tożsamości. Kluczem projektu jest pozostawienie charakterystycznego łukowatego dachu pokrytego aluminiowymi łuskami i zewnętrznej bryły przypominającej odwrócony spodek. Cała rewolucja wydarzy się w środku. środku. Pierwotny projekt zakładał obniżenie poziomu płyty boiska o niemal 6 metrów. Zabieg miał pozwolić na wybudowanie stromych, nowoczesnych trybun. Dzięki temu pojemność hali miała zwiększyć się do około 9 tysięcy widzów, jednocześnie poprawiając akustykę i bezpieczeństwo. Niestety kwestie finansowania stanęły na przeszkodzie. Początkowo inwestycją miały zająć się międzynarodowe targi poznańskie, ale tu skończyło się tylko na pięknych projektach. Ostatecznie hala zostanie zmodernizowana, ale w sposób znacznie skromniejszy. Widać to m.in. po planowanej pojemności, która wyniesie od 3,5 do 4,5 tysiąca widzów. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się oczywiście za tydzień o 17.30. Zachęcam do odwiedzenia naszych social mediów i zainstalowania aplikacji, w której możecie słuchać tej audycji w dowolnym momencie. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o pierwszej w Radiu Afera.
6: Się to wycie!
7: Stary, zróbmy własny koncert.
8: Scena główna.
7: Razem tworzymy idealną setlistę.
9: W każdą sobotę o 22:00.
5: Autopromocja. Reklama. Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

od nalana sznupa. Lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy do

taki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

No ja biegnę z ostatnim przypomnieniem konkursowym w studenckim patrolu. Dzisiaj do wygrania dwie wejściówki podwójne na koncert Kajetana Wolasa. To jutro, w sobotę 10 października w Muzyce na Nowo. Wszystko się zacznie o godzinie 18. A co trzeba zrobić, żeby takie wejściówki zgarnąć? Trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 w prefiksie afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie dzisiaj brzmi, co najbardziej lubicie w piątkowych popołudniach? Koszt wysłania SMS-a złotówka i 23 grosze.

chłopcy z miasta, lecę tu, my lecimy z kolejnymi newsami akademickimi. Piąte dni zdrowia na UAM. No, to jest rebranding pewien, bo to nie są dni, to pierwsza edycja Dni Zdrowia. Wcześniej to się nazywało Dni Zdrowia Psychicznego, a to dlatego, taka zmiana, bo dlatego, że po prostu organizatorzy chcą tę formułę nieco jeszcze bardziej poszerzyć, więc są teraz w tym roku Dni Zdrowia. One się zaczną 20 października i potrwają do 21 właśnie października, czyli dwa dni. Zapisy już trwają od 7 października. Można się na takie warsztaty zapisać. Między innymi będzie o samotności, emocjach, doświadczeniach, ale też co nieco właśnie o zdrowiu, profilaktyce i aktywności. O tym wszystkim będą opowiadać eksperci na wykładach, na które, jak już wspominałem, można się zapisywać.

No, moi drodzy, zbliża się powoli godzina 18, a to oznacza, że studencki patrol ostatni w tym tygodniu dobiega końca, następny dopiero w poniedziałek. No, tak to wyglądało. Do zwycięzcy konkursu odezwę się oczywiście po audycji. Za realizację tejże audycji odpowiadała Agata Pelska, w pierwszej godzinie Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem był Marcel Kujawa. Do usłyszenia.

0: Mateusz Markiewicz już ze mną w studiu. Tak, Mateuszu, jest. Musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie.
1: Słucham.
0: Czy jesteś podologiem?
1: Podologiem. Nie.
0: No, pytam, bo będziesz mówił o stopach.
1: O stopach, ale takich procentowych.
0: Procentowych, nie ludzkich.
1: Nie ludzkich.
0: Procentowych, okej.
1: Okay. Będzie też. O biznes, pieniądze, kariera.
0: Biznes, pieniądze, kariera, okej. Okay. A będzie jeszcze trochę o. Będzie o ślizgawkach.
1: Tak.
0: Będzie o ślizgawkach.
1: Lubisz w ogóle lodowiska? Tak.
0: Ja nie umiem jeździć na łyżwach.
1: Ja też.
0: Nie,
1: to może. To możemy razem
0: zrobić. Życie się o swoje życie. Ten.
1: Ja zawsze obijam bandę.
0: Obijasz bandę? Ja pamiętam, jak raz byłem, to mnie kostki tak bolały, że nie mogłem chodzić. Naprawdę. Nie boję się łyżew w ogóle. No naprawdę. Dobrze, zostawmy to. Dochodzi godzina 17:57, więc czas na serwis informacyjny.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W Poznaniu zimę można poczuć już w październiku. 10 października w mieście otwarte zostaną dwa lodowiska. Jedno z nich ulokowane jest na Malcie, na rogu Baraniaka i Jana Pawła II. Jest to standardowo obiekt tymczasowy stawiany w wypadku otwierania lodowiska. Drugie natomiast mieści się w hali sportowej Wilda przy ulicy Ojca Mariana Żelazka. Jest to budynek całoroczny, ale w lecie służył jako hala do badmintona i rolek. Będzie można na lodzie również potańczyć, mówi rzecznik prasowy Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
3: Będziemy także urozmaicać pobyt mieszkańcom na lodowiskach, organizując ice party. To są takie zabawy przy muzyce, przy kolorowym oświetleniu, bardzo chętnie przez poznaniaków i poznaniaki wybierane. Także myślę, że takich imprez w trakcie sezonu nie zabraknie.
2: Lodowisko na Malcie otwarte będzie od niedzieli do czwartku od 8 do 22, a w piątki i soboty do 23. Z kolei na Wildzie przez 7 dni w tygodniu na tafle można wejść od 7 do 21:45.
4: Biznes, pieniądze, kariera.
2: 7 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Organ na przekór prognoz ekspertów zdecydował, że stopy procentowe pozostają bez zmian. Komentatorzy spodziewali się podwyżki z racji wyższej inflacji. Michał Jóźwiak z XTB zakłada, że prezes NBP Adam Glapiński nadal będzie tonował nastroje, twierdząc, że brakuje konkretnych danych na temat rzeczywistej presji cenowej w kraju. Ważnym aspektem będzie również sytuacja w USA i odbywające się tam wybory uzupełniające. Dodaje.
5: Wstrzymanie się od istotnego wzrostu w komunikacji wydawałoby się o tyle rozsądne, że na początku listopada czeka nas najważniejsze polityczne wydarzenie tego roku – wybory połówkowe w USA. Poprzedzająca je ożywiona kampania może przynieść na rynkach sporo zmian, które Rada będzie musiała w swoim podejściu do polityki monetarnej.
2: Szacuje się, że inflacja wróci do poziomu około 3,5%, czyli górnej granicy akceptowalnego odchyłu od celu inflacyjnego. To z powodu rządowego programu CPN. Inicjatywa ta obniżyła tymczasowo VAT na paliwo, a także akcyzę do unijnego minimum.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Jerzy Cwiada wychodzi poza Poznań. Słynna saga Małgorzaty Musierowicz doczekała się szlaku turystycznego inspirowanego wydarzeniami z powieści. Inicjatywa ma przyciągnąć turystów do Wielkopolski. Szlak będzie zawierał wiele lokalizacji z naszego regionu, mówi przewodnik miejska po Poznaniu oraz przewodnik śladami Jerzy Cwiady Anna Wasińska.
6: Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Promno, ale też jest Kicin, Wierzenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla. Możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc.
2: Szlak powstał na bazie ogłoszonego w zeszłym roku poznańskiego szlaku Jerzy Cwiady. Twórcy zachęcają do przemierzania go dzięki specjalnie stworzonej mapie.
4: Tematy, które nas łączą.
2: Już jutro po raz kolejny opiekunowie i miłośnicy psów w Poznaniu będą mogli przejść w 5. edycji Marszu Kejterka. Tegoroczny marsz, tak jak w latach poprzednich, będzie wspólnym manifestem przeciwko krzywdzeniu, porzucaniu zwierząt oraz zaniedbywaniu ich potrzeb. Początek o godzinie 11 w parku imienia Jana Pawła II na Wildzie. W wydarzeniu weźmie udział wiceprezydent Poznania Natalia Weremczuk. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
6: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
8: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
9: Godzina dla sportu weterana na antenie Radia Afera właśnie w tym momencie się rozpoczyna. 18.02 na naszym zegarze. Agata Belska przy konsoli serialistowskiej. Michał Rogoziński przy mikrofonie. Zostańcie z nami, będziemy wam opowiadać, co się w tym tygodniu w sporcie zdarzyło. Będzie też konkurs, ale na początek muzyka. Seth Smiles i John Porter.

Warto kibicować, warto wybierać się na trybuny. Wybór w ten weekend jest zresztą całkiem spory. My jedno wydarzenie konkretne wam w tej audycji proponujemy, no bo no i na jedno wydarzenie mamy dla was wyjściówki. Konkurs w audycji Sporting Club Afera. Czekają podwójne wyjściówki na jutrzejszy mecz piłki ręcznej Ligi Centralnej Kobiet. Na piłkę ręczną Poznań podejmie piłkę ręczną Koszalin. To spotkanie o godzinie 17 w hali D poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No właśnie, możecie się tam wybrać wy razem z waszą osobą towarzyszącą. Jeśli tylko do nas napiszecie na numer 7148, w treści takiego SMS-a wpisujecie hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko. No i powiedzcie nam, dlaczego to właśnie was powinniśmy na to spotkanie wysłać. Złotówka i 23 to koszt tego SMS-a. W temacie piłki ręcznej pozostajemy, no bo trzeba też nadrobić to, co działo się w poprzednich spotkaniach i to męskich, i to żeńskich, jednych i drugich, no bo ten sezon już się rozkręcił na dobre. Jeśli chodzi o panie, skoro już przy nich jesteśmy, no to tutaj same dobre informacje póki co spływają od początku sezonu, jeżeli chodzi o piłkę ręczną Poznań. Czwarte zwycięstwo podopieczny Hameli Chmielewski, to jest wynik z ubiegłego weekendu. Wówczas spotkanie z Beniaminkiem Ligi Centralnej, z Jutrzenką Płock. To było spotkanie z kategorii z piekła do nieba. 26-22 dla poznanianek to jest wynik końcowy, ale długo, długo tak to wcale nie wyglądało, bo pierwsza połowa przegrana i to wyraźnie wynikiem 9-14. Na szczęście poznanianki rzuciły się do odrabiania tych strat i tak naprawdę już w połowie drugiej części meczu ten wynik był odrobiony. 16-16, czy nawet wcześniej 15-15 w minucie 44. To jest rezultat, no właśnie, z 44 minuty po dwóch trafieniach Żanety Lipok, czyli liderki, tegorocznej liderki, absolutnie największej gwiazdy zespołu piłki ręcznej Poznań. No i później ta przewaga stopniowo zaczęła się pojawiać po stronie przyjezdnych, bo to spotkanie, przypomnijmy, w Płocku. No i właśnie, 26-22 to wynik końcowy. Żaneta Lipok wspomniana, zdecydowanie najskuteczniejsza, jeśli chodzi o ten zespół. 11 z 26 goli, no to jest dorobek tej jednej zawodniczki. Także forma kapitalna całej zresztą drużyny, no bo na ten moment 4 zwycięstwa, 12 punktów na 12 możliwych, no ale też kapitalna forma Żanety Lipok, która miała kończyć karierę, a jednak gra dalej i to gra dalej z całkiem dobrym skutkiem. Te 4 zwycięstwa, 12 punktów na ten moment dają trzecie miejsce w tabeli, co prawda, no bo te zwycięstwa, a może to i lepiej, że one takie są. Te zwycięstwa takie mało wyraźne do tej pory, no bo w tych 4 wygranych łącznie 11 małych punktów na plus. Także to wszystko się tak się średnio na poziomie niespełna trzech oczek co mecz, tak byśmy to klasyfikowali. Najbliższe spotkanie to jutrzejsze z piłką ręczną Koszalin. My was na nie zapraszamy. Możecie do nas pisać przez całą audycję. Piłka ręczna Koszalin, zespół z miejsca 7 w tym momencie w tabeli. Na ten moment jedno zwycięstwo, 3 porażki, no ale oczywiście to nie jest tak, że tego rywala można zlekceważyć, bo też jeśli chodzi o te małe punkty, to tam jest blisko zera. Także spodziewamy się wyrównanego spotkania, dobrego widowiska, wielu emocji. Jutro przy drodze dębińskiej warto tam być. Zaglądam jeszcze do panów i tutaj dobrych informacji nie ma. Tak jak panie wszystko wygrywają od początku tego sezonu, tak panowie. No niestety tutaj też te mecze są na styku, ale w drugą stronę za każdym razem. I tak też było w ubiegły weekend. 28-29 to wynik spotkania z KPR-em Żukowo. Właśnie, ten gol na 29-28 dla gospodarzy zdobyty przez Tomasza Kejdę już w ostatnich sekundach tego spotkania, w ostatniej minucie. Tam była jeszcze okazja, żeby to wyrównać, bo Jakub Córzetek miał jeszcze po tym jednym trafieniu rzut karny, no ale niestety nie został on wykorzystany, w związku z czym panowie przegrywają jedną bramką, przegrywają po raz kolejny. No i z jednej strony tak, ich sytuacja robi się coraz trudniejsza, no bo w tym momencie przedostatnie miejsce w tabeli Ligi Centralnej, tylko jeden punkt. No ale właśnie, jak spojrzymy na to, jakie to były porażki, no to mamy
jedną porażkę po rzutach karnych, za to był ten jeden punkt, dwie porażki jednym punktem i jedną porażkę dwoma punktami. Także to naprawdę wszystko jest na styku, wszystko, takich detali brakuje, a przecież doskonale wiemy, że WKS Grunwald Poznań ze sporymi problemami takimi organizacyjnymi się mierzy, organizacyjnymi absolutnie nie z własnej winy, żeby ktoś sobie nie pomyślał, no bo wojskowi po prostu nie mają hali. Remont w szkole podstawowej numer 72 przy ulicy Newtona na osiedlu Kopernika sprawia, że obiekt, który przecież nie tak dawno był remontowany, póki co jest po prostu niedostępny i no i o ile póki co jeszcze poznaniacy mają gdzie trenować, oczywiście robiąc to nieco pokątnie w różnych halach, na różnych obiektach, a też nie każdy chce przyjmować szczypionistów, no bo wiadomo, za każdym razem pojawia się temat kleju, który jest wykorzystywany przez szczypionistów. No to te umowy są podpisane do końca października i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co dalej, czy one będą przedłużone, czy będzie gdzie je przedłużyć, no bo przecież po raz, jak to przychodzi jesień, to kolejne grupy się pojawiają, tych chętnych jest coraz więcej. No i w końcu trzeba zacząć grać domowe mecze, bo póki co same wyjazdy, jeśli chodzi o wojskowych. Ta sytuacja, no mamy nadzieję, że się rozwiąże. Póki co piąty wyjazd w ten weekend, w przyszły weekend, przepraszam. Nie, dobrze, w ten weekend, ale w kolejny też będzie wyjazd, to spokojnie. Juran Ciechanów to będzie zespół, z którym Grunwald się zmierzy właśnie na wyjeździe, ze względu na to, że ten mecz trzeba było przełożyć, zmienić gospodarza. Juran, jedno zwycięstwo w tym sezonie póki co, trzy porażki, to jest miejsce 10 w tabeli. Mamy nadzieję, że to jedno zwycięstwo po tym weekendzie też będzie na koncie podopiecznych Michała Turza. Ten mecz jutro o 17:30. No tak jak mówię, w Ciechanowie, bo na ten moment opcji grania w Poznaniu niestety nie ma dla zespołu z Ligi Centralnej. Po prostu brakuje w tym momencie hali. Ja zmieniam jeszcze dyscyplinę na chwilę. Zaglądam do takiej, do której my zaglądamy dosyć rzadko, no ale jakby nie patrzeć, chłodniej się zrobiło od wczoraj, także zima idzie, trzeba zajrzeć też, co w sportach zimowych. Poznański klub curlingowy rozpoczął swój sezon w ubiegły weekend. Mistrzostwa Polski par mieszanych w takich zawodach poznaniacy brali udział, no i swoistym sukcesem może się pochwalić Jakub Dąbrowski, który co prawda w parze nie z zawodniczką poznańskiego klubu curlingowego, ale awansował do ćwierćfinału, wyszedł z grupy tych zawodów Pucharu Polski par mieszanych, no i w tym ćwierćfinale już rzeczywiście poniósł porażkę, ale poniósł porażkę z parą Walczak-Augustynia, która później wygrała całe mistrzostwa para lokalnego klubu z Łodzi, który zresztą, jak ktoś śledzi środowisko curlingowe w Polsce, no to hala curlingowa w Łodzi, tak naprawdę jedyny taki porządny obiekt w naszym kraju do trenowania tego sportu. Sezon się rozkręca, w przyszły weekend rozgrywki drugiej ligi, a za dwa tygodnie z kolei Ekstraliga kobiet i mężczyzn. We wszystkich tych turniejach poznański klub curlingowy będzie miał swoich przedstawicieli. My do tego tematu oczywiście będziemy wracać, a być może zaprosimy curlerów do Radia Afera. No być może nam pokażą, o co chodzi z tymi czajnikami. My póki co temat piłki ręcznej, temat curlingu zostawiamy. Za chwilę przejdziemy do koszykówki.

Obiecałem koszykówkę, ale jakbym sam wynik słuchy podał, to chyba nikt by mi nie uwierzył, że o koszykówce mówimy. A teraz o spotkaniu, które w środę się odbyło, będziemy rozmawiać. To jest Politechnika Poznań, czyli Basketliga Kobiet. Poznanianki na wyjeździe zagrały z Artego Bydgoszcz. To był mecz trzeciej kolejki Basketligi Kobiet, chociaż dla Poznanianek był to mecz drugi dopiero, ze względu na nieparzystą liczbę drużyn. No ale to już jakby nie wchodząc w takie szczegóły. Pierwszy wyjazd, tak to może nazwijmy. O, tak to będzie najprzystępniej. No i właśnie, wynik 67-37 dla ZS Politechniki. Tak naprawdę na poziomie Basketligi Kobiet rywalki zdobyły 37 punktów i tak prawdę mówiąc, to był i tak lepszy wynik niż w ich poprzednim meczu, bo w meczu ze Ślęzą Wrocław w drugiej kolejce na wyjeździe zdobyły tych punktów 30. Artego Bydgoszcz, no chyba już możemy teraz mówić, tak, najsłabsza drużyna Basketligi Kobiet na ten moment, chociaż to nie jest tak, że można się przed taką drużyną położyć i całkowicie ten mecz odpuścić i on się sam wygra. Szybko się o tym akademiczki przekonały, bo w tym spotkaniu środowym przegrywały 6-0 po 2,5 minuty, czy nawet po chwilę mniej, a tak po 2,5 minuty zaczęły to odrabiać, bo wtedy pierwsze dopiero trafienie Aleksandry Pszczelarskiej, wcześniej były pudła jeszcze Wiktorii Hengelmart, Jowany Popowicz. No i tak to się ułożyło, że jak jeszcze do tego doszły dwie celne trójki gospodyń, no to ten początek nieco zaskakujący, ale szybko się to zmieniło, no bo tak naprawdę już w pierwszej kwarcie ta przewaga już

No ale to już nawet nie wystarczało, żeby... żeby to prowadzenie jakkolwiek zmieniło stan posiadania. No a z kolei kwarta trzecia, no to już był moment, kiedy tak naprawdę ten mecz ostatecznie rozstrzygnął. Zaledwie 5 punktów Artego Bydgoszczy, 23, czyli najwięcej w całym spotkaniu AZS-u Politechniki. No i trzecia część meczu to już była tak naprawdę w tej sytuacji formalność. Jeśli chodzi o zespół z Poznania, o to, kto grał, no to tak naprawdę każda z zawodniczek zagrała całkiem sporo, także te, które nie grały w tym pierwszym meczu. No, najlepszym przykładem Martyna Główczak, która w pierwszym spotkaniu z Wisłą Kraków w ogóle nie pojawiła się na parkiecie, a tym razem prawie 16 minut na nim spędziła. Zresztą dość powiedzieć, że trzy zawodniczki, które najwięcej czasu na tym parkiecie spędziły, to są juniorki z zespołu Wojciecha Szewarskiego, Wiktoria Hygenbart najwięcej, Malina Piasecka, Dominika Puzio. Tam sekundy decydowały, bo generalnie ten czas bardzo, bardzo równomiernie rozdzielony pomiędzy cały zespół akademiczek. Więc tak naprawdę spotkanie, które z jednej strony trzeba było odhaczyć, z drugiej strony teraz w sytuacji, w której AZS Politechnika musi zupełnie zmienić system funkcjonowania, no bo teraz już nie ma takiego, takiej możliwości, żeby budować formę na treningach, kiedy mecze są właściwie co 3 dni, jak dochodzą europejskie rozgrywki. No to tak, to każda z zawodniczek musiała pograć i to nie może być takie granie na pół gwizdka, stąd 30-punktowa przewaga w tym spotkaniu z Artego Bydgoszcz. Zobaczymy, jak będzie teraz, bo jutro o godzinie 18 kolejny mecz. Zagłębie Sosnowiec przyjedzie do Poznania na Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, no i w hali przy Piotrowie zmierzy się zespół, który na ten moment sklasyfikowany na miejscu 9, no bo im mniej zagrał, ale jest niepokonany, z zespołem, który raczej nie wszedł w sezon najlepiej. Też 4 punkty, zaprawda, i piętro wyżej w tabeli, no ale tabela koszykarska wiemy, jaka jest. Za przegraną także punkty są, także rzeczywisty bilans Zagłębia Sosnowiec 1-2. No i cóż, poznanianki, które właśnie Zagłębia Sosnowiec w ubiegłym sezonie w ćwierćfinale przełamały swoją taką klątwę ćwierćfinałów. No teraz będą musiały się postarać, żeby udowodnić, że są zespołem lepszym. Ten mecz jutro o godzinie 18. Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Zapraszamy. Ostatni sprawdzian przed Eurocupem, no bo przecież w środę będzie kolejny mecz. I jak już byłem na Piotrowie, to widziałem, że tam już nawet plakaty wiszą, także warto się na Piotrowo zdecydowanie wybierać. Jeśli chodzi o pozostałe mecze koszykarskie, czy pozostałe drużyny koszykarskie z Poznania, no to MUX Poznań także zagrał siebie. SMS PZK Szłomianki to będzie rywal w tym spotkaniu zespołu MUX-u. Jak zaglądamy w tabelę, no oczywiście na tym etapie nie będzie mówiła bardzo wiele, no ale jednak 2 zwycięstwa MUX-u do tej pory, 2 porażki zespołu tego szkoleniowego z Łomianek. Tak to na ten moment wygląda. Poznanianki, przypomnijmy, 2 zwycięstwa, nie jakieś bardzo wyraźne, no ale jednak też nie o włos. 59-52 z Panterami Łańcut i 64-58 z liderem Stwarzając. Tak to do tej pory wyglądało, no i chętnie byśmy chyba w niedzielę taki wyrównany mecz przyjęli. Niedziela, godzina 16, hala B Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Wtedy się to będzie działo. Natomiast jeśli chodzi o męski basket, no to KKS Basket Poznań z LKS-em Łódź się zmierzy. To spotkanie także w niedzielę o godzinie 18, no ale w Łodzi także kawałek byś tam trzeba było wybrać, gdyby ktoś był zainteresowany sprawdzeniem, jak poznaniacy na tle na przykład Marcela Ponitki wyglądają, no bo przecież nazwisko Ponitka pojawiło się w składzie zespołu z Łodzi w drugiej połowie ubiegłego sezonu i dalej w tym składzie się przecież znajduje. Basket na ten moment, jeśli chodzi o tabelę, miejsce 5, 2 zwycięstwa, 1 porażka ze spójnią Stargard, niepokonaną, no a LKS Łódź także niepokonany, no i jest na szczycie. Także kolejny ważny sprawdzian przed podopiecznymi Edmundsa Walejki. Mamy nadzieję, że będzie to sprawdzian zaliczony pozytywnie. Ten mecz w niedzielę o 18, oczywiście w poniedziałek w audycji Sporting Club Afera relacja ze wszystkich tych spotkań, o których tu mówiłem.

0: 7148. Przypominamy, że pod tym numerem nadal czekamy na wasze SMS-y, na wasze zgłoszenie, jeżeli jesteście chętni jutro wybrać się na mecz na piłki ręcznej Poznań. A poznanianki podopieczne Amelii Chmielewskiej zmierzą się z piłką ręczną Koszalin. Póki co gospodynie niepokonane, także mamy nadzieję, że będzie też okazja świętować kolejne zwycięstwo, ale też nie jest tak, że mówimy o dominatorkach ligi, także na pewno sporo emocji się szykuje. Numer już podawałem, 7148. W treści tego SMS-a musicie wpisać hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, czemu to właśnie wy powinniście taką wejściówkę otrzymać. Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Zachęcamy, bo może akurat to będzie wasz plan na fajne weekendowe, jesienne popołudnie. No tak właśnie, przejście na mecz piłki ręcznej, to jeszcze z kimś, bo wejściówka jest podwójna. Będzie też można w ten weekend przejść się, ale to już akurat nie w sobotę, a w niedzielę na mecz futsalu, na mecz futsal ekstraklasy, bo Wiara Lecha także sobie w tej lidze całkiem dobrze poczyna. Beniaminek jest pierwszą drużyną, która urwała punkty, no właśnie tutaj możemy powiedzieć, dominatorowi. Piast Gliwice, Wiara Lecha Poznań, to spotkanie w środę się odbyło w Gliwicach 1-1. Sensacja ogromna, tak to trzeba określić, bo Piast jest zdecydowanie najmocniejszą drużyną w kraju. To jest aktualny mistrz Polski. To jest drużyna, która przed tym meczem miała 21 punktów na 21 możliwych. 6 goli straconych w 7 meczach. Umówmy się, jak na futsal to jest mało. Biorąc pod uwagę, że taka Wiara Lecha w 7 spotkaniach straciła 21, to tak dla skali jest w górnej części tabeli, no to tych 6 naprawdę przy zestawieniu tego, no to jest jak nic. No i właśnie, przyjeżdża Beniaminek, no i urywa punkty. Mimo tego, że oczywiście Piast był stroną dominującą, to absolutnie nie ulega wątpliwości, no to długo się męczył, bo i bramkarz Wiary Lecha, Marek Kusznik, kapitalnie sobie na bramce radził. Jeśli chodzi o bramki, no to w 14 minucie rzeczywiście gol dla Piasta padł. Wówczas zrobiło się 1-0 po trafieniu Viniciusa Lazarettiego. No ale na tym się tak naprawdę długo kończyło, bo ten jeden gol to było wszystko, na co było stać. Mimo tego, że ten napór się robił coraz większy i to przed przerwą. Z jednej strony Marek Kusznir, którego już wspominałem, z drugiej strony też trochę błędy własne Piasta, no ale składało się na to, że wynik był dalej względnie na styku. Ten napór trochę zelżał tak po 30 minucie, powiedzmy, czyli tak po połowie drugiej części meczu. No i wówczas to poznaniacy zaskoczyli publiczność zgromadzoną w hali i w Gliwicach. Najpierw Piotr Rychaczewski przyjął piłkę w środku pola, potem sam ruszył do bramki, no i taką indywidualną akcją trafił przy słupku, no i wpadł w ramiona kolegów, bo to było no coś niesamowitego z perspektywy Wiary Lecha, że udało się wyrównać na terenie tak mocnego zespołu jak Piast Gliwice. Ten wynik się utrzymał mimo tego, że Piast zaryzykował, zagrał z lotnym bramkarzem, no ale nic to nie przyniosło, poznaniacy się obronili, no i przywieźli z Gliwic jeden punkt, który trener Orlando Duarte traktuje jak zwycięstwo.
1: Myślę, że graliśmy z najlepszym zespołem w Polsce. Piast jest drużyną kompletną i w tym kontekście wyrwanie jednego punktu jest dla nas czymś niesamowitym. Jestem dumny z chłopaków. Dali z siebie absolutnie wszystko. Momentami pomagało nam szczęście, ale taki jest futsal.
0: No właśnie, taki jest futsal, mówi trener Orlando Duarte. Jeśli chodzi o statystyki, to najważniejsza, chyba najbardziej oddająca przebieg tego spotkania, no to tak, 19 celnych strzałów, a 26 w ogóle Piasta Gliwice, 7 celnych też Wiary Lecha Poznań. No to pokazuje, o jakiej skali mówimy. Jeśli chodzi o ataki, w ogóle próby skonstruowania akcji, 98 do 54. No to już w ogóle jest sytuacja sytuacja, która no, pokazuje, jak duża to była ta dysproporcja, no, ale jednak udało się przetrwać ten napór dzięki m.in. bramkarzowi. Marek Kuszmir cieszy się ze swojej postawy, cieszy się z postawy drużyny, podkreśla, ten remis to jest ogromny sukces.
2: Koledzy z drużyny pokazali poziom, walczyli jeden za drugiego. Bardzo się cieszymy, jest trudno coś powiedzieć po takim meczu, jeszcze ma dużo emocji. Myślę, że dziś trochę będziemy świętować ten punkt, ale od jutra i od piątku już będziemy skupieni na kolejny mecz przeciwko Katowicami.
0: No to już Słowak nam pięknie zapowiedział, że rzeczywiście najbliższe spotkanie z AZS-em, Uniwersytet Śląski i Katowice, to są drużyny z miejsc 7 i 8 w tym momencie w tabeli futsal ekstraklasy. No właśnie, Wiara Lecha na miejscu 7, AZS UŚ Katowice na miejscu 8. Ten mecz, już to wspominałem, na Morasku w niedzielę o godzinie 16. Tam będziemy was wysyłać. To jeśli chodzi o odmianę taką halową piłki nożnej. My za chwilę przejdziemy do dalszych zapowiedzi. Tam też oczywiście będzie piłka taka nożna, ale już na powietrzu, no bo skończyła się ekstraklasowa przerwa. Ile można słuchać o tym, że Jan Urban jest normalny?

0: 18.35, my już tak na pełnej przechodzimy do zapowiedzi tego, co będzie się działo w ten weekend w poznańskim sporcie, ale niekoniecznie tylko w samym Poznaniu, no bo z jednej strony są mecze wyjazdowe, o takich tych już, też już wspominałem, no ale z drugiej strony są też ważne wydarzenia w okolicy naszego miasta. I tak na przykład do Zalasewa warto się w ten weekend wybrać, to znaczy jeśli już nie macie biletów, to już, jeśli jeszcze nie macie biletów, to już tak niekoniecznie, ale jeśli macie, to jest ten moment. 21. Memoriał Arkadiusza Gołasia, czyli impreza, która właśnie od blisko dekady pod Poznaniem się odbywa, to jest ten weekend. Tradycyjnie, tak jak w przypadku pierwszej ligi, my już od dłuższego czasu mówimy o tym, że sezon trwa, że Fort Poznań rozgrywa kolejne spotkania, no to tak jeśli chodzi o tych najlepszych, to tam jednak sezon reprezentacyjny trochę tego czasu jeszcze zabrał z początku jesieni, dopiero teraz tak naprawdę to wszystko będzie ruszało. Jeśli chodzi o cztery zespoły, które w tym roku w Memoriale Arkadiusza Gołasia się zaprezentują, to Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Skra Bełchatów, to jest pierwsza para tak przy okazji, to jutro o godzinie 12. Natomiast Asseco Resowia Rzeszów i Berlin Recycling Volley to o 15. Drugie spotkanie półfinałowe Memoriału, cztery drużyny, tak jak zawsze. Te przegrane z soboty zagrają o 12 w niedzielę w meczu o trzecie miejsce, a te wygrane zmierzą się w finale, to w niedzielę o godzinie 15. Rzecz jasna, to jest taki dla tych zespołów taki ostatni sparing, ostatni rozruch przed startem sezonu, no i przy okazji wspomnienia Arkadiusza Gołasia, wybitnego polskiego siatkarza, który niestety w drodze po spełnianie swoich marzeń, po kontrakt we Włoszech zginął w wypadku samochodowym. No właśnie, Arkadiusz Gołaś jest wspominany w sobotę, w niedzielę tak na sportowo i to jest ta rywalizacja, no ale też oczywiście w piątek zawsze jest tak, że też i trening taki dla młodzieży jest organizowany. Młodzi adepci siatkówki mają okazję potrenować pod okiem tych, których na ogół oglądają tylko w telewizji, no chociażby właśnie na takich niedawnych mistrzostwach Europy. Więc impreza, do której z jednej strony oczywiście podchodzi się tak jeszcze na zasadzie rozgrzewki, ostatniego sprawdzianu, no ale z drugiej też i wspominki, i też zadbanie o przyszłość polskiej siatkówki, tak to byśmy chyba określili. W ubiegłym roku triumfowała Zaksa Kędzierzyn-Koźle, jak będzie teraz, no to się dowiemy w niedzielę, pewnie gdzieś około godziny 17, chociaż wiadomo, że z siatkówką to różnie bywa, bo czasami w półtorej godziny się potrafią te mecze zamknąć, a czasami trzy potrafią potrwać. To w Zalasewie, natomiast we Wrocławiu swój kolejny rozdział sezonu rozpocznie Lech Poznań. Zakończyła się przerwa reprezentacyjna. Długo, długo to trwało, bo cztery spotkania rozegrały, w większości po cztery spotkania rozegrały reprezentacje. Tak na przykład było z reprezentacją Polski. Nie wiem, czy jakieś wielkie pozytywne wspomnienia poza tym meczem z Rumunią wygranym 6-0 będziemy z tego zgrupowania mieli. Jeśli chodzi o Poznań i w ogóle Polskę, mam wrażenie całą, to dużo tam było dyskusji o składzie tej reprezentacji, o podejściu do odmładzania jej, o tym, że są piłkarze, którzy grają za stare zasługi, a niekoniecznie są w tym momencie najlepsi. No bo taki najlepszy obrońca Ekstraklasy ubiegłego sezonu, co stwierdzono wręczając mu tę nagrodę, Wojciech Mońka pojechał, co prawda na swoje pierwsze zgrupowanie, no ale tak, dwa mecze obejrzał z trybun, potem w międzyczasie jeden obejrzał z ławki rezerwowych, a na czwarty mecz odesłano go do kadry U21, która walczyła o awans na młodzieżowe Euro. No i tam Polacy stracili 6 goli i potem się zrobiła druga dyskusja, że właściwie to może i dobrze, że tego Mońki nie widzieliśmy w pierwszej kadrze, no bo jak 6 goli obrona z nim puszcza, no to o czym my mówimy. No właśnie, to nie do końca może tak było, bo Wojciech Mońka, no jednak po przesiedzeniu w większości zgrupowania na ławce, czy nawet nie na ławce, z seniorami, później musiał z buta wejść do zespołu zorganizowanego przez innego trenera, który się zgrywał przez te ostatnich kilkanaście dni. No, nie jest to takie zero-jedynkowe w każdym razie. Dyskusja była ogromna o Wojtku. Nie z Frederiksen także, oczywiście do tej sytuacji no został poproszony o odniesienie się, no bo spotkał się wczoraj z przedstawicielami mediów. No i on od tej dyskusji z jednej strony chce się odnieść, no z drugiej strony jednak coś tam powiedział. Także posłuchajmy.
1: Nie jest moją rolą komentowanie decyzji selekcjonera, bo mam wystarczająco pracy w klubie. Cieszę się, że Wojtek został powołany. Uważam, że na to zasługuje. Można dyskutować o tym, czy powinien zagrać. Z mojej perspektywy dobrze, że dostał jeden mecz w kadrze U21. Wcześniej grał w klubie niemal wszystko, więc dużym obciążeniem byłyby 4 spotkania w kadrze po 90 minut.
0: Wojciech Monika kończył zgrupowanie w kadrze U21. Michał Gurgul spędził tam całe to okienko reprezentacyjne. Jeśli chodzi o pozostałych piłkarzy Kolejorza, tych z pierwszej drużyny, no to Patryk Wolemark świetnie wypadł na zgrupowaniu reprezentacji Szwecji. Po drodze nakopał m.in. Polakom Jana Urbana. No właśnie, zagrał od pierwszej minuty, asystował przy jednym z trafień. No ale po dwóch meczach zawinął się do domu z powodu choroby. Tam zresztą całkiem spora epidemia w kadrze Szwecji się zrobiła. Luis Palma zagrał w 4 spotkaniach, 3 razy od pierwszej minuty, raz pojawił się na murawie tuż po przerwie. Gol i asysta to jego dorobek, to kadra Hondurasu, natomiast Finlandia, Daniel Hukans, tutaj 3 występy, raz z Albanią, z Białorusią, do tego 2 razy, no i tutaj puste przeloty, jeżeli chodzi o liczby. Także zgrupowanie mamy zamknięte. Nie wszyscy z tej przerwy wrócili, nie wrócił João Moutinho, który go czeka zabieg kontuzjowanej stopy, tam chodzi o więzadło w jednym z palców. 3-4 miesiące przerwy. Zresztą już dawno tego piłkarza nie widzieliśmy. Michał Gurgul grał niemal wszystko. João Moutinho 45 minut w tym sezonie. No i na długo wygląda nam to, że to będą jego ostatnie minuty. Ale Hjaksa Jedmanesz także się nie pojawi w najbliższym czasie. Tutaj około 4 tygodni przerwy. No a grania teraz będzie dużo, bo tak naprawdę 9 spotkań w takim systemie co 3 dni, czy takie umowne co 3 dni, po prostu 2 razy w tygodniu grać będzie Kolejorz. Nils Frederiksen przekonuje, że drużyna jest na to gotowa.
1: Jeśli popatrzymy na naszych najbliższych przeciwników, to są niemal wyłącznie uznane marki. To będą wymagające mecze, ale tak grają najlepsi. Wiele innych klubów chciałoby być w naszej pozycji i mieć takie możliwości. To będzie fantastyczny, ekscytujący czas. Powiedziałem już piłkarzom w szatni, że rozpoczynają drugi rozdział tego sezonu.
0: No właśnie, a ten drugi rozdział rozpoczyna się od meczu ze Śląskiem Wrocław. To spotkanie, które odbędzie się jutro o godzinie 17.30 we Wrocławiu. No właśnie, Śląsk Wrocław, jeden z beniaminków. Na ten moment w tabeli na miejscu 15. Jedno zwycięstwo w dotychczasowych 9 spotkaniach, dlatego 3 remisy to daje łącznie 6 punktów. No i jest tak na krawędzi strefy spadkowej. Można powiedzieć na równi z Motorem Lublin, który taki sam bilans ma, ale 2 gole mniej strzelił i to tak naprawdę w tym momencie decyduje o pozycji. Lech Poznań na miejscu 3, przypomnijmy, bo mogliśmy już zapomnieć, 6 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka, 1 mecz zaległy. Tak to w tym momencie u Kolejorza wygląda, więc niby przepaść spora, ale Nils Frederiksen zapowiada, że on lekceważyć Śląska nie będzie.
1: Pierwszy sezon w lidze zawsze jest trudny, nawet jeśli Śląsk był w Ekstraklasie 2 lata temu. Główną siłą tej drużyny jest stabilizacja. To rywal, który wie, jak chce grać i konsekwentnie się tego trzyma. Mam nadzieję, że nasza szybkość i jakość w grze z piłką będzie wyzwaniem dla Śląska, przynajmniej w defensywie.
0: No a czy tak będzie, to się jutro przekonamy, no właśnie o godzinie 17.30. Początek tego meczu, relacja rzecz jasna na naszej antenie w poniedziałek.

0: 7148, ostatnie kilka minut, żeby się do nas odezwać i zgłosić po wejściówkę na mecz Ligi Centralnej Kobiet, w którym Enea Piłka Ręczna Poznań zmierzy się z Piłką Ręczną Koszalin. Dyscypliny nie muszę dodawać, bo to chyba wynika jasno, że o piłce ręcznej mówimy. Podwójna wejściówka na was czeka. Mecz jutro o godzinie 17 w hali Depo Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to ty powinieneś otrzymać tę wejściówkę. To wszystko wysyłacie pod numer 7148. Koszt złotówka i 23. Mniej więcej takie 6-7 minut, bo jeszcze tyle będę do was gadać, to mniej więcej tyle na wysłanie takiego SMS-a będziecie mieli. Jeśli chodzi o pozostałe zapowiedzi, bo ten temat w audycji Sporting Club Afera kontynuujemy, no to zostajemy przy piłce nożnej. Przerwa reprezentacyjna w Ekstraklasie, oczywiście też w pierwszej lidze, także dawno też nie zaglądaliśmy do tego, co tam u Warty Poznań. No a u Warty na ten moment też trzecie miejsce w tabeli. Od tego możemy zacząć, chociaż bilans nieco inny. 5 zwycięstw, 4 porażki, no bo i pierwsza liga zdecydowanie bardziej zwarta. Ale różnicy nie ma pod względem takim, że rywal jest na skraju strefy spadkowej, tylko tym razem pod kreską Stal Mielec, 16 miejsce. I właśnie ze Stalą Mielec Warta Poznań zmierzy się tuż po tej przerwie reprezentacyjnej w spotkaniu, które zaplanowane jest na niedzielę na godzinę 12. Ale może o przerwie jeszcze kilka zdań. Przed nią Warta Poznań dobrej dyspozycji poradziła sobie dwukrotnie u siebie, no właśnie w dwóch pierwszych domowych meczach z Arką Gdynia 3-0, następnie z Puszczą Niepołomice 3-2. No i można było powiedzieć, no to po co komu ta przerwa reprezentacyjna, po co mieszać, skoro drużynie dobrze idzie. Nie, Maciej Tokarczyk, czyli trener Zielonych, jest zdania, że to dobrze, że była taka chwila, że on się generalnie tą dłuższą pauzą ucieszył.
1: Jesteśmy po 2 zwycięstwach z rzędu, więc łatwo powiedzieć, że szkoda, że ta przerwa w tym momencie właśnie nastała, no bo byliśmy w sporym gazie, natomiast uważam, że dobrze ją wykorzystaliśmy. Przede wszystkim zawodnicy kontuzjowani wrócili do składu, większość z nich. Było czasu na troszkę odpoczynku, był czas na mocną pracę, zagraliśmy sparing z Chrobrym Głogów, w tym sparingu zaliczyli minuty nasi młodzi zawodnicy, był taki przegląd wojsk, każdy z zawodników dostał szansę.
0: Sparing bardzo nietypowy, bo rozegrany w formacie nie 2 razy 45, jak znamy to z boisk piłkarskich, tylko 2 razy 50 minut. No i w tych okolicznościach 3-1 Warta Poznań zwyciężyła. No to miało znaczenie dla wyniku. Oczywiście pomijając sam fakt, że wynik niewielkie znaczenie ma w takich spotkaniach sparingowych. Bardziej chodzi o styl, bardziej chodzi o przepracowanie pewnych rzeczy. Być może sprawdzenie zawodników, danie im minut. No to co mówił Maciej Tokarczyk przed momentem, no ale tak jak popatrzymy czysto statystycznie, to 2 gole tam padły w 99 istotnej minucie, więc ten wynik byłby zdecydowanie inny. Jeśli chodzi o to, nad czym Maciej Tokarczyk pracował ze swoim zespołem, no to z jednej strony nad wszystkim, bo w każdym aspekcie jeszcze Warta Poznań, jego zdanie może się rozwinąć, ale mówił o tym, że najwięcej pracował nad czymś, co nazywa się intensywność taktyczna.
1: Najprościej mówiąc, przełączanie się z działania na działanie, czyli dany zawodnik na przykład, najprościej mówiąc, nie wiem, oddaje uderzenie i to uderzenie wypluwa bramkarz, no to za chwilę musi podjąć kolejne działanie, na przykład związane z dobitką, albo mamy jakiś rzut wolny na połowie boiska, no to my jak najszybciej chcemy się zorganizować albo do defensywy, albo do ofensywy. Nawet pokazywaliśmy zawodnikom w tym sezonie już kilkukrotnie, zaskoczyliśmy rywala poprzez szybko wznowiony rzut wolny z własnej połowy.
0: No i zobaczymy, czy tak też będzie w następnych spotkaniach. Sporo nad zdrowiem udało się popracować, bo 3 zawodników, którzy nie byli dostępni, teraz dostępni będą. Tomasz Wojcinowicz to jest chyba to najważniejsze nazwisko, bo no tak, weteran, który miał pauzować, dłuższy uraz. No właśnie. Jego miało już nie być w tym roku kalendarzowym. Mamy 9 dzień października, no i Warta już poinformowała, że Tomek jest gotowy do gry. Zresztą wystąpił w tym sparingu wspomnianym z Chrobrym Głogów. No tutaj raczej jeszcze wiadomo, że jeśli będziemy mówić o występach w meczach ligowych, no to raczej to będzie na początku charakter epizodyczny, pewne aspekty fizyczne trzeba nadrobić, no ale generalnie to jest informacja jak najbardziej pozytywna. W pełni gotowi są za to Sebastian Steblecki, Arkadiusz Najemski, nie ma za to nowych urazów, więc pod tym względem są powody do zadowolenia. Dwa ostatnie zwycięstwa przed przerwą reprezentacyjną Warty Poznań, to mówiłem. Stal Mielec takich powodów do radości w ostatnim czasie nie miała. 1-7 to jest wynik ostatniego spotkania tego zespołu, spotkania z Lechią Gdańsk. No to właśnie Lechia, która przecież kiepsko weszła w ten sezon. Teraz to co prawda udało się częściowo poukładać, no ale możemy mówić, że zespół z Podkarpacia jak najbardziej w kryzysie jeszcze przed tą przerwą był. Czy będzie w tym kryzysie teraz? No, tego się dowiemy oczywiście w niedzielę na boisku, no, ale zdaniem Macieja Tokarczyka tutaj nie wolno lekceważyć. Stal to jest zespół, który w każdej chwili z tego dołka wygrzebać się może.
1: Stal Mielec to jest zespół, który na pewno ma bardzo dużo jakości ofensywnej. Jest tam kilku zawodników, którzy potrafią swoją indywidualną taką postawą wpłynąć na losy spotkania. To jest Cebula, Kruszelnicki, Cybulski, Młody Gmur. Wielu zawodników, którzy potrafią zrobić coś ekstra i to są na pewno rzeczy, na które musimy uważać. Stal Mielec jest też zespołem, który w obrębie meczu sporo zmienia struktury, w której występuje i w ofensywie, i w defensywie.
0: No więc jednak sporych emocji byśmy się spodziewali, to w niedzielę o godzinie 12 w Mielcu. Kilka zdań jeszcze o tym, co w Poznaniu będzie się działo w ten weekend, oprócz oczywiście całej masy rzeczy, które już wymieniłem. No to hokej Superliga, o niej trzeba wspomnieć zdecydowanie, bo 4 spotkania w tej kolejce, tak jak co tydzień, no i tym razem 4 będą w Poznaniu, a w ZSWF Poznań podejmie Siemianowiczankę, Siemianowice Śląskie, to jutro o godzinie 13, oczywiście na boisku AWF-u, później o 15 przy promienistej Grunwald Poznań zagra z Pomorzeninem Toruń. Od 17 Warta Poznań z LKS-em Gąsawa, to ponownie na AWF-ie. I o 19 AZS Politechnika Poznańska zmierzy się ze Stellą Gniezno, to z kolei na Piotrowie. Będzie można na przykład zahaczyć o końcówkę tego meczu, wychodząc z meczu koszykarek. Tak jakby ktoś planował takie dłuższą sportową przygodę, jeśli chodzi o ten weekend. Warto też wspomnieć o nich hokeju. To także jutro od godziny 18 Floorball Team Poznań zmierzy się z Lokomotywem Czerwińsk. To 3 mecz, a 2 domowy w tym sezonie Ekstraligi Unihokeja, jeśli chodzi o Poznań. Także cała masa rzeczy do wyboru. My je wszystkie polecamy, my je wszystkie będziemy oczywiście po weekendzie omawiać. No a póki co już się będziemy żegnać. Oczywiście będziemy też za chwilę odzywać się do zwycięzcy naszego konkursu. Agata Pelska przy konsolecie realistorskiej, Michał Rogoziński przy mikrofonie. To była godzina dla sportu w eterze.

0: lepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Tu Radio Afera na 98,6 MHz. 3 minuty pozostały do godziny 19. Czas na serwis informacyjny.
3: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Wielkopolscy policjanci będą bronić szkół. Takie jest zapewnienie funkcjonariuszy po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych w naszym kraju. Mowa o ataku w Ostrołęce oraz Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem w Poznaniu, Koninie, Międzychodzi i Wrześni. Doszło natomiast do 5 zatrzymań nastolatków w wieku od 14 do 16 lat. Mieli przy sobie maczety oraz noże. W internecie publikowali filmy, w których grozili atakami w szkołach. Kuratorium również podjęło działania. O tym mówi wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bekowski.
4: My wystosowaliśmy komunikat do dyrektorów szkół związany z tą sytuacją, z prośbą o to, aby do 22 października przeprowadzić rady pedagogiczne, żeby zobaczyć i weryfikować wejście do szkoły, żeby sprawdzić rejestry wejść i wyjść do szkoły, czy są, czy funkcjonują, żeby przeszkolić także swoje rady pedagogiczne, ale też pracowników administracji i obsługi.
3: Przypomnijmy, że w wyniku wejścia nastoletniego nożownika wczoraj do szkoły w Leszczydole Nowinach zginęła woźna budynku. Po ataku na szkołę w Ostrołęce rannych zostało 9 osób.
5: Czy wiesz, że...
3: W tym tygodniu ruszyła trzecia wielkopolska edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Po raz pierwszy w powiatach i gminach powstaje sieć lokalnych liderów, a samorząd tworzy specjalistyczny ośrodek pomocy dzieciom. Z badań wynika, że 65% Polaków nie akceptuje kar fizycznych, ale co trzeci dorosły nadal je akceptuje. Odpowiedzialność leży po stronie rodziców, podkreśla dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Dorota Potejko.
6: To my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za ten dobrostan dzieci. Sąsiad, sąsiadka, pedagog w szkole, nauczyciel, sportowiec w klubie sportowym, lekarz przy wizycie lekarskiej, bo każdy z nas może dostrzec symptom, który pozwoli zadbać o to, żeby dziecko miało dobre dzieciństwo, dobry bagaż na przyszłość.
3: Działania potrwają do 19 listopada, czyli do Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, kiedy budynki w całym regionie zostaną podświetlone. Na czerwono.
5: Głos natury na 98,6.
3: Lato pożegnane, witamy jesień. Nowa pora roku to i zmiany. Co nowego można ujrzeć w lasach? Oczywiście są to przebarwienia liści. Do tego dochodzi dojrzewanie orzechów i owoców. Istotne jest to zarówno dla zwierząt, bo mają dodatkowy pokarm, jak i dla leśników, którzy wykorzystują rośliny do nowych nasadzeń. Jest to również czas jesiennych godów dla pająków, o czym opowiada Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Bardzo dobrze widać pajęcze sieci. W tej chwili też już powolutku kończą się zaloty pająków. Samce muszą znaleźć samice, ale to nie tylko, muszą jeszcze po zakończonej robocie dosyć szybko się oddalić, co by nie skończyć jako ich kolejny posiłek. W sezonie grzybiarskim wchodzenie twarzą w pajęczynę to też jest dosyć istotny element tych wycieczek do lasów.
3: Dodatkowo ptaki szykują się do migracji, jednak coraz częściej leśnicy spotykają osobniki, które ze względu na coraz łagodniejsze zimy decydują się zostać. Jesienią w lesie usłyszymy też ryki dochodzące z rykowiska, czyli jelenie konkurujące o samice.
5: Świat uczelni na 98,6.
3: I na koniec informacja z Politechniki Poznańskiej. Tamtejsze władze zdradziły, co będzie z dawnym rektoratem uczelni na Wildzie. Powstanie tam Centrum Nauki i Techniki imienia Hipolita Cegielskiego. Nowa placówka ma powstać w ciągu najbliższych 10 lat. Jej zadaniem będzie w przystępny sposób pokazywać rozwój inżynierii. Największym wyzwaniem będzie jednak kwestia finansowa. Modernizacja obiektu i utworzenie centrum będą wymagały dużego budżetu. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
8: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
9: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
10: Kopalnie Silosu.
2: Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
11: Reklama.
13: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
14: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
15: Dobry wieczór. Nikodem Prokopowicz za mikrofonem, za konsoletą realizatorską, aż dwóch realizatorów. Trzech, tak. I ale przede wszystkim najważniejszy jest tutaj Paweł Zjeżdżałka, bo to on będzie dotykał tych przepięknych przycisków. A ja będę mówił o nowej muzyce, o tym, co ostatnio w świecie muzyki gra. I zaczniemy od najcięższego utworu z dzisiejszego zestawienia, bo właściwie czemu nie? Trzeba nadać sobie trochę tej metalowej energii w piątek wieczór. A więc przedstawię wam nowe wydanie zespołu Godflesh. Jest to zespół, który już od, ojej, jeżeli się nie mylę, lat 90. Bardzo mocno wpływa na rozwój gatunku, jakim jest metal, ale też na takiego, na rozwój przede wszystkim podgatunku, jakim jest industrial metal. Także to dla fanów Cieni Silosu, może też dla fanów piątkowych aferytmów, bo one są zazwyczaj takie bardziej gitarowe, bardziej ciężkie. No i co? I będzie to drugi utwór z najnowszego albumu właśnie Godflesh, który nosi tytuł Decay, a utwór to Living Ending.

God Flesh, tak, to z ich najnowszego albumu DK. Album ten wyszedł 2 tygodnie temu, no i brzmi to właśnie tak, no jest to porządne łupanie, jak na piątkowy aferytm przystało, ale no łupanie industrialne, także tak trochę jak metalową rurą na przykład, ale z gitarami i jest generalnie fajnie. Na tym polega industrial metal, jeżeli by ktoś pytał. No a tak jak wspomniałem, God's Flesh to zespół, który należy do pionierów tak naprawdę tego gatunku. Teraz duża rzecz całkiem, ale taka, która się dzieje co tak naprawdę każdy aferytm, no czyli jakiś konkurs. Prawie zawsze mamy dla was coś do wygrania. No a dzisiaj akurat padło na koncert zespołu Przesilenie. Jest to zespół, który wchodzi raczej w takie klimaty no, bardziej folkowe i wystąpią pod Minogą 11 października w niedzielę. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, no to mamy do wygrania wejściówkę podwójną, także możecie zabrać ze sobą kogoś jeszcze, żeby spędzić miło właśnie ten wieczór. Niedziela, wieczór, humor zepsuty zazwyczaj, ale w tym przypadku mam nadzieję, że właśnie ten koncert sprawi, że to nie będzie humor zepsuty. No i przechodząc już do rzeczy, należy wysłać SMS na numer 7148. Na początek piszemy słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi, a raczej, no tak, pytanie, które brzmi: jaki jest, co sprawia, że muzyka folkowa jakby przemawia do was? Dlaczego jest to na przykład gatunek, z jakiego koncert byście chcieli zobaczyć i co w tym folku jest takiego magicznego? Dobrze, no i koszt SMS-a złoty 23, odezwiemy się do zwycięzców po audycji drogą SMS-ową. Także no posłuchajmy tego Przesilenia teraz. Posłuchajmy Przesilenia.

0: Koniec.
1: Prawie nie trafiłem tutaj na czas do mikrofonu. Tak troszkę nagle się skończyło, ale było to przesilenie, czyli zespół, który możecie zobaczyć pod Minogą już w niedzielę 11 października. No i szybko jeszcze przypomnę tylko warunki konkursu. Jest do wygrania wejściówka podwójna. Należy wysyłać SMS-y na numer 7148, następnie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Co w muzyce folkowej do was przemawia? Za co kochacie ten gatunek? Koszt wysłania SMS-a złoty 23. Odezwiemy się do zwycięzców już po audycji. No i pora na kolejny stały etap Afrytm.

A w tym tygodniu płytą tygodnia jest Mother Tongue zespołu Polki. Jak możemy przeczytać w ich takim, powiedzmy, opisie, tej pigułce, Polki jest to zespół Polki, właśnie Polky tak naprawdę. Domyślam się, że należy czytać to Polki, Y jest jednak na końcu. Jest to polsko-kanadyjski zespół folkowy, który łączy, no właśnie, tradycyjne polskie także melodie ze współczesnymi aranżacjami. Nie kanadyjskimi, nie było tak napisane, ale może kanadyjskimi, bo jest coś w kanadyjskim brzmieniu, także moim zdaniem wyjątkowego, takiego trochę nie do jakby. Wiadomo, o co chodzi. Instrumentarium grupy zawiera na przykład, uwaga, sukę biłgorajską, czyli rzadko używany staropolski instrument smyczkowy. No i mimo, że sama nazwa jest może dosyć zabawna w naszych współczesnych czasach, no to samo to, że jest to używane w tej muzyce, no to jest niesamowita, wyjątkowa rzecz. No i sam zespół działa w Toronto, więc w tej Kanadzie łączą polską tradycję, polski folk z nowoczesnymi brzmieniami. Posłuchajmy, ja już więcej nie będę mówił, utwór nosi tytuł Polish Techno.

Tak, to Polki. Polish Techno z naszej płyty tygodnia Mother Tongue. Niecodzienne zakończenie, trzeba przyznać, tej piosenki. Taki wokal zupełnie gdzieś jakby skąd inąd wyrwany. No ale, ale tak to właśnie jest. Mother Tongue, czyli płyta łącząca zespół z Kanady z polską tradycją folkową. Piękna sprawa. Posłuchajcie więcej, jeżeli wam to w duszy gra, że tak powiem, te wesołe, taneczne, folkowe rytmy. A jeżeli chodzi o to, co mamy dalej, no to też już na poza anteniu zostałem wyśmiany, że ja puszczam tego artystę co tydzień. Ja tak wyszło, że po prostu wydał dwa single z rzędu. No i ja muszę puścić kolejny, bo także mi się bardzo podoba, zwłaszcza po kilku przesłuchaniach. Mowa tutaj o Szczylu, o polskim artyście muzycznym, no przede wszystkim raperze, no ale także i człowieku, który szeroko się tą muzyką zajmuje, także i aktorstwem, jak zeszłoroczny film pokazał. Dużo można mówić o samym Szczylu, no ja jako, że mówiłem o nim trochę tydzień temu, to już się nie będę rozgadywał, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o nową polską scenę hip-hop, to jest to naprawdę wspaniały człowiek i posłuchamy zatem jego utworu Taxi.

0: Tak, to był Szczyl z jego singlem Taxi. Czekamy na album, który pojawi się, jeżeli się nie mylę, już w listopadzie. No i pojawi się też pewnie trasa koncertowa i pojawią się może jakieś bilety? Nie, no nie wiem, nie będę tak mówił, bo nie wiadomo, zależy gdzie wystąpi, ale ja na pewno się będę na niego wybierał. I pozostaniemy w klimatach, powiedzmy, polskiego hip-hopu, a nawet nie tyle w klimatach, co po prostu w polskim hip-hopie, ponieważ naprawdę stała się, znaczy niby oczywista rzecz, ale jednak oczywista tak z takiego względu, że no to jest, jakby człowiek tak pomyślał o tym mimo wszystko, to by pomyślał, że to bardzo pasuje do siebie, ale jednak nikt się do końca tego nie spodziewał, ponieważ takiego właśnie kolabu, jaki mieliśmy dzisiaj tak naprawdę, bo dzisiaj ten singiel wyszedł, Fish, Emadę, i oczywiście, albo właśnie nie oczywiście, Taco Hemingway. Bardzo dziwne połączenie, ale no właśnie znowu niesamowicie pasujące. 7 minut aż. Także rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie tej opowieści dwóch raperów, chciałem powiedzieć praktycznie jakichś wybitnych, ale no raperów po prostu. Dwóch raperów, którzy każdy opowiada, powiedzmy, historię trochę ze swojej strony i też ze swojego w sumie prawie pokolenia, bo różnica wieku między nimi także jest. Posłuchajmy.
1: Nie czujemy nic. Nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, interesuje mnie sukces, drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej, czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty, a nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, a niewielki jest z tego pożytek? Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Hevelius zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna pierś jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze. 5 lat w tym małżeństwie, w tym luksusowym mieście. Całują się namiętnie, a wokół handlowe są galerie. 1000 polubień, 1000 udostępnień. A to stoi w kontrze do tego, co wyszukuje w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. W świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów. bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów,
1: bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic.
3: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu, gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na

Czemu? W ogóle nie widzę książek w miejscach publicznych. Potem inspektor nie wie, co to wolność artystyczna i czym jest podmiot liryczny. Czemu nie mówi się pociąg mentalny, jedynie pociąg fizyczny? Czemu o sztuce się mówi ostatnio, nie czy coś znaczy, lecz jakie zrobiła liczby?

Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera. Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera. Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co

0: czasu TikTok. Żeby żyć, tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić autonienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni, chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem, był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że jest walczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten abend. I wie viele kostet oraz uberaszung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem, kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa
1: muszę,
0: ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl? Czy Trump jeszcze żyje? Czy zrzuci bombę nuklear? Czy da

0: Jak nie chcesz, to morda w kubl. Te, z którym będziesz stał w kolejce po czystą wodę jutr. Mówiąc faktycznie dosyć ciepły czerwiec, ty, ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.

gdyby nic. To Fish, Emadę oraz Taco Hemingway. Tak jak mówię, duet, którego nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował. Może nie każdy, ale myślę, że wiele, wiele osób. No tak. Długa piosenka, myślę, że tekst także jest do na pewno wsłuchania się i każdy powinien swoje z niego wyciągnąć. No a my lecimy w takim razie dalej. No, zostałem tutaj zbesztany przez mojego szefa, że to, co to jest za mainstream, bo tak o Hemingway, ale tak jak zresztą wspomniałem, my tutaj w piątek puszczałem po prostu dobrą, nową muzykę. No ale teraz właśnie, odchodzimy już na pewno od mainstreamu, będzie Def Lemons, czyli artystka wizualna, także i artystka muzyczna, która swoje teledyski robi tak naprawdę sama. Są one dosyć ciekawe i na pewno też dosyć surrealistyczne. Sama Def Lemons pochodzi ze Stanów, ma 27 lat z tego, co pamiętam. No i wydała ostatnio nową płytę i ja się przyznam, że nie za bardzo jestem w stanie przestać słuchać tej płyty. Jest to na pewno moje ulubione nowe wydanie. No i jeżeli chodzi o to, co z tego posłuchamy, no to to będzie utwór o tytule

No już puść te odgłosy, Indyka, szczerze, Paweł, bo to trzeba zamykać. Def Lemons z Let You. Utwór z najnowszego albumu, który jest o tym, że polujemy na to, co już zabiliśmy i co już zostało na pewno upolowane kiedyś. Ciekawy tytuł, mi się to całkiem podoba, bo no nie wiem, no to jest takie niby proste, ale jednak czuć w tym jakieś głębsze znaczenie, prawda? Także no właśnie, to była Def Lemons. I polecam cały album, bo naprawdę jest to coś zdecydowanie bardzo ciekawa muzyka, taka nieco emo, ale jednak przede wszystkim rockowa, slacker rockowa, dream popowa, różne tutaj gatunki orbitują, powiedzmy, wokół tego brzmienia. No a my przejdziemy teraz do jednego chyba z najsłynniejszych nowych wydań, takich ostatnio, o których się zwłaszcza mówi w, powiedzmy, takiej pseudo-niszowej bańce muzycznej, czyli zespół Promartyr i ich najnowszy album. Żeby nie robić przerwy, bo nie mam tego teraz przed sobą, a może zaraz będę miał jednak, Proto Martyr, album z orłem tak naprawdę przede wszystkim, jak się nazywa, o, Hotel Ursona już znalazłem, przepraszam, zapomniałem, album, który pojawił się z 2 czy 3 tygodnie temu, a już teraz jest uważany za jedno z najważniejszych wydawnictw tego roku. Także posłuchajmy, z czym to się je. No jest to brzmienie trochę stonerowe, trochę takie blues art rockowe. Mi się bardziej podobają te fragmenty albumu, które są nieco bardziej chaotyczne, takie bardziej brudne. No i to będzie też nasz reprezentant. Poproszę.

The Old Hotel, Proto Martyr, to właśnie jedno z takich chyba najgłośniejszych wydawnictw ostatnich tygodni, czyli album Hotel Ursona. Proto Martyr już na scenie muzycznej dosyć długo obecny. Grali dosyć też szeroki przekrój muzyki, to także słychać na tej płycie. Polecam zapoznać się samemu, bo na pewno warto. A jeżeli chodzi o to, co dalej, no to Flaved Mangoes jest to zespół, właściwie człowiek, ponieważ no właśnie jedna osoba, która ma jakiś taki projekt muzyczny, często jest taka sytuacja i mimo, że tam się pojawiają gdzieś inni członkowie, powiedzmy, to są raczej tacy muzycy sesyjni. No, także Flaved Mangoes, osoba odpowiedzialna za ten projekt, wydał ostatnio singiel, który jest, no moim zdaniem, naprawdę, jakby to powiedzieć, buduje niesamowity klimat, może od tego zacznijmy. Ma też bardzo dużo takiego muzycznego mięsa, znaczy tam jest po prostu bardzo fajna ściana dźwięku, agresywna gitara, no jest to shoegaze, także gatunek bardzo bliski mojemu sercu. Utwór nosi tytuł Shivers. Posłuchajmy.

Enslaved Mangoes i Shiver to najnowszy singiel tego artysty, bardzo mocno shoegaze'owy, no i jest to ewidentnie ta, można powiedzieć, nowa scena shoegaze'owa, odrodzenie shoegaze, jakiś shoegaze revival. Domyślam się, że może to mieć nawet w być w przyszłości w ten sposób określane. No póki co żyjemy w tym czasie, więc jeszcze nie ma nazwy na to. Natomiast właśnie shoegaze, tak jak już wiele razy wspominałem, powraca aktualnie, ta estetyka z lat 90. powraca do muzyki, może nie tyle co mainstreamowej, ale na pewno takiej, która jest rozpoznawalna i obecna. No a teraz kolejny ruch muzyczny, czyli nowa scena chilijska, czyli ruch taki przede wszystkim artpunkowy, ale no także tutaj dużo postroka jest, jakiegoś mafroka i tak dalej, grania generalnie dosyć mocno technicznego. No i jest taki zespół, ja przyznam, że dowiedziałem się dopiero przy tym albumie, który teraz wyszedł, jak Estoy Bien. I oni grają przede wszystkim emo pop, no ale także z tymi naleciałościami właśnie ze sceny chilijskiej, czyli z dużą dozą techniczności i jakichś takich bardziej ambitnych brzmień, eksperymentów. Album nazywa się A La Distancia, a utwór to będzie El Desorden.

Estoy Bien i El Desorden to nowość prosto z Chile, z nowej chilijskiej sceny gitarowej. Polecam znowuż tak samo obszaić cały album, również jest zdecydowanie całościowo godny polecenia. A my zakończymy artystą, którego odkryłem trochę przypadkiem, ale już od dłuższego czasu prezentuję jego nowości na antenie. Będzie to Dylan Tom i on zresztą współpracuje z taką panią, której imienia, nazwiska nie pamiętam i on chyba też nie za bardzo chce się nim chwalić, bo z jakiegoś powodu w serwisie streamingowym nie widać, w sensie nie jest, powiedzmy, tak jakby oznaczona ten drugi głos. Natomiast jak najbardziej warto obczaić If You're Gonna Kill Me. On póki co wydaje jedynie single, ale tam pojawiła się chyba jakaś epka po drodze. Natomiast wydaje raczej głównie single, ale myślę, że warto być na bieżąco, zwłaszcza jeżeli lubicie tego typu muzykę. Także Dylan Tom, If You're Gonna Kill Me, mówi do was Nikodem Prokopowicz, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka. Dziękuję za realizację. Do usłyszenia.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama. Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Reklama.
2: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
4: No i tak zapowiedzeni, przepraszam bardzo. No gorzej być nie może przy takim początku.
5: Zgadzam się, Tymotuszu.
4: Prawda?
5: Notowanie 1762 przed nami.
4: Tak, 2 minuty po godzinie 20:00 w nietypowym składzie, bo tak jeszcze nie prowadziliśmy. Ja swoją drogą z tobą nigdy nie prowadziłem jeszcze audycji.
5: Tego jeszcze nie grali.
4: Mikołaj Pluciński za konsoletą, to akurat grali i to grali bardzo dobrze. No i co to za skład przed mikrofonami?
5: Marcel Kujawa.
4: Tymoteusz Powęzowski, dwóch szefów oczywiście, trzeci za konsoletą. No jak lepiej być
5: jak
4: nie
5: my wytrzymamy
4: może.
5: Dzisiaj przez te 2 godziny?
4: Nie mam pojęcia. Zadbamy o to, żeby było tylko gorzej z minuty na minutę. Myślę, że damy radę.
5: Też tak myślę.
4: Czyli ta tendencja spadkowa się utrzyma.
5: Trzeba zachować pewne standardy tak, spadkowe.
4: Dokładnie.
5: Ja się absolutnie zgadzam.
4: Co przed nami? 25 utworów plus 5 propozycji, jedna za chwileczkę. Standardowo dużo przetasowań, no i ja mogę już powiedzieć, jest zamieszanie na szczycie. I co jest? Nie powiem, ale o tym się przekonacie. Przekonacie się. 2 godziny do tego mniej więcej zostały. Tymczasem nasza pierwsza propozycja. Dzisiaj w propozycjach, to ci powiem od razu, będzie dużo takiego folkowego grania. Tylko pierwsze to będzie folki od zespołu Polki.
5: Wiesz co, mi się tak z folklorem skojarzyło? Krakowiak w końcu.
4: No dokładnie, więc Krakowiak do Poznania przyleciał.

0: Krakowiak.
1: Krakowiak to był, a Tymoteuszu, ja cię muszę podpytać, czy masz taki kiosk ulubiony z dzieciństwa, bo starych kiosków już nie ma. Chyba.
0: Ale to zabrzmiało, jak to mógł być fragment jakiegoś utworu. Prawdziwych kiosków już nie ma, tak jak prawdziwych cyganów.
1: Już nie ma?
0: No nie ma, nie ma. Już dawno śpiewali o tym starożytni górale. Ale chciałem powiedzieć o kiosku. Mam takie dwa. Jeden był przy mojej szkole. Wszystko wiadomo, za drogie oczywiście. Jeden na końcu pętli, do której miałem jakby najbliżej. Takie,
1: a wiesz, to pytam cię dlatego, że ja takiego doświadczenia nie mam.
0: Czemu?
1: U mnie nie było starych kiosków.
0: Gdzie ty się uchowałeś?
1: Bo w kątkach.
0: A?

Wrocławiu zawsze świeci słońce. We Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: wewnątrz pusty jak stare kioski. Złap mnie na 120 mostach, zrobiony sensu i braku sensu, bo we Wrocławiu nigdy nie ma słońca.
1: We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce, we Wrocławiu nigdy nie ma.

0: Czas na legendę chyba.
1: Legendę? A, to chwileczkę, proszę pana. Ja tylko jeszcze powiem, że to z naszej zeszłotygodniowej listy propozycji, miejsce 25, to otwiera nasze zestawienie Michał Wojtek i Mati Ziarek, stare kioski, przez ciebie przed chwilą wspomniane. Ja szybko sobie wyszukałem gątki i pan licho...
0: No kiosków nie ma.
1: Pan licho z kioskami, ja tu nie widzę domu.
0: Domy są, wiesz co, domów jest mniej niż hali.
1: No właśnie, bo tam jest, tam są hale i dworzec kolejowy.
0: I taki spichlerz duży. Jak jedziesz S11, to tak, na pewno widziałeś.
1: Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Gądek.
0: Absolutnie, pozdrawiamy wszystkich gądczaninów.
1: Tak, którzy zamieszkują 100% postawionych tam domów zapewne.
0: No, ja się zaliczam do tej grupy.
1: No to, jestem wyjątkowy. Pozdrawiam też ciebie w takim razie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ty
0: dziękuję
1: tu z Gądek
0: bardzo.
1: Dojeżdżasz?
0: Dojeżdżam i dojazd jest bardzo dobry.
1: A, to bardzo dobrze. To bardzo miło. No to dobrze, no to teraz legenda. To już my nigdy nie przedstawiamy już teraz z nazwy. Dwa miejsca w dół, 93 tygodnie na liście. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: czy mam mówić? S-Jumper, I need more. To powiedziałem. Żeby już wszystko było wiadomo. Tak jest.
1: No my też będziemy potrzebować więcej, bo jeszcze 23 utwory przed nami.
0: No więcej czasu. A kurczę, ale już nie ma na liście za mało czasu. No.
1: Ubolewasz nad tym.
0: Tylko trochę. Zresztą powiem ci, że od czasu premiery, no to już by te 100 tygodni minęło bardzo daleko, ta granica, po której już gratulujemy i utwór odchodzi na zasłużoną
1: emeryturę. Jak to mówią starożytni sowieccy uczeni, tempus fugit.
0: Na pewno?
1: Tak, tempus fugit, tak jest.
0: A co to są za fugi?
1: Czas płynie.
0: Tak.
1: Ale my teraz będziemy elektryzować.
0: Tak, ciało elektryczne, Michał Kisielewski. I ja, prąd też płynie, to jest jedyne powiązanie.

0: Z jakim napięciem płynie prąd?
1: Stałym. Tutaj płynie prąd stały.
0: To prawda?
1: Zaglądasz na technika.
0: Tak, zaglądam na technika. Mamy, no, po to są ludzie, którzy skończyli jakiś kierunek na Politechnice, żeby mówili. Pan Mikołaj napisał tylko prąd przemienny / zmienny.
1: No ale nie mamy AC/DC na liście przebojów.
0: Nie mamy, ale mamy AC/DC tutaj w gniazdkach. To jest AC/DC, no to się w domu, wiesz?
1: AC/DC w domu, mamy, tak. Mamy AC/DC w domu, okej. Okay.
0: Dokładnie. Mamy AC/DC w domu, a Johna Portera na przykład też mamy w domu, powiem ci, tak patrząc, na miejscu 22. Co prawda nie sam w sobie, ale w całkiem ładnym akompaniamencie od Seth Miles.
1: Wiesz co, no było elektrycznie, teraz będzie troszkę sztucznie, no bo Plastic World chyba wskazuje na pewną sztuczność.
0: Trochę sztuczność, ale nie w brzmieniu.

0: Tak, dokładnie tak. Ja mam pytanie do ciebie. Czy ty Słucham. Się interesujesz w ogóle tym, że przerwa reprezentacyjna się skończyła, czy nie?
1: Tak, ja trochę w piłce nożnej siedzę. Akurat chyba tylko pół godziny czwartego meczu reprezentacji Polski obejrzałem, pozostałych trzech nie oglądałem, na szczęście.
0: Pozazdrościć, naprawdę.
1: Oglądaj wszystkie.
0: Nie, na szczęście nie. Jak byłem...
1: Bo chciałem współczuć, wiesz? Jak ty mi zazdrościsz, że ja chciałem ci współczuć.
0: Ja byłem w Czarnogórze. To obejrzałem mecz Czarnogóry i powiem, że to było dużo przyjemniejsze.
1: Dużo przyjemniejsze.
0: Tak, no a może to jest kwestia tego, że nie masz tego przywiązania jednak do koszulki. Ale no,
1: może,
0: no.
1: Może. Cieszyłeś się piłką nożą taką, jaka jest.
0: Tak, tak, tak. No dobrze, no to bez ogródek. 21. miejsce przed nami.

0: Interesuje mnie ten zapach polskiego lata.
1: No dla ciebie czym takie coś może pachnąć?
0: Nie powiem, wiesz, bo chyba estetyka, że tak powiem, dziennikarska aż, zabrania mi o tym mówić.
1: Aż tak źle?
0: No jestem zdziwiony. To już jest kwestia interpretacji, wiesz co, ale wolę o tym nie mówić.
1: Bo ja mogę powiedzieć, bo mi na przykład polskie lato pachnie, ale to ze względu na to, gdzie ja jestem, gdzie jeżdżę na wakacje, bo mi bardzo pachnie takim suchym kurzem, takim suchym kurzem. Piachem.
0: Suchym piachem? W sumie tak, coś tam jest też.
1: Na wieś jeżdżę i tak jest na wsi.
0: Bo jestem w stanie się zgodzić, ale Głuszyna to nie jest wieś przypadkiem?
1: Tak i nie. No, proszę pana, to jest część Poznania, ale dookoła piękne pola.
0: W Głuszynie chyba Paweł Strzelecki się urodził, nie?
1: Jak tak, dokładnie. Powiem więcej. Ja chodziłem do gimnazjum imienia, nie, przepraszam, do podstawówki imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego, bo pod gimnazjum to tam
0: chyba
1: było...
0: Chyba już nawet wiem, gdzie jest ta szkoła. Chyba nawet wiem.
1: Tak, naprawdę. Za chwilkę to już będziesz o mnie wiedział wszystko. I takie szybkie zapoznanie, naprawdę.
0: Poza Szefowie się poznają na antenie.
1: No tak, no, dzięki Bogu, że możecie tego wszyscy, drodzy słuchacze, doświadczać. Kolejna propozycja. Dildo Baggins, Samotny Wuj 2. Ulic

0: No teraz patrząc na naszą listę i kolejny utwór, no to cytuje się klasyk. Klasyk się nasuwa na usta.
1: No tak, powiem więcej. To jest jedno wielkie nawiązanie i to jest utwór, który jest drugim najdłużej utrzymującym się na naszej liście. Ja mam do ciebie tylko pytanie.
0: Jakie?
1: W jaką pan będzie grał grę?
0: Oj, nie wiem, czy chyba nie mogę powiedzieć, bo będzie krypto, wiesz?
1: Na pewno?
0: Etyka dziennikarska mi zabrania. To jak nie postawano, że etyka, to powiem, że etyka dziennikarska mi zabrania.
1: A to jest piękne słowo klucz. No to etyka dziennikarska zabroni mi też powiedzenia w takim razie miejsce tego, że to jest miejsce 20, minus 4 na liście.

0: Słowo na dziś, etyka dziennikarska.
1: A nie estetyka?
0: To jest drugie słowo na dziś.
1: Drugie słowo na dziś, okej. Okay. A jest trzecie? Jest trzecie?
0: Trzecie.
1: Daj mi panie może?
0: Może być, ale...
1: Takie błagalne.
0: Ja bym pomyślał jednak nad słowem marszałek.
1: Marszałek? Ale jaki tak. Marszałek? Ten to śpiewa teraz. Co będzie śpiewał?
0: A jaki jest twój ulubiony? O, w ten sposób zapytam. O, to może być
1: ulubiony
0: pytanie.
1: Marszałek?
0: No, proszę.
1: O, trudne pytanie, takie wiesz, historyczne. Nie wiem, czy moja erudycja pozwala mi, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie,
0: może
1: wiesz?
0: To będzie trzecie słowo na dziś. Erudycja.
1: Erudycja. Wszystkie zasada 3E.
0: Tak, dokładnie.
1: Okay, zasada 3E. Wszystkie bardzo ładnie brzmią. Wszystkie brzmią tak klasycznie z greki albo łaciny, więc jesteśmy mądrzy.
0: Tak. Ja znam jeszcze jedno słowo na E, ale jego to już myślę, że faktycznie lepiej na antenie nie używać.
1: Okej, nawet nie wiem, jakie to może być to słowo.
0: No i właśnie dlatego lepiej go nie używać.
1: Jestem widocznie ograniczony. Marszałek, daj mi panie.

0: Daj mi, Panie, siłę, bo ja nie skończę tej audycji w takim stanie. 19 miejsce, pierwszy tydzień na liście tego utworu. Marszałek i ten utwór właśnie. Daj mi, Panie. A ty sobie czego życzysz?
1: Zdrowia i spokoju.
0: Myślę, że wszystkiego
1: tak,
0: i
1: tak standardowo,
0: i
1: ale tak. To jest takie uniwersalne życzenie, które zawsze, zawsze mam rację bytu.
0: No i widzisz, Marcel, to już tak leci. Zaraz listopad, wszystkich świętych, potem to już.
1: Jeszcze nabór do afery, pamiętaj, nabór do afery.
0: To dobrze, nabór do afery, 17 października, przypominamy, na stronie szczegóły. Potem to już wszystkich świętych i potem już.
1: Niepodległości, już reklamy świąteczne, tak, i święta,
0: to, i
1: Sylwester.
0: Boże Narodzenie.
1: No i sesja. I sesja w lutym.
0: I tak czas właśnie leci. No i tak wchodzi też miejsce 18. Sześć oczek w górę. Chłopcy z miasta, lecę tu.

0: No lecimy chyba dalej z tą aferzastą, nie?
1: Lecimy, lecimy. Chociaż trudno powiedzieć do końca, ile my jeszcze tutaj mamy czasu. My zawsze tak trochę na oko tutaj. Dużo. A, tak.
0: Pirazy drzwi, pirazy drzwi.
1: Mikołaj pokazuje, że dużo. Tak właśnie, no, pirazy drzwi. Pirazy drzwi sporo tego całkiem jest. A ja tylko właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że wróciła Ekstraklasa. To chyba nas cieszy.
0: A to teraz serwis sportowy, tak? Jedziemy ze serwisem sportowym.
1: Słuchaj, za chwilkę, za 5 minut, nie, tak, za 5 minut, bo jest prawie 40, za 5 minut to się zacznie godzinny serwis sportowy, bo tu jest taka mała tradycja, którą ja robię sobie, że jak w piątek jest mecz Ligue 1, to oglądam, a jak w piątek jest mecz Lens, to już w ogóle.
0: Ty kibitujesz Lens.
1: Tak, tak, tak.
0: Proszę. A dlaczego Lens?
1: To jest historia, która zaczyna się 3 lata temu. Grałem w FIFA i w FIFA mi się wylosował w trybie kariery klub Lens i tak sobie...
0: Tak jakoś zostało.
1: No tak jakoś zostało, wiesz?
0: I tak zostało. Czyli rozumiem, że zakolegowałeś się z tym zespołem.
1: Tak, bardzo. Takie koledzy jesteśmy, wiesz? Takie koledzy.
0: To dobrze. To dobrze dla was. Waves, koledzy teraz.

0: Lubisz brać prysznic? Ale pytam poważnie, bo to ja zaraz nawiążę do tytułu kolejnej piosenki.
1: Ja się domyślam, ale...
0: Domyśliłeś się, dlaczego pytam o prysznic?
1: Dobrze, powiem ci tak, inaczej. Podczas już 4 lat, jak mojej radiowej kariery, no, nigdy nie dostałem na antenie takiego pytania.
0: Przepraszam, jeśli ono było zbyt napastliwe. A, szkoda, żałuję.
1: Nie było.
0: Okay.
1: Tak, bo to było bardzo dobre pytanie. Otóż nie, ja uwielbiam się kąpać.
0: Uwielbiasz. A kąpać, nie brać prysznic.
1: Brać prysznic. Tak, no, u siebie w mieszkaniu.
0: Ale
1: nie
0: rozumiem,
1: mam,
0: że on jest dla ciebie przyjemny, nie tak dla tej aktorki z Psychozy.
1: No nie, nie, takich wydarzeń to na szczęście.
0: Nie, takich dreszczowców nie przeżywałeś w swoim życiu, tak? Pod prysznicem, absurdnie.
1: Broń Boże.
0: To dobrze, tutaj też chyba raczej jak u Hitchcocka nie będzie.
1: Nie, ale ładnie będzie.

0: No i
1: co dalej?
0: No wnioski nasuwają się same.
1: Jakie wnioski?
0: No, że trzeba iść dalej.
1: Że trzeba iść dalej, tak?
0: Tak.
1: Będzie, najprawdopodobniej trzeba iść dalej.
0: No tak. Jakaś propozycja.
1: Jakaś propozycja, no.
0: Marcelina. Najprawdopodobniej.

0: Najlepszym, najprawdopodobniej wyborem będzie dla was, jeśli po godzinie 22 zerkniecie na www.afera.com.pl/aferzasta i tam już będzie można głosować na przyszłotygodniowe utwory. No między innymi jednym z nich będzie właśnie Marcelina i utwór Najprawdopodobniej.
1: A bym chciał zwrócić uwagę na to, że kolejny tytuł naszego utworu na tej liście przebojów nawiązuje do tego, o czym już mówiliśmy, czyli o naszych domowych stronach.
0: Tak jest.
1: Wiesz, jak przewidujemy?
0: Jak przewidujemy co?
1: No to, że o czym mówimy, to później się będzie pojawiało ponownie.
0: No tak, tak. Znaczy to jest powiedzmy ułatwione nieco tym, że mamy przy sobie kartki, ale...
1: Ale aż tak daleko w przyszłość nie wybiegamy.
0: No nie,
1: jest
0: nie.
1: Jest tu i teraz.
0: To prawda. Miejsce 15.

0: Gościła nas Kasia Kosmos w swoim domu. No i co dalej? No teraz będzie Tytus.
1: Teraz będzie Tytus, a ja tylko dodam, że ten dom jest na Warmii. Teraz mała strefa, znaczy inaczej, zrobiła nam się taka mała strefa spadkowa, z której jest jeden utwór, który się wybija i to jest właśnie utwór na miejscu 14. Trzy oczka do góry, aż względem zeszłego tygodnia. No i cóż, to jest całkiem crispy utwór.

0: No ja myślę, Tymoteuszu, że musimy kuć żelazo, póki gorące.
1: Tak mówisz?
0: No, bo tak mi się skojarzyło z kolejnym tytułem. Ja mam takie asocjacje cały czas, mi tutaj idą.
1: Bardzo takie mitologiczne nawet.
0: Mitologiczne bardzo, takie bardzo jeszcze wulkaniczne.
1: Czyli my tacy kowale jesteśmy, tak?
0: Tak, no jesteśmy kowalami tej, chociaż nie do końca, bo to nasi słuchacze, którzy głosują, są kowalami tej aferzastej.
1: No my w takiej analogii jesteśmy...
0: Nie wiem, brakuje mi tutaj teraz ten...
1: Banią z wodą.
0: To ciekawe, dlaczego?
1: Nie wiem, to jedyne co...
0: Młotkiem? No tak, narzędziem w czyichś rękach, tak, okej, okay. Narzędziem tak, w czyichś rękach jesteśmy,
1: powiem, no to się inaczej, zgadza. Dwa takie młoty siedzą przed mikrofonem.
0: To jest na pewno, to się zgadza. Jeszcze trzeci za konsoletą.
1: Tak.
0: A no właśnie, mówimy tak o tej mitologii, no bo to jest Hephaistos w wykonaniu Rat Crew. To jest spadek o 4 pozycje względem zeszłego notowania.

Nie ma ludzi idealnych, więc tym samym 2 minuty po godzinie 21 prezentujemy jingle, który powinien być o 21.

0: Nie jesteśmy punktualni i to mnie martwi, Tymoteuszu. Zdążymy z audycją?
1: Mnie nie martwi, ponieważ właśnie przed chwilą nasz realizator Mikołaj powiedział, że ale musicie trochę więcej gadać.
0: Musimy trochę więcej gadać, tak?
1: Tak. Więc ja proponuję, żebyśmy na jakieś następne wejście przyszykowali na przykład analizę wiersza.
0: Analizę wiersza? Oj, no to wiesz, że jestem polonistą.
1: Wiem, dlatego wiem, że to potrwa naprawdę długo.
0: Zależy też, jaki wiersz mi wyciągniesz.
1: Przesłanie pana Cogito.
0: Przesłanie pana Cogito, ale to jest ten klasyczny taki z podstawówki, nie? Tam gdy inni klękają, idź wyprostowany, tak, oglądaj się w lustrze, taki klasyk.
1: Taki klasyk, Herberta, tak, absolutny klasyk. Może i z pamięci wymienisz, ale to jest dosyć długi wiersz, więc długo
0: długi wiersz, ale no umówmy się, piękny.
1: Piękny,
0: piękny absolutnie. I absolutnie warto sobie te słowa przyswajać. Generalnie Herberta warto sobie przyswajać, moim zdaniem.
1: I proszę, afera bawi taka, i uczy.
0: Taka rekomendacja od polonisty z pierwszego zniekształcenia.
2: Wyznaczam kurs, już nikt mnie nie

0: to miejsce 12. Dominika i powrót. A teraz uwaga. Idź, dokąd poszli tamci. Do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Wśród obróconych plecami i
1: odwróconych.
0: Odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny w ostatecznym rozrachunku. Jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie, jak może. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. I teraz co to oznacza, panie Marcelu?
1: Co to oznacza? No przede wszystkim w pierwszym dyscychu Złote Runo, no to chyba tutaj skojarzenie z Jasonem i wyprawą właśnie po Złote Runo jest dosyć klarowne, zwłaszcza, że Herbert był klasykiem, jednym z takich dwóch największych. Jarosław Marek Rynkiewicz, coś ci mówi to nazwisko?
0: Oczywiście, że oczywiście. Tak.
1: On zasłynął generalnie z tego, że w późniejszych latach tak dosyć jasno opowiadał się po pewnych tam barykadach politycznych, ale poetą też był dobrym, zwłaszcza klasykiem właśnie, no z Herbertem, dwóch najwybitniejszych. Generalnie z Herberta to ci jeszcze polecam prozę poetycką, właśnie bardzo często nawiązującą do motywów mitologicznych i tam się ujawnia ta mistrzowska ironia Herberta. Naprawdę polecam.
0: Dobrze.
1: Bardzo wyrafinowana.
0: Za tydzień na aferze.
1: Generalnie ten wiersz, no on jasno dosyć wyraźnie nawiązuje do sytuacji w Polsce lat 70. i 80. I do pan Kogito jest generalnie pewną figurą inteligenta polskiego wielkomiejskiego właśnie z tego okresu lat 70. i 80., który jest niby coś wie, coś rozumie, jakieś wyobrażenie o świecie ma, ale jest jednocześnie zasiedziały. Jest dosyć taki, to jest taka modelina łatwa do lepienia, wiesz? I ten Kogito, on trochę chce, ale trochę mu się nie chce jednocześnie. Przeczytaj sobie wiersz Pan Kogito czyta gazetę.
0: Tam jest pełen sprzeczności.
1: Pełen sprzeczności. No, Pan Kogito sobie czyta gazetę i w sumie sobie rozważa, jaka tam jest arytmetyka cierpienia, ile ludzi musi zginąć, żebym ja zaczął odczuwać ból z tego powodu.
0: Tak samo Pan Kogito słuchający muzyki pop.
1: A tego nawet nie słucha, tego nawet nie znam.
0: Bo ja z wierszami Herberta najbardziej zaznajomiłem się przez muzykę, przez płytę Herbert od zespołu Karimski Klub i tam jest bardzo dużo ciekawych wierszy, między innymi ten został w utworze przedstawiony.
1: Ale wracając, no tutaj są jawne odniesienia do tego, że jak to się mówi, jest taka ładny termin właśnie z herbertologii wzięty, postawy wyprostowanej, to jest manifest tej postawy wyprostowanej. Masz walczyć, nie oglądać się na żadne tutaj przeciwności, masz po prostu być wyprostowany, masz po prostu maksymalizm etyczny, mój drogi. I to jest apel do tego właśnie, żeby tutaj gdzieś karku nie uginać, tylko po prostu twardo stać przy swoim i no walczyć, no nie ukrywajmy z opresyjną władzą i walczyć o wolność po prostu.
0: To są piękne słowa, które tutaj nieirycznie powiem, zestarzały się bardzo dobrze. Maksymalizm etyczny. Jak to pięknie brzmi.
1: Uwielbiam ten termin.
0: Jak to wyniosłe.
1: Mi się jeszcze kojarzy z tym Samuel Beckett, ale to już rozmowy na inne w ogóle, inny moment, wiesz?
0: Ale się od razu kulturalnie zrobiło.
1: Kulturalnie się zrobiło, ale już kończymy z tym.

0: I było tak elegancko, a teraz baba zsiana na antenie Radio Afera.
1: A też elegancko zagrał. Wasylkowski tutaj konkretnie. Wcześniej The Bullseyes w Heaven Exist na miejscu 11. No i to była nasza propozycja. Wasylkowski, baba zsiana, to może za tydzień na Aferzastej się pojawi. Ja znalazłem w tym czasie jeszcze informację, że dokładnie tego dnia w roku 2016, czyli 10 lat temu, równo pożegnaliśmy Andrzeja Wajdę. I ja chciałem zapytać się ciebie, czy ty masz jakiś ulubiony film Andrzeja Wajdy?
0: Ulubiony film Andrzeja Wajdy? No myślę, że Wesele.
1: Wesele?
0: Wesele, jakbym miał wskazać. No.
1: Ja jestem mało oryginalny i ja bym powiedział, że jednak, że dla mnie to Ziemia Obiecana.
0: Ziemia Obiecana. Jeszcze, wiesz co, Pana Tadeusza oczywiście bym też wskazał.
1: Oczywiście.
0: Takie klasyki, wiesz co, no literackie.
1: Ale powiem ci, że Pana Tadeusza jako film docenia się dopiero, gdy się już nie jest pod wpływem tego, że to jest lektura.
0: To prawda. To ja byłem w Cichowie, co prawda. Byłeś w Cichowie kiedyś? Tam właśnie kręcono Pana Tadeusza.
1: Nie byłem, ale jak to powiedziałeś, to chciałbym się tam wybrać, polecam. Bo to naprawdę piękne miejsce się wydaje. No inscenizacyjne, no przecież przecudowne. Przecudowne to są filmy. Dobrze, zaczynamy. Otwieramy ostatnią dziesiątkę. Tutaj krok w górę. Dwa nawet kroki w górę. Plus dwa przy miejscu dziesiątym.

0: Panie, masło było 250 gram, jest 200.
1: Ależ to był legendarny dżingiel, proszę państwa, ależ to był legendarny dżingiel. No, nostalgia mnie wzięła, wiesz?
2: I ile w tym wszystkim prawdy, oczywiście.
1: No. I ile historii afery?
2: Oj, oj, oj, proszę pana, takie dawne czasy. Dildo Baggins i masło, oczywiście Grabarz jeszcze tutaj się wkolegował, miejsce 10. No i proszę państwa, zmieniamy numer na niższy, miejsce na wyższe. I co więcej, trzeci najczęściej pojawiający się na aferze z tej póki co u numer.
1: Wiesz co, no ja bym powiedział, że to jest spadek no, z konia, z wysokiego konia.
2: Ale jak z konia, no to tylko z wysokiego, tak powiem.

0: Wiesz co, ty, Mateuszu, tak sobie patrzę na kolejny utwór i sobie myślę, że no, zarówno nazwa wykonawcy, jak i tytuł jest kulą w pod obecnie, patrząc na to, co mamy za oknem.
1: No czy ja wiem, bo ja już wiele razy mówiłem, że jesień to taka dziwna wiosna, a noc, jakby nie patrzeć, zbliża się cały czas.
0: No już chyba mamy.
1: No jest, powiedzieć. Ale zbliża się jeszcze mocniejsza. Ale ja chciałem powiedzieć, że wy tego nie wiecie, ty tego nie wiesz, ale mam dla ciebie zagadkę teraz.
0: Oj, słucham.
1: Oj, i uwaga, bo związaną z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą na poza anteniu, ale spokojnie, to będzie miało wartość dla słuchaczy. Jakie są trzy stolice RPA?
0: Wiesz co, na pewno jest Pretoria, Kapsztad. No i trzecie jest chyba Bloomfield, ale na pewno wiem, że są trzy stolice, bo każde miasto, tak, tak.

0: Jak sądzę?
1: Ma osobną władzę. Jest władza sądownicza, władza ustawodawcza i władza wykonawcza.
0: Jesteś bardzo blisko. To jest Bloemfontein. O.
1: No to coś tam w tych zwojach mózgowych mam jednak.
0: Tak, bardzo dobrze, bardzo dobra robota. To była taka...
1: rozgrzewka intelektualna, tak. Już półtorej godziny po audycji.
0: Amerykanie mówią na to curveball, przepraszam.
1: Curveball, tak?
0: Bo
1: a taka podkręcona piłka, tak?
0: Tak, taka podkręcona.
1: Taka podkrętka jak w tenisa stołowego. Lubisz grać w tenisa stołowego?
0: Tak,
1: dokładnie. To jest taki Jan-Ove Waldner, tak? Czy Andrzej Gruba bardziej?
0: Za trudne pytania.
1: No widzisz, nowość, jak cię zagiąłem.
0: Nowość na miejscu ósmym.

0: To zeszłotygodniowa nowość, zeszłotygodniowa propozycja, nowość z tego tygodnia. Dziwna wiosna, zbliża się noc, to miejsce ósme. Ja pozwolę sobie zrobić mały tylko update, jeśli chodzi o mecz Lens Olympique Lyon. Jest 1-0 dla zespołu Lens, co jest dla mnie informacją bardzo dziwną.
1: Bardzo dziwną, ale chyba zadowalającą, mówiąc delikatnie.
0: Myślę, że tak. Podobnie dziwną na pewno co wiosna, która przed chwilą wybrzmiała na antenie. A teraz czas na największy wzrost, jeśli chodzi o tą edycję Aferzastej. 12 oczek w górę, aż na miejsce siódme.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boban.

0: Bola, bola.
1: My to będziemy wołać.
2: Latoś. Nie, Latoś. Jesieniuś.
1: Jesieniuś, tak?
2: Nie wiem, jak
1: październisiuś. Październisiuś.
2: No, coś takiego. Ale w ogóle moja ulubiona pora roku, ulubiony miesiąc roku. Tak, tak
1: październik?
2: Tak, tak.
1: Mi się październik tylko z październikiem kojarzy i to nie bez kozery.
2: No, nie bez powodu. A dlaczego nazywa się październik?
1: No, bo rok akademicki się zaczyna, wiesz, i to no, dlatego.
2: Proszę pana, ale to październik właśnie w październiku zbierano i robiono.
1: Tak? No, tak? A, no, płyty paździerzowe wtedy się robi w październiku
2: tak,
1: właśnie?
2: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie okay. Płyty paździerzowe. Wiesz co, to już w roku 1580 zaczęło.
1: Kto wynalazł te płyty paździerzowe w takim razie?
2: Nie wiem, Andrzej.
1: W październiku z paździerzasz?
2: Andrzej miał na imię.
1: Andrzej, tak?
2: Tak.
1: Andrzej.
2: Na pewno. No, a chciałem tylko powiedzieć, że ten utwór tak wysoko, zapewne to jest po prostu tęsknota za latem.
1: No, ja myślę, że tak, absolutnie się nie dziwię temu.
2: Tak, i dlatego to tak wysoko, bo wszyscy chcą sobie jeszcze to lato trochę poprzypominać. A my teraz idziemy w...
1: Do klubu. Idziemy do klubu.
2: Takie kierunki taneczne bardziej.
1: No miejsce, w końcu piątek.
2: Szóste. Zero, czyli nie ruszył się ani w górę, ani w dół. Zmęczenie.

0: No, temperatura, tak jak tutaj w poprzednim utworze, się rozgrzewa, jest coraz goręcej, coraz goręcej. Temperatura. Wchodzimy do top 5, ale to jeszcze nie teraz, to teraz jeszcze nie nastąpi.
1: Tak. Za chwileczkę, wszystko po kolei. Najpierw ostatnia propozycja na dziś. Przypominam jeszcze tylko, po godzinie 22 można już zasiadać, głosować, ale można to robić też do piątku, do godziny 12, tak jeśli ktoś chce... Tak starym trybem. Usiąść na spokojnie, przemyśleć, bo to trzeba się zastanowić.
0: No, są bardzo ważne wybory. Tak, no. To nie można tak głosów rozdzielać, jak idzie. Nie? Absolutnie.
1: Dokładnie. To trzeba na spokojnie przemyśleć, posiedzieć i dopiero wtedy podjąć decyzję. Więc ostatnia propozycja na dziś. Szymon Norkowski i utwór o skrótowym tytule. CWG.

0: Mam pytanie. Znasz taki zespół, no ty się na muzyce chyba znasz, powinieneś, ja wypadałoby. Wyjdzie. Teraz wyjdzie. No. Johnny Hates Jazz, znasz taki zespół?
1: Jeszcze raz jak?
0: Johnny Hates Jazz, znasz taki zespół?
1: Nie.
0: Nie znasz.
1: Nie. Okay.
0: Nie, bo to mi się skojarzyło z tytułem kolejnej piosenki. Ja mam tak, widzisz, ja takim trybem asocjacyjnym prowadzę te audycje.
1: Bardzo trudnych słów używasz, wiesz? Ale bardzo
0: skojarzeniowym, mówiąc po polsku. Skojarzeniowym.
1: Oj, proszę.
0: Trybem skojarzeniowym.
1: I można po polsku.
0: Można, sorry, to, no, tak, to są takie naleciałości polonistyczne, wiesz?
1: Ja kończyłem podstawówkę, a nie polonistykę.
0: Szkoda.
1: To ja zanim jeszcze tylko
0: ale powiem... dziennikarstwo też kończyłeś.
1: Tak, ja myślę, że tam się uczy trudnych słów. Nie, co ty skończę. Tam się uczy tylko jak się wkręcić w dziennikarstwo. A propos wkręcenia w dziennikarstwo.
0: 17... No my jesteśmy wkręceni jak nikt inny.
1: 17 października i wy możecie się wkręcić.
0: Tak, w aferę.
1: Do Radia Afera. Zapraszamy. Jest nabór. Czekamy na was, na naprawdę różnych ludzi. No i przy okazji też jeszcze powiem, pozdrawiamy naszą słuchaczkę, panią Kingę, która powiedziała, że bardzo ładna recytacja Herberta, tu ja się kłaniam, i jeszcze piękniejsza analiza.
0: Bardzo mi miło, bardzo dziękuję Kindze, naszej słuchaczce.

potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: Doktor JS na miejscu piątym. Dwa oczka w górę. Grande Piccolo i Hubert Rosiński to oni odpowiedzialni za to zamieszanie przepiękne. No i robi się coraz goręcej.
1: Jutro do roboty.
0: Jutro do roboty. A nie wszyscy.
1: Nie wszyscy.
0: Ja my na przykład nie. Tak.
1: Tak, a ja w sumie też, jutro też, no, jutro też się zgadza. Tak, tak króciutko, ale też do roboty, no.
0: Grzesiu też się zgadza, że on też do roboty idzie tutaj z nami.
1: Tu wszyscy pracują w tym radiu.
0: No, ktoś pracować musi, by słuchać radia mógł ktoś.
1: No, absolutnie się z tym zgadzam.
0: No i my odpowiadamy za radio, wy słuchacie.

0: Czas pomyka, minuta za minutą. Ale teraz słuchacze będą zdziwieni.
1: Wisz, mówisz? To tak mi to przypomina trochę wróżenie z fusów.
0: Ale powiem ci, tak, ale ja mam bardzo dobre przeczucie. Bo to jest utwór, który bardzo, bardzo długo, przez dłuższy czas swojej bytności 18-tygodniowej na liście utrzymywał się na miejscu pierwszym.
1: Ale wiesz co, zrobiło się trochę nowofalowo na naszej antenie, bo wspominałem o Johnny Hates Jazz. No teraz cover. Też tak? Utworu pewnego zespołu, Broński Beat konkretnie, no zespół też nowofalowy, Jimmy Somerville, niestety drugiego pana, który już niestety nie żyje, nazwiska go nie pamiętam, może mi oświeci,
0: że... Ja na szybko ratunku tutaj nie udzielę,
1: no, niestety. No, wszystko nie pamiętam.

0: Co tu się stało? Miejsce w dół, trzecie miejsce dokładnie, Fusy i Small Town Boy u nas właśnie zagościł. To jest, niech mnie tutaj pamięć może mylić, ale to jest chyba na razie póki co najniższa pozycja tego utworu, no, nie licząc tygodnia, w którym był jako propozycja. Taka ciekawostka.
1: No ale to się trzyma twardo, to się trzyma pewnie. Jak cały czas na podium, no to jest absolutnie świetny wynik.
0: Bardzo
1: absolutnie.
0: Ładnie, bardzo silnie i cóż, pogratulować tylko. No i możemy tylko jeszcze pogratulować miejscu drugiemu. Tutaj też piękny zespół, zespół, który już usłyszeliście przed chwilą. Ciepłe Breaki i Hyladys. Trójkąty, nie,
1: kwadraty i trójkąty. Tak jest, to łatwo, nie jest Dawid Podsiadło,
0: łatwo
1: absolutnie.
0: Pomylić. Nie pomyl utworu tutaj.

0: No i cóż, cóż tu nam przyszło, proszę państwa.
1: Tyle nadeszła ta chwila.
0: Nadszedł dzień dzisiejszy, jakby powiedział Kamil Grosicki. 24 utwory za nami, plus oczywiście propozycje. Razem to tworzy 29 utworów i jest tylko jeden, który może być pierwszy. Tylko jeden, który podskoczył aż o 3 miejsca w górę. Ciepłe breaki na notabene także 3 miejsca w górę. Jest jeden, który z tych 3 miejsc wskoczył na miejsce pierwsze.
1: No oni znaleźli wyjście z tej sytuacji. Znaleźli wyjście i to chyba
0: tak
1: najlepsze.
0: Jest. Wyjście, które prowadziło prosto na pierwsze miejsce, to oczywiście Per La 6. Mikołaj Pluciński za konsoletą przy mikrofonach.
1: Marcel Kujawa.
0: Tymoteusz Powęzowski. Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się oczywiście za tydzień w Aferzastej, którą wybierzecie oczywiście wy. Per La 6. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Dobrego wieczoru.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja.
3: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9.30.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: W każdy piątek o 22. W Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

0: Dobry wieczór w jesiennym wieczorze. Audycja Pralka, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Radio Afera, Mateusz Pieturniewicz
1: i Karolina Krasińska.
0: Dla tych, których nie byli z nami na żywca, ani strupa w zeszłym tygodniu, przypomnę, że audycja Pralka przewodzi rewolucję w postaci personalnej. Karolina Krasińska dołączyła do naszej ekipy pralkowej. Przez najbliższe tygodnie będziemy współpracować sobie razem. Cię Karolina ma lwią część audycji, więc na pewno zaskoczy was bardzo różnorodnym graniem w miesiącu listopad z hakiem. Pewnie przejdzie już sobie na swoje autorskie audycje w pełni, żebym tu się za bardzo nie wpieprzał w paradę, bo do tego wszyscy dążymy. Zaczęliśmy audycję zespołem Turbo Negro. Jeden z moich ulubionych rock'n'rollowych zespołów, w którym lubię sobie zaczynać smutne jesienne dni. Utwór Prince of the Rodeo. No, co by powiedzieć, dodaje otuchy troszeczkę ten utwór pod każdym względem. Dzisiaj w audycji jeszcze będzie wiele, chyba nie do końca oczywistych tematów, chociaż kilka zespołów z tego, co widzę w kolejnym line-upie, będą wam znane, na pewno znane tym, którzy słuchają naszej audycji od dłuższego czasu. Z tego miejsca chciałbym też pozdrowić całą grupę Zamilian, którzy wiem, że nas słuchają, a Karolina o to bardzo serdecznie prosiła. A teraz oddaję już jej głos, bo kolejna propozycja będzie właśnie jej.
1: Tak, i teraz mnie mega zestresowałeś.
0: Taki był
1: właśnie
0: mój plan.
1: Oczywiście. Zdałam sobie sprawę, że powinnam zacząć chyba zespołem Neurosis.
0: O, słuchaj.
1: Tak.
0: Kolejność jest tutaj jak najbardziej, wiesz.
1: Właśnie przez te nerwy.
0: Aha.
1: No. Ale nie zagramy Neurosis. Za to zagramy Note. Pamiętam, jak Marcin zapowiadał w audycji koncert, który odbył się w Poznaniu, właśnie zespołu Note.
0: Okay.
1: Wtedy też ukazała się pierwsza część ich albumu Chronicles of Note, a dziś ma premierę druga część. I posłuchamy singla, który zapowiadał najnowszy album Anglików, Note, w utworze The Witness.

Za nami zespół Not w utworze The Witness. Na początku października zelektryzowała mnie informacja o nowym albumie noise rockowej Juna, który ma się ukazać 30 października. My natomiast cofniemy się do albumu z 2023 roku, gdzie Juna stanowił duet multiinstrumentalistka Dana Diane oraz perkusista Gerald Carnes. Na tym albumie Dana nie tylko śpiewa, gra na gitarze, ale również gra stopą na syntezatorze basowym. Posłuchajmy utworu Fiton duetu Juna.

0: No, na pewno.
1: Potrafiać. Dobrze, co
0: ale
1: dalej?
0: Ale nie wiem, co będzie na nowym albumie.
1: Ale
0: zobaczymy.
1: Wiesz, co będzie następne.
0: Tak, dokładnie. Na horyzoncie koncert zespołu O Hiroshima. Już w najbliższy piątek, 16 października, postrokowy duet zawita do Poznania, do klubu pod Minogą. W czerwcu ukazał się ich najnowszy album And the Dead Tree Gives No Shelter. I z tego albumu posłuchamy utworu Meridian.
1: Ja tylko jeszcze od ciebie tylko dodam, dygresję, że będzie też supportowy zespół Beyond the Even Horizon, zespół z Poznania, który, jak się nie mylę, kilka tygodni bądź miesięcy temu wydał swój najnowszy album, który jest całkiem niezły. I tak, tyle dodam od ciebie, bo znam chłopaków, więc ich pozdrawiam.

Za nami O Hiroshima. Teraz czas na specjalistów od rocka gotyckiego. Wailing Storms. 10 lipca ukazał się ich najnowszy album The Arsonist. A tak brzmi utwór Never Rest zespołu Wailing Storms.

0: wysłuchaliśmy zespołu Wailing Storms.
1: Tak, a w związku z tym, że minęła pierwsza połowa audycji, no praktycznie pod całym twoim przywództwem, ja tylko delikatnie przypomnę, że jesteśmy również na Facebooku, facebook.com/pralka.fm, jak dobrze pamiętam, tak chyba się nazywamy, na pewno Pralka Radio Show, tak na pewno nas znajdziecie. Mam nadzieję, że wraz z nową zmianą i z nowym świeżym powietrzem od przyszłego roku, co myślę, że byłoby też całkiem nieźle, może wrócą zapisy audio naszych audycji w formie jakichś pliczków, jakichś linków, bo to zawsze bardzo sympatyczna rzecz, móc sobie wrócić do swojej ulubionej audycji w chwili wolnego w tygodniu, więc prawda?
0: Prawda. Zastanawia mnie tylko te show.
1: No, słuchaj, etap show zostawiamy z tobą na najbliższe tygodnie, wiesz, dogramy teraz, wiesz, tak zwaną bieżączkę, a potem już zaczniemy to robić jakieś cyrki, więc wszystko przed nami. Co następne?
0: W ostatnich miesiącach ukazały się albumy między innymi A.A. Williams, Chelsea Wolfe oraz Emmy Ruth Rundle, który niewątpliwie musimy odnotować w annałach pralkowych. Zacznijmy jednak od albumu Emmy, który ukazał się we wrześniu, ponieważ Emma obchodzi jutro urodziny.
1: Proszę, to poważna rzecz.
0: No pewnie. Jej najnowsze dzieło nosi tytuł These Killing Times. Utwór, który wybrałam, to jeden z najważniejszych na albumie Human Kindness.

0: Za nami przepiękna Emma Ruth Rundle.
1: I teraz muszę przyznać, że faktycznie, jak rozmawialiśmy sobie przed chwilą, Emma no, trzyma ten poziom bardzo równy przez wiele, wiele lat i to też nie jest takie oczywiste, że przy muzyce, która jest w jakiś sposób określona, nie chcę użyć słowa, że pozamykana w jakichś pewnych szufladkach, ale na pewno ma jakieś swoje ramy od do, bo ma mimo tego, że ma swoje wyskoki w lewo, w prawo, ale trzyma się gdzieś tam z góry tej drogi, no to któryś krążek z rzędu, który naprawdę jest dobry, więc świetnie, liczę, że nas odwiedzi ze swoim składem i będzie jakaś trasa koncertowa, nie wiem, czy są już jakieś przecieki.
0: Oczywiście, żeby tylko nie w piątek.
1: Teraz już będzie twój problem.
0: Zgadza się. No to co, przyspieszamy chyba.
1: Pędźmy dalej. Mhm.
0: Tak, może pokrzyczymy nawet. Zaprezentujemy noise sludge'owy zespół Remote Viewing. Londyńczycy wydali swój najnowszy album o tytule State Violence 18 września bieżącego roku. Posłuchajmy utworu Retrain SS1.

0: To był zespół Remote Viewing. Matuszu, czy nie sądzisz, że w 2026 roku zespoły z pogranicza post i sludge metalu mają utrudnione zadanie, by zdobyć uwagę słuchacza?
1: Myślę, że tak, bo sam fakt, że się pozamykali w takie rameczki, to trudno, na pewno mają, no mają tą przeszkodę, że ciężko im pewnie wyzbyć się tej sytuacji, że to już kiedyś było, ale wydaje mi się, że jakby siła tego gatunku i tych zespołów nie jest w odkrywaniu prochu na nowo, koła na nowo, czy nowych grifów, ale w tej ciężkości brzmieniu, a tu jeszcze jest całe pole do popisu, więc poza tym lubię rzeczy, które już znam, a lubię sludge, więc dla mnie bomba.
0: Okej.
1: Co dalej mamy?
0: Co dalej mamy? A dalej mamy zespół ze Szwecji, który nazywa się Hemd. 17 lipca ukazał się ich krążek. Jest to album, który zdecydowanie warto sprawdzić. Na koniec Hemd w utworze Morg Wind oraz Bortom.
1: A, okej, okay, czyli robimy taką typu zmiankę. Dobrze, czyli co, czy my się będziemy w takim podku sumie z państwem żegnać, będziemy kończyć dwoma utworami szwedzkiej grupy na sam koniec. To była audycja Pralka. Za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję głównie również oprócz Karolinie, to Mikołajowi Plucińskiemu, który heblował, realizował.
0: Oczywiście, najbardziej.
1: Dzielnie wspierał nas tutaj przez pancerną szybę i konsolę. Słyszymy się już za tydzień, na pewno w dwuosobowym składzie. Mateusz Pietruniewicz.
0: Karolina Kraśnicka.
1: A za moment audycja Trashic Madness. Zostańcie z nami przynajmniej dłużej. Pozdro, cześć!

0: każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
3: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o 1:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
4: Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

No to chyba nic dziwnego, że zaczęliśmy dzisiaj tą płytą, a nie inną. Inne oczywiście będą. Też mam jeszcze fajne rocznice z 86 roku, ale w Thrashing będę, jak w każdy piątek, audycji metalowej. Dwie godziny. Tą płytą, która skończyła właśnie 40 lat. No, mówiłem o tym od początku roku, że rocznice będą wybitne i już zaliczyliśmy przecież Master of Puppets i dwójkę Megadeth. No i proszę bardzo, mamy trójkę Slayera. O co tu dużo gadać? Można nie słuchać Slayera, można twierdzić, że to jest w ogóle tam, na co komu taki Slayer. A jednak ta płyta posunęła muzykę ekstremalną do przodu. Jak ktoś się z tym nie zgadza, to znaczy, że się po prostu nie zna i ma miód w uszach. Mówi do was Lecho Balendowski, trochę podziemniony, trochę solo, bo oczywiście młodzież się wypięła. Uwaga, za tydzień mają być podobno obaj. Zobaczymy. To jest audycja Thrashing Madness i do godziny pierwszej będę zasuwał prawdziwy metal. Potem przyjdzie redaktor Tomasz. W audycji Weltschmerz będzie grał bardziej alternatywnie, jeszcze bardziej niż chyba Pralka. Swoją drogą ciekawe, jak oni to ustawili. Chyba te dwie audycje bliżej siebie by bardziej pasowało. Najlepiej jakby się połączyli w jedną dwugodzinną, ale kim ja jestem, żeby młodzieży podpowiadać, jak mają robić audycję w radiu. To był Slayer z płytą Wszechczasów, która już nadchodzący wielkimi susami death metal również na pewno posunęła do przodu. Bo czy można grać mocniej thrash metal? Pewnie można, bo tam niektórzy zaraz zaczną coś bąkać o Dark Angel itd. itp. No ale według mnie to jest ta płyta, która posunęła thrash do ściany, że już po to można było tylko grać death metal. Zresztą podobnie zrobił Judas z płytą Painkiller, gdzie heavy metal był już tak intensywny, że już bardziej grać nie można było heavy metal. O swoją drogą ostatni oryginalny członek Ian Hill, basista Judas Priest, opuścił zespół po 57 latach. Dzisiaj padła ta informacja i teraz złośliwi mogą mówić, że Judas Priest to jest cover band. Wiadomo, że nie do końca, ale jednak dochodzimy do dziwnych czasów. Zespoły albo właśnie nie mają w składzie żadnych członków, którzy zakładali ten zespół, albo grają już tak, że lepiej niech nie grają. Co my tu jeszcze mamy? 86 rok. Ja miałem na początku taką koncepcję, żeby mieszać te klasyki z nowymi, bo mam też nowości, ale stwierdziłem, że nie. Ułatwmy starym metalom życie. Za chwilę kolejna płyta z roku 86, a potem jeszcze jedna i potem przejdziemy do nowości. I uwaga, one też będą dla starych metali. Żaden z nowych płyt, które dzisiaj zagram, wcale nie jest jakiegoś tam nowego zespołu i muzyka też. W żadnym wypadku nie nazwę tego muzyką młodych, będzie klasycznie, będzie dziadersko, będzie metalowo. Będzie Nuclear Assault z debiutu Game Over sprzed 40 lat. Mówiłem też o tej płycie przy okazji audycji poświęconej Lilkerowi. Jedna z moich ulubionych płyt, na pewno te pierwsze trzy, te też bardzo lubię. No może bym faktycznie pomyślał nad jakimś remasterkiem, a z drugiej strony o tym z redaktorem Gajewskim też nieraz mówiliśmy, że ten urok młodych zespołów gniewnych, które jeszcze w studiu nie do końca ogarniały tematy i nadrabiały werwą, broni się po latach. Ja myślę, że można sobie też posłuchać te płyty po 40 latach i nawet jak się wychwyci pewne braki produkcyjne, no to takie były czasy i jest to bardzo fajny powrót do tych czasów, gdzie thrash rządził, chociaż death metal już tam, już mówiłem o tych susach i o tym wychichiwaniu za kąta, już pokazywał thrashowi, że ej gościu, zaraz się zmieciemy. Nuclear Assault, jak sama nazwa wskazuje, poruszali się w tematyce paranoi lat 80. wiszącej nad światem wtedy groźbą III wojny światowej. No i okładka, i tytuły, i teksty tutaj jakby w temacie, chociaż nie zawsze, bo niektóre teksty typu Hang the Pope, 46-sekundowy, krastowy, grindowy utwór, no tutaj było słychać tego Lilkera i jego pociąg do grindu. I oczywiście głupie żarty w tekstach, odpowiadające trochę też SOD, który przypomnę wyszedł kilka miesięcy wcześniej. No dobra, jakoś tam rok wcześniej. Ale specjalnie wybrałem akurat trzy utwory, patrząc na to też, co się dzieje za oknem, aż człowiek ma ochotę po prostu odciąć się od tych wszystkich newsów i
i po prostu puścić sobie muzę typu metal. Radiation Sickness, After the Holocaust i Nuclear War z debiutu Nuclear Assault sprzed 40 lat.

Piękna płyta. Miałem to w domu na kompakcie. Jeden z pierwszych kompaktów, jakie mieliśmy. Starszy brat miał to w wersji z epką The Plague, która to wersja, proszę ja was, była w produkcji firmy Under One Flag. Miała tytuł boczny. Gdzie to jest? Widzę cię. CD Flag 5. 87 rok, no. Do dzisiaj pamiętam gdzieś, nie wiem, czy brat ma nadal ten kompakt, ale z tego właśnie po raz pierwszy słuchałem tej płyty, no i potem zostałem fanem Nuclear Assault i trudno, żeby nie być, bo jak na lata 80. to był bardzo dobry zespół. Ostatnia pozycja moja sprzed 40 lat. 6 października roku 86, dwójka Metal Church, czyli The Dark. Chyba trochę zapomniana płyta. Oni tu próbowali już chwycić boga metalu za nogi, bo po pierwszej udanej płycie Metal Church przeszli do Elektry, tej samej Elektry, w której grała wtedy Metallica. Wydali The Dark, który nie do końca był czysto fraszową płytą, ale no typową dla Metal Church hybrydą power heavy metalu takiego amerykańskiego i muszę powiedzieć, że po wielu, wielu latach przerwy, jak sobie dzisiaj odpaliłem tę płytę, to nóżka tupała. I tu się dzieją bardzo ciekawe rzeczy od początku do końca. Kurt Vanderhoof z kolegami, o, nieodżałowany wokalista David Wayne. Oni mieli pecha z tymi wokalistami, ja to mówiłem, bo przecież oni nadal grają. W tym roku wyszła kolejna płyta, w kwietniu dla was puszczałem. Znowu z kolejnym składem, gdzie Kurt zachował się trochę nie po koleżeńsku do tych ludzi, którzy nagrywali poprzednią płytę 3 lata temu i powiedział mi, że mogą wracać do domu po tournée, a potem się okazało, że no, zadzwonił do innych ludzi. Mamy teraz nowego wokalistę, mamy niejakiego Davida Elefsona w składzie na basie, który właśnie potwierdził, że opuścił Diet naszego kolegi Huberta, więc nowa płyta już niedługo pewnie będziemy grali. No właśnie, David Wayne został zastąpiony przez Mike'a Howie ze 3 płyty. Z kolei wtedy Kurt opuścił zespół, został zastąpiony przez technicznego zespołu Metallica, Johna Marshalla. John Marshall to jest typ, który na przykład zastępował Hetfielda na koncertach Metallica, podczas gdy Hetfield miał złamaną rękę, bo jak głupek jeździł na deskorolce po swoim basenie, czujecie to? Spójrzcie na Hetfielda dzisiaj i wyobraźcie teraz sobie, że tak, on 40 lat temu jeździł sobie i się wygłupiał. Pewnie nie na trzeźwo. A potem jeszcze była też akcja z jakimś wypadkiem pirotechnicznym na którymś z koncertów Metallica i też Hetfield nie mógł grać na gitarze, więc tylko śpiewał. I też John Marshall wtedy musiał go zastępować. No to były czasy i działy się rzeczy. A płyta The Dark jest godna polecenia. Odświeżcie to sobie. Zresztą myślę, muszę się trochę przeprosić z dyskografią Metal Church, bo tu jest parę naprawdę warto do tych pozycji wrócić i będę wam co jakiś czas je odświeżał, bo wiele zespołów jest u nas oczywistych i granych wielokrotnie, a niektóre chyba jednak warto trochę odkurzyć. I z tegoż albumu sprzed dokładnie 40 lat otwierający Ton of Bricks, następnie Over My Dead Body, a jako trzeci Line of Death sprzed 40 lat z drugiej płyty The Dark, zespół Metal Church.

No i czyż ATC jednak nie są najlepsze? I jeżeli chodzi o muzę, i o filmy, i ogólnie o wszystko. To był Metal Church sprzed 40 lat i na chwilę. W zasadzie opuszczamy rok 86 w tej audycji, ale obiecuję, że jeszcze do końca roku parę rocznic zaliczymy. Pora na nowości i to no takie bardzo fajne. Najpierw dwie pozycje ze Szwecji. Zapraszam do tańca wszystkich fanów szwedzkiej muzy. Wolf Brigade. To było tak oczywiste. Dzisiaj premiera 10. płyty, jeżeli dobrze liczę, wydanej pod szyldem Wolf Brigade, bo przecież oni jako Wolfpack wydali jeszcze ze 3. I nawet jeżeli to nie jest czysty metal, tylko crust, czy tam jak oni sami nazywają, lycanthropunk, nie ma żadnego znaczenia. I możecie być spokojni, ta płyta jest dokładnie taka jak wszystkie poprzednie. Jest tak bezczelnie bujająca i tak momentami sprzedaje takie rockowe motywy. Coś pięknego. Puszczę wam cały początek, 4 kawałki zaczynające ten krążek, czyli Howl from Underground, a będą to po kolei Caveman, Motherfuck, Doomrunner, tytułowy i Born to Rat. I Pietroniewicz, redaktor, niech żałuje, że go nie ma, bo byśmy tutaj razem skakali za konsoletą. A zatem najnowszy Wolf Brigade w Thrashing Madness.

0: King from Slayer, and you are listening to Radio Afada, Afada, Afada, Afada, Afada.
1: No, no. Kerry King trochę nam namieszał. Ach, to był Wolf Brigade z najnowszej płyty, która miała premierę dzisiaj. Howl from Underground. Jak słyszeliście, na pełnym Motorheadzie wjechali z buta i jest tak, jak było, jak być powinno, i mam nadzieję, że do końca ich istnienia będzie. Znowu nabrałem ochoty na taką muzę, te wszystkie martyrdody, oczywiście nadchodzący wielkimi krokami ostatni This Fear. No jest jeszcze parę. No, Masgraf muszę sobie odświeżyć. Szwedzki Krust, The Beat, coś, co bardzo, bardzo lubię. Dawno nie było w audycji, będę przynosił. Zostajemy w Szwecji. To, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli klasyczny szwedzki death metal. Zespół Sorcery. Tu koledzy z Noise Magazine, bardzo dziękuję za polecajkę, bo tydzień temu ukazała kolejna się ich płyta tego zespołu. Wcześniej muszę przyznać, że no ten debiut z 91 roku, ale to były dawne dzieje. To jest jeszcze płyta nagrywana u Skogsberga w grudniu roku 90 w Sunlight Studio, gdzie death metal szwedzki był wtedy, no i sam Thomas Skogsberg, oblegani po prostu, i była moda na takie granie. I ten Blood Chilling Tales wam też kiedyś przyniosę. Potem oczywiście długa przerwa, bo do 2009 roku i druga płyta ukazała się dopiero po 22 latach od debiutu, nie? 2013. Potem jeszcze kilka fajnych całkiem płyt. No i cisza na 7 lat, pandemia i te rzeczy. I wracają z płytą Immaculate Sin i powiem wam, że nie spodziewałem się. Jedna z tych płyt, które wjechały mi w buta, w głowę. I myślałem sobie, no, Extreme Music to będzie jakiś kolejny klon a la Roga Johansson, kolejna czwarta liga szwedzkiego death metalu. I wiecie co? Nawet jeżeli to jest, to nie jest na granie najwyższych lotów pierwszoligowe, to ten akurat szwedzki death metal w wykonaniu Sorcery jest tak wybitnie bujający, że posłuchacie sobie aż 12 minut. Shadowborn, Terminate i The Exorcist z najnowszej płyty szwedów Sorcery.

No ała, nie? Tak brzmi szwedzki death metal w roku 2026. Zespół Sorcery. Pięknie. Na razie opuszczamy Szwecję, ale oj, będziemy wracać. I to nie jest groźba, to jest obietnica. No to co, Polska? Trochę mi się ta płyta przeleżała. Neolit wrócił po 7 latach. Lewi pozdrawiam z kolegami. Z płytą Inbir. I warto było czekać. Ktoś czekał poza mną? Jest dobrze. Jeżeli lubicie stary Morbid Angel Immolation, no to tutaj jest wszystko dla was. Bardzo dobra płyta. Z automatu trafia do podsumowania roku 2026 w kategorii Polska. A przed wami dwa utwory. The Dawn is Waking oraz Ouroboros, czyli wąż zjadający własny ogon. Symbol czasu w wielu, wielu kulturach. No a na okładce to chyba jacyś Sumerowie, ale co ja się tam nie znam.

No brawo panowie, najnowszy Neolit rozdaje i rozstawia po kątach. Więcej polskiego death metalu za tydzień, ale jest dobrze. Świetna płyta, intensywna. Brawo. I teraz coś egzotycznego, bo dawno nie byliśmy. Jezus, skąd oni są? Kostaryka. Był taki zespół Insepul, to jakiś czas temu wam grałem. No i tam chyba też kilku członków z tego Insepul to się załapało. A mowa o zespole Morbid Stench. Też polecajka od bardzo dobrych kolegów z Noise Magazine. Pozdrawiam. Najnowsza płyta, trzecia, Doom Metastasis, ukazała się tydzień temu. No i powiem wam, że dla fanów ciężkiego death doom metalu to jest coś pysznego. A dla jakich zespołów można to gdzieś tam przyłożyć? Hooded Menace, Asphyx, Boltrauer, tego typu klimaty. No to co? Czy jest tu coś, co by się wam nie podobało? Chyba nie. Dwa utwory. Morbid Waltz, Hyperbolic z trzeciej płyty Morbid Stench z Kostaryki.

No doskonałe granko na tę porę roku, gdy za oknem już ciemno, coraz szybciej, chłodno, żółte liście spadają z drzew, a zima coraz się bliżej zbliża do nas. No dobra, zostało mi pół godziny audycji, mam dwie płyty rocznicowe, myślę, że zaczniemy od 2006, bo 9 października dokładnie ukazała się płyta A Line of Deathless Kings zespołu My Dying Bride. I od tego czasu nie tyle, że upłynęło 20 lat, ale sami dobrze wiecie, ile się zmieniło w tym zespole. No cóż, aktualnie z oryginalnych członków został Andrew, reszta panów. No Aaron ewidentnie musiał mieć kosę z nim, że tak się rozstał z tym zespołem. No w zasadzie już przy wydaniu ostatniej płyty A Mortal Binding już było wiadomo, że nie będzie trasy. No i chyba już wtedy nie gadali ze sobą i w końcu jakoś niedawno, dosłownie ostatnich kwestia paru tygodni, ustalono, że Aaron jest już wokalistą My Dying Bride. Andrew ciągnie to ze swoim składem, jaki by on nie był. Kto będzie wokalistą aktualnym, nie wiadomo. Na razie Miko z Swallow the Sun ich wokalnie wspiera na koncertach, co dalej nie wiadomo. Za to Aaron i koledzy z pierwszych płyt zebrali się w składzie Towards the Sinister i już zapowiadają trasy na przyszły rok. Grać będą wyłącznie materiał z pierwszych płyt My Dying Bride, chyba ukochanych przez wszystkich fanów tego zespołu, a w Polsce fanów My Dying Bride nie brakuje, więc gdy ktoś ściągnie ten projekt do Polski, jestem pewien, że wiele osób będzie się cieszyć i ja będę jednym na pewno z nich, bo tak jak nie życzę źle My Dying Bride w obecnym składzie i jestem ciekaw, czy coś jeszcze z tego będzie, bo to jednak nostalgia to jest silna bestia i usłyszeć stary materiał grany przez tych ludzi, minus oczywiście Andrew na żywo, usłyszeć bym chciał najbardziej, bo nie wiem, czy pamiętacie, zwłaszcza starsi słuchacze, lata 90. i czasy, gdy przyjeżdżały zespoły typu Paradise Lost, My Dying Bride, Anathema, ale też Samael, Gathering, Moonspell. No to było wiadomo, że te koncerty będą wyprzedane i wszyscy będziemy się tam świetnie bawić. Też należę do tego pokolenia, też się świetnie bawiłem i też no, nie ukrywam, The Gathering, który zamykał dla mnie ostatni Mystic Festival, bardzo mnie poruszyło po 30 latach ponad od płyty Mandelion Anekę. Bez w ogóle zmian. Kocham ją tak, jak ją kochałem wtedy i zawsze. To co? Sprzed 20 lat. Love's Intolerable Pain i Deeper Down. My Dying Bride, a potem będziemy się żegnać.

truth, love's intolerable pain.

Pięknie. To był 2006 rok. Oni promowali te płyty m.in. na Metalmanii w 2007 roku, która była specyficzna, choćby z tego powodu, że jedna z nielicznych edycji, na których chyba wszystkie zespoły zapowiedziane przez Dziubę przyjechały, a to się rzadko zdarzały, bo niepisaną tradycją tego festiwalu i święta dla wszystkich metali w Polsce było to, że zawsze jakiś zespół wypadał z rozpiski i ludzie byli mniej lub bardziej rozczarowani. Ale to jeszcze mi się historia przypomniała. Nasz kochany LG Petrov, rozmawiałem z nim po koncercie Entombed właśnie na tej Metalomanii. Pojechaliśmy przecież z całą ekipą radiową i oczywiście jak zawsze cały Poznań pojechał i pół Polski spotkać się w Spodku w tym marcu 2007 roku. No i nie dość, że wszystkie zespoły przyjechały, to jeszcze była zmiana czasu i tego dnia dokładnie, więc zamykający My Dying Bride to tam wchodził na scenę, już nie pamiętam, która to była godzina, ale chyba 4-5 rano, już dużo osób poszło spać do autokaru, ja jakoś przecierpiałem ten My Dying Bride, no ale wcześniej jeszcze po występie Entombed gadałem z LG Petrovem i z Aleksem Helidem, bardzo byli zadowoleni, wyluzowani, świetny koncert, pamiętam go do dzisiaj, też Dobry Benediction wtedy był i parę innych zespołów, no i LG Petrov tam zaciekawiony pyta, a co tam jeszcze po nas gra na tym festiwalu? Ja mówię, no, Testament, Paradise Lost, My Dying Bride, a LG Petrov ze swoim poczuciem humoru prychnął z lekceważeniem i Paradise Lost, My Dying Bride, oh, Sleepy Bands. Piękna historia, nie zapomnę jej nigdy. LG Petrov na zawsze w serduszku, a my się żegnamy. Nie zgadniecie. Płytą My Dying Bride z roku 96, Like Gods of the Sun, która też na zawsze serduszko, bo był to dobry okres i będę na niego wracać. Grace and Herring for You, to była audycja Traszyk Madness w Radio Afera, a za chwilę audycja Weltschmerz. Do usłyszenia i złej nocy.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 200 000 000 000 nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Wszystko poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o 1:00 w Radio Afera.

Dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, jak witać się o tej porze. Tomasz Dowpik z tej strony. Zaczęliśmy Weltschmerz, czyli conocną i jakże skuteczną dostawę smutku do waszych radioodbiorników. Cult of Luna Derived, rany boskie, jaki to jest cios. Ja jestem absolutnie pozamiatany, moi drodzy. Nie tylko dlatego, że do Cult of Luna mam nieukrywaną wieloletnią słabość, jako że podobnie jak recenzenci wszelkich postmetalowych wydawnictw, dla mnie Cult of Luna to był mocny entry drag w takie granko lata temu, przy okazji wydania Salvation. I od tamtego czasu, oj, z dużą ciekawością czekam i jestem wręcz zaczarowany tym, jak następne albumy brzmią. Trochę mieliśmy taki okres, zwłaszcza po Verticalu, że Cult of Luna grało trochę już sprawdzony schemat i In the Shadow of Your Shadow, tak będzie się nazywał pełnograj następny Cult of Luna, którego premiera już za miesiąc, 6 listopada, i daje tym singlem wyraz, mam nadzieję, że na tym albumie zadzieją się inne rzeczy. Ja po trackliście widzę, że tam są co najmniej 3 zaczajone ponad 10-minutowe kolosy, więc zobaczymy. Na pewno będę tym albumem was męczył bądź cieszył. Nie wiem, jak w zależności od tego, czy chłopaki dostarczą. No dobra, trochę teraz zwolnimy. Zrobimy to z pomocą jakże dwóch uzdolnionych wokalistek. I pierwsza dzisiejsza pani bohaterka to rzecz jasna Chelsea Wolfe. Zaczynając audycję po tak długim czasie, muszę nadgonić trochę premier i trochę pograć rzeczy, które przez ostatnie 3 lata mojej radiowej nieobecności no wręcz korciło mnie, żeby tu nocą przyjść i wypuścić weter w kosmos i w falę tego typu granie. Nowy album The Dark Chelsea Wolfe kontynuuje trochę trend delikatniejszego granka, który no trochę już od His Span, czyli już 9 lat nas przyzwyczaiła, ale na tym albumie czyhają dwa ciężkie single. Smutna wiadomość jest taka, że to są w sumie jedyne takie dwa cięższe utwory. Reszta to jest raczej delikatne granko, do którego, przyznaję, jeszcze do końca się nie wkręciłem. Z poprzednią Chelsea miałem podobnie, daję temu czas, więc zobaczymy. Za wcześnie jeszcze, żeby wydać opinię jako całościowy krążek. A przed wami, a jakże, Death is not the end, Chelsea Wolfe. Zaczynamy.

Chelsea wiedziała, co robi, wybierając single do promowania tego krążka, gdyż Cold i Death is not the end na spółę to są dwa najpotężniejsze ciosy z tego albumu. Trochę czuję niedosyt, bo miałem nadzieję, że ta ciężka melancholia będzie tutaj dominować, ale kim ja jestem, żeby wspaniałej Chelsea mówić, co ma muzycznie robić, hehehe. Jak już mówimy o utalentowanych kobietach w muzyce, teraz ze szczególną dedykacją dla kasty bydgoskiej, gdyż no, twórczość tej pani też połączyła mnie z pewną bliską mi osobą. I Emma Ruth Randall dzisiaj, a w zasadzie polskiego czasu od 10 minut, od godziny, obchodzi swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Emciu. A jeszcze jedna rzecz strzela dzisiaj okrągłą datę, a jest to jej album Marked for Death. Nie jestem pewien, czy dzisiaj, czy to nie było przedwczoraj. Tak czy inaczej, dziesięciolecie albumu Hey i na różnych miejscach z dostępnymi plackami i merchami niestety pokazały się cudowne reedycje tego albumu. I co teraz zrobić? Klikać, czekać ze Stanów na ten placek? No chyba trzeba. Przecudowny album, a przelot przez nowszy album This Killing Times Mateusz i Karolina na pralce już wykonali. No więc uznałem, że najlepiej będzie uczcić ten album troszkę starszy. No a jakże? Co wybrałem z tego krążka? Nie będzie dla was zaskoczeniem. Przed wami Emma Ruth Randall z kawałkiem Protection.

Emma Ruf Randall, wszystkiego najlepszego. Świetny nowy album ma, ale ubiegli mnie trochę w pracę. Co nie znaczy, że nie skorzystam z okazji w przyszłości, no bo mamy zapowiedziany koncert promujący jej nowy krążek na Roadburn i ja trochę po cichu liczę, że ona w tej wersji z bandem, czyli w tej cięższej, a zahaczy też o inne festiwale. Mam nadzieję, że takie, na które ja również będę miał okazję pojechać. Miałem też z kupą dobrych znajomych okazję zobaczyć ją w takiej bardzo delikatnej, intymnej wersji swoją drogą na scenie na Obscure Stage'u, na Brutalu. I to chyba był najcichszy moment w życiu, jaki widziałem na tej scenie. Absolutnie emocjonalna dewastacja i przepiękny koncert. Ale wiadomo, fajnie ją usłyszeć też z instrumentalami. Myślę, że będę na to polował. Jest to na mojej bucket liście obowiązkowo. Dorzucamy trochę ciężaru, a jakże, i trochę zmieniamy klimat, gdyż za tydzień, w poniedziałek, nie w ten przyszły, tylko w następny, 19 października w klubie Łącznik we Wrocławiu wystąpi Heretoir, który bardzo, bardzo lubię z wcześniejszych albumów i przyznaję, że jeszcze do końca nie wsiąkłem i nie wpadłem w te nowsze granie, które już trochę odeszło od takiego postbleczerowego grania. Może nie diametralnie, ale gdzieś tam korują chłopaki i ja muszę się z tą późniejszą twórczością zaprzyjaźnić, chociażby po to, żeby przed tym koncertem się przygotować, bo umówmy się, za chwilę oczywiście zagramy coś z The Circle z 2017 i pewnie z dwa numery w setliście gdzieś przemycą, ale obstawiam, że będą Solastalgia promować wydany rok temu album pełnogrający. Na spółę z Heretoir Unrequited i niemieckie Nidar, które jeszcze muszę poznać, ale w przyszły piątek myślę, że jeszcze sobie o tym koncercie przypomnimy. Tymczasem przed wami Heretoir z jakże fajnego krążka The Circle z numerem Golden Dust.

Territoire i cóż, Golden Dust, fajna rzecz, absolutnie do tego albumu z 2017 roku, w ich konkretnie wypadku chyba wracam najczęściej. I jak wspomniałem, lekcje muszę odrobić. Ja przypominam, 19 października w klubie Łącznik we Wrocławiu. Oczywiście mówię głównie o tym wrocławskim gigu, bo jest najbliżej. I pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu wam o nim przypomnę. Zmieniamy trochę klimat. Kim byłbym ja, gdyby nie rozszerzenie zawartości muzycznej audycji i przepchnięcie jej w takiej formie, by nie skorzystać właśnie z tej wolności. Więc trochę przykorujemy. Hehe, będą metalkory. Ale metalkory takie, które no, mają jakiś tam czynnik X / czynnik Y i nie są w 100% generyczne. Nie, że coś z tymi generycznymi jest nie tak, ale wiadomo, fajnie jest, jeżeli coś się wyróżnia. I moim zdaniem taką kapelą, która trochę odstaje, jest szwedzkie Imminence. I o ile gdzieś na socialach migały mi ich rolki, gdzieś tam się podgryzali trochę, jakby rozumiał algorytm, że no, Tomasz, to ci się może spodobać, zwlekałem z odsłuchem albumu, ale jak znajomi powiedzieli, okej, są w line-upie na Brutalu, na dużej scenie, dobra, idziemy. I na kilka dni przed trochę sobie wrzuciłem playlisty do auta i wsiąkłem w dwa poprzednie krążki, Heaven in Hiding 2021 i The Black 2024, no a także wydany no dosłownie 8 dni temu Axis Mundi, którego jeszcze nie odsłuchałem, a z tego co widziałem, chłopaki pofrunęli i towarzyszy temu jakaś etiuda filmowa, czy też nawet cały taki, można powiedzieć, konstrukt, który no również muszę się przygotować, gdyż na razie, tak jak wspomniałem, widziałem informacje. Ja cofnę się do 2024 roku i numeru, który miałem okazję na żywo zobaczyć, i jest spoko. Będzie to z albumu Black kawałek Continuum. Przed wami Imminence.

Imminence z kawałkiem Continuum. Fajna rzecz. Tak jak wspomniałem, jest to metalcore z czynnikiem Y. Nie wynajduje i nie odkrywa koła na nowo, ale czy to jest problem? Absolutnie nie. Poza tym dostarczają na żywo. Fajne chłopaki. Patent ze skrzypcami, w ogóle wiesz, ze smyczkowymi instrumentami na scenie może jest trochę ograny, ale zrobienie go dobrze to jest już zupełnie inna para kaloszy. Dzisiaj otrzymałem pytanie też, czy mam kawałki tak zwane niebezpieczne, i każdy chyba z nas ma takie, które gdzieś tam kojarzą się z mniejszymi, czy mniej lub bardziej udanymi decyzjami w życiu, ale też są uwięzione w jakimś takim czasie. I to jest bardzo dobre pytanie, na które w sumie nie mam odpowiedzi. Czy mam takie kawałki? Owszem. Pytanie brzmi otwarte też dla was. Czy jeżeli to kawałek jest wystarczającym bęgierem, to czy warto sobie to robić i wrzucać sobie na playlisty takie rzeczy? Ja uważam, że tak. Myślę, że sami nadajemy moc tym kawałkom, obudowując je w nie wiadomo jakie znaczenia. Czasami po prostu trzeba odpuścić i trochę z nimi popłynąć. I nic, zrobimy to z pomocą uzdolnionej pani z Francji. Dzisiaj dużo tych pań. Sierra Veins, tak występuje Annelies Morel, która wcześniej jako Sierra Rebranding był jako Sierra Veins bodaj w 2025 roku. Naciąłem się na nią stosunkowo niedawno, bo chyba w 2022 roku i to była jej epka z Gone and Unbroken. Z niej też będzie właśnie dzisiaj kawałek, ale to nie będzie Gone and Unbroken, to będzie inny numer. Uwielbiam go. I oczywiście wszelkie kolabo, które pojawiło się na etapie wydania jej pełnogrającego Astory of Anger, gdzie tam się już z Carpenterem zaczęły sprawy, z Gunshipem i z Health. No i synciarze całego świata, łączcie się, włącznie z tymi, którzy ostatnio kupili sobie merch Health i myślą, że są fajni. Absolutnie zapraszamy na parkiet lub zakulić się w rogu i trochę popłakać przed wami. Sierra Veins, A Matter of Time.

Krótki romans Sierra Veins za nami. Fajny ukryty track na tej epce / wydłużonym singlu i trochę zchillowany, ale chyba najbardziej mi się podobają takie ukrytki, zwłaszcza jak macie okazję gdzieś go umieścić we wspomnieniach czy sobie odkryć samemu. Trochę zostajemy na parkiecie, kochani, a zrobimy to z pomocą duetu, który też prywatnie jest parą. I z Francji przenosimy się do Belgii. Projekt Ultrasun, który jest niejako efektem mojej nietoperzowej fascynacji, która eksplodowała przez ostatnie 2-3 lata, głównie właśnie przez wizyty na imprezach z nimi związanymi, a także poszukiwaniem takim z pomocą wielu przyjaznych mi dusz takiego granka. Castle Party to jest miejsce, na którym Ultrasun miałem okazję zobaczyć na żywo i dostarczają. Fajne jest to granie, więc to jest, czy to wiadomo, że jeżeli mielibyśmy to umieścić w ramach gatunkowych, no to na spółę oczywiście, że zimnofalowo-postpunkowe inspiracje są wymieniane z tym darkwave'em. Zgodziłbym się tylko po części. Dwa pełniaki na koncie, przepraszam, As, a także The Beast in You, ale no właśnie singiel, za który za chwilę zagramy, można powiedzieć, dostarczył im takiego strzała popularności, na jaki zasługiwali od dłuższego czasu. Keep Your Eyes Peeled. Przed wami Ultrasun.

Keep Your Eyes Peeled z formacji Ultrasun. No dobra, niech wam będzie, niech im będzie. Ja się trochę chlapnąłem. Jak najbardziej elementy dark wave'owe też są przemycane. My zbliżamy się wielkimi krokami do końca audycji, więc czas wspomnieć o czymś, co również na pracy w zeszłym tygodniu było, a jest to nowy krążek Chad Pyle, który ostatnio słyszałem chyba najlepsze stwierdzenie dla fanów noise rocka, że to jest takie Daughters, ale bez zarzutów prokuratorskich, więc można bez przypału słuchać. Trochę się z tym zgodzę, trochę nie. Gdyż Chad Pyle moim zdaniem trochę więcej potrafił do pieca dorzucić i jako przedostatni kawałek dzisiaj, jeden z delikatniejszych, zamykający tą płytę, ale jakże cudowny Chad Pylik z kawałkiem October All The Time.

październik cały czas. Tak, Chad Pyle z albumem Who Loves the Sun. Polecam w całości, bo jest to fajna rzecz. I wielu z waszych znajomych pewnie tą nazwę wspominało. Tym razem naprawdę warto na chwilę przystanąć. Nawet w tym totalnym obrodzeniu albumów, jakie mamy. Ja teraz już muszę się z wami niestety pożegnać. Cieszę się, że dotrwaliście tak późną porą. Ja was zapraszam na moje sociale, gdzie możemy pogadać i będą już ten weekend archiwalne audycje i playlisty do odsłuchu również. Facebook.com/WeltSchmerzAfera lub Instagram. Tam również WeltSchmerz _afera znajdziecie bez problemu. Zostawiam was z dźwiękami Death Haven z nowej epki, która wyszła 2 października, otwierającym ten album kawałkiem The Hunt. Epka się zowie At Work in the Fields of the Bomb i polecam na te 23 minuty też się zapomnieć. Ja nazywam się Tomasz Tofpik, słuchaliście audycji Weltschmerz. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, mam nadzieję. Ja zostawiam was z cudownymi dźwiękami Death Haven. Do usłyszenia i na razie.

0: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Wszystko poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o pierwszej w Radio Afera.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.